0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: i lubimy chillout. Jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina, sukienka, pinap, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny shot.
1: ESG Śląsk.

0: Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: I po reklamie.

Radio SK. Don't hesitate.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z zwariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo Magii i odkryj siły rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
3: SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w szpitalu numer 2 w Mysłowicach rozpoczęło się dwudniowe referendum. W trakcie głosowania pracownicy wyrażą swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jaworznie. O szczegółach za moment. Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 zachorowań naczerniaka. Liczba ta gwałtownie rośnie. Wczesne wykrycie i podjęcie leczenia czerniaka to aspekty decydujące o przeżyciu pacjenta. O tym opowie dr Aldona Stachura, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. A skoro mowa o szpitalach, to porozmawiamy też o tych, którzy są w nich na pierwszej linii frontu. Odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia. Z pielęgniarkami ze Śląska rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
3: SK Śląsk.
4: Są w szpitalach na pierwszej linii frontu, odgrywają kluczową rolę w ratowaniu życia, triażu i opiece kryzysowej, często pracując ponad siły. Ich praca łączy wysokie umiejętności kliniczne z ogromną odpornością psychiczną. W maju mają nawet swoje święto, które przypomina o ich służbie dla pacjentów. Nasz reporter Darek Brombosz odwiedził Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach i sprawdził, jak wygląda praca pielęgniarek, z czym się mierzą i czy kochają to, co robią.
5: Monika Rozkoszny, jestem pielęgniarką oddziałową bloku chirurgii onkologicznej. Tak naprawdę w życiu codziennym jest bardzo mało tego czasu. W swojej pracy przede wszystkim satysfakcję, która wraca do nas, bo każde dobro oddane pacjentowi chciałybyśmy, żeby wracało bezpośrednio do nas. Chciałybyśmy również takiej pogody ducha i zadowolenia na co dzień. Bardzo trudny i tak naprawdę każda osoba, która uzyskuje tytuł pielęgniarki, no nie może pracować na bloku operacyjnym, bo praca na bloku operacyjnym wymaga określonych, że tak powiem, cech charakteru. Pielęgniarki takie muszą się charakteryzować dużą skrupulatnością i odpowiedzialnością. Muszą również być bardzo odporne na stres w życiu codziennym. Muszą dobrze organizować i koordynować sobie pracę w zespole, bo współpracujemy z wieloma zespołami. Są to zarówno zespoły anestezjologiczne, chirurgiczne, pielęgniarskie, jak i również nie możemy pominąć zespołu działu higieny szpitalnej. I tylko te wspólne nasze działania prowadzą nas jak gdyby do jednego wspólnego celu, do określonego celu, czyli dobro pacjenta.
6: Czego Wam życzyć?
5: Sukcesów w tak trudnej pracy. I tak jak wspomniałam o tym dobru, które dajemy na co dzień pacjentowi, żeby ona do nas wracało również, jak i również no, zadowolenia i pogody ducha.
6: A czy może Pani wyjaśnić, jak bardzo na przestrzeni ostatnich lat Wasz zawód się zmienia, bo przecież przybywa Wam też nowych obowiązków, chociażby z 2026 rokiem przyszły takie nowości. Może Pani opowiedzieć o nich?
5: Tak, w naszym zawodzie mamy możliwość specjalizowania się w wąskich działach i każda osoba, która pracuje na odpowiednim stanowisku i my tutaj jako pielęgniarki operacyjne, możemy się kształcić w dziedzinie specjalisty pielęgniarstwa operacyjnego. Pielęgniarki anestezjologiczne uzyskują również tytuł specjalisty z zakresu anestezjologii intensywnej terapii. Także możemy się w wąskich działkach specjalizować i być specjalistami na najwyższym poziomie. No, praca na bloku operacyjnym codziennym, jak gdyby tu już bardziej by mogła moja koleżanka Agnieszka przedstawić, która jest koordynatorem, czyli wspólnie ze mną koordynuje pracą zespołową. Może nam przybliżyć jak gdyby tą codzienną pracę, bo ja z racji zarządzania nie mogę być w kilku miejscach równocześnie i tak ważna jest właśnie ta praca pielęgniarki koordynującej, która ściśle ze mną współpracuje na co dzień.
6: Czy pacjenci doceniają Waszą pracę?
5: Tak naprawdę dla pacjentów jesteśmy bardzo mało widoczni, dlatego że pacjent w życiu takim codziennym nas generalnie nie widzi bądź nie pamięta, bo jest poddawany znieczuleniu operacyjnemu. Jeśli nas pamięta, no to co widzi? Widzi czapkę, widzi maskę, fartuch. Odkryte są tylko oczy w naszej pracy codziennej.
6: Ale czy czasami docierają do Was jakieś dowody wdzięczności? Może ktoś wysłał kwiaty i tak dalej? Pamięta Pani być może takie historie?
5: Pamiętam takie sytuacje, gdzie dostaliśmy, że tak powiem, taki list wdzięczności, gdzie pacjentka opisywała swoje zadowolenie z naszej pracy.
6: Tutaj ratuje się cały czas ludzkie życie.
5: Tak. Wykonujemy zabiegi zarówno planowe, jak i zabiegi, które wymagają nagłej interwencji chirurgicznej.
6: To proszę powiedzieć, co Pani na co dzień robi, bo mierzy się Pani z koleżankami z dużym stresem. To po pracy ma Pani jakieś hobby, które pomaga Pani, no właśnie, że tak powiem, zrelaksować się po ciężkich trudach pracy?
5: Tak, oczywiście. Uciekam gdzieś w stronę sportu, rekreacji, jeżdżę na rowerze, korzystam z zajęć fitnessowo-siłowych.
7: Dzień dobry, jestem Agnieszka Jaromin, jestem koordynującą bloku chirurgii onkologicznej. No to pracę zaczynamy tak naprawdę od przygotowania sal operacyjnych. Mamy tutaj dwie sale, więc na początku przygotowujemy konieczne zestawy narzędzi, cały materiał opatrunkowy, materiał szewny i potem przechodzimy do wykonywania zabiegów. Praca polega na tym, że zawsze jesteśmy w dwie na sali. Jest instrumentariuszka asystująca, czyli ta, która uczestniczy w zabiegu operacyjnym, i instrumentariuszka pomagająca, ta, która organizuje całą pracę na sali, czyli wypełnia niezbędne dokumenty i po prostu czuwa nad całym przebiegiem i reaguje na całą sytuację, jaka się wydarzy. Tak, właśnie to można tak powiedzieć potocznie, że jest ta pielęgniarka czysta i tak zwana brudna, więc właśnie na tym to polega. I tak naprawdę w trakcie dnia wygląda to tak, że zmieniamy się w trakcie tych zabiegów, że po prostu myjemy się na zmianę, że tak to można potocznie powiedzieć. Też mamy, że tak powiem, drobniejsze zabiegi, na przykład wycięcie jakichś czerniaków, zmian, lub też bardziej rozległe zabiegi, które są bardziej skomplikowane, więc to tak naprawdę też zależy od trudności zabiegu. Zdarza się na przykład jeden zabieg, który trwa 8 godzin i jest to też trudność naszej pracy, że no wymaga to od nas po prostu dużego wysiłku fizycznego, zarówno jak i często pracy w wymuszonych pozycjach. Są też takie dni, gdy na przykład zabiegów mamy 5 lub 7, więc to też jest zależne od danego dnia. Myślę, że spokoju ducha, tak jak koleżanka powiedziała, czasem też cierpliwości, bo dni są różne. W każdym razie myślę, że też taka wzajemna wdzięczność między między zespołem, między nami a pacjentami jest też ważna. No jest to satysfakcjonująca praca zarówno w zespole między nami, jak i również między nami a pacjentami.
6: To proszę powiedzieć, co Pani zdaniem można byłoby w tym zawodzie w Polsce zmienić, żeby było Wam łatwiej?
7: Trudne pytanie, aczkolwiek myślę, że no też nie mam zbyt długiego stażu pracy, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo. Natomiast myślę, że to też się bardzo zmieniło na przestrzeni lat, ponieważ no, jest to praca zespołowa. Musimy ze sobą współpracować, musimy sobie wzajemnie ufać i myślę, że to bardzo się zmienia na lepsze, że po prostu pomagamy sobie i uczymy się nawzajem od siebie. Nieważne, czy ktoś jest właśnie tak jak u nas pielęgniarką anestezjologiczną czy operacyjną, staramy się od siebie uczyć. Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód i nie pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
6: Czy to jest tak jak w wypadku też lekarzy, że pielęgniarki cały czas muszą się dokształcać?
7: Oczywiście, że tak. Też jeździmy na różne kursy, szkolenia, ponieważ przybywa nam też obowiązków z roku na rok. ale również też medycyna cały czas się rozwija, wszystko się zmienia, więc żebyśmy były też jak najlepszymi specjalistkami, dokształcamy się właśnie jeżdżąc na kursy czy różnego rodzaju szkolenia.
8: Dzień dobry, nazywam się Karolina Krząkała, pełnię obowiązki oddziałowej Izby Przyjęć na ulicy Ceglanej 35. Przyjmujemy tu pacjentów całodobowo w gabinecie nagłych przypadków okulistycznych jak najbardziej. W ciągu dnia przyjmujemy pacjentów do zabiegów planowych, także cały czas się coś dzieje jak najbardziej. Jeśli jest jakiś nagły przypadek, również jest zsyłany do nas na Izbę Przyjęć i zaopatrywany.
6: Może Pani powiedzieć, co osobiście Pani ta praca daje?
8: Satysfakcję wielką z tego, że mogę współpracować zarówno z innymi oddziałami, jak i zapewnić pewne bezpieczeństwo, komfort

0: zaangażowania, ale również dużo wiedzy, poczucia odpowiedzialności, także myślę, że to są takie podstawowe.
1: Jakie życzenia chciałaby Pani usłyszeć?
0: Żebyśmy byli mimo wszystko, mimo trudnych sytuacji, nadal takimi pozytywnymi wojownikami, wspierającymi nie tylko pacjentów, ale siebie nawzajem. Chciałabym nam, pielęgniarkom i pielęgniarzom, przede wszystkim życzyć dużo zdrowia, sił, ale chciałabym, żebyśmy również zostali takimi pozytywnymi wojownikami w życiu codziennym, nie tylko dla pacjentów, ale również dla nas nawzajem, żebyśmy mogli się wspierać wzajemnie.
1: Ale Pani czuje, że ten zawód jest doceniany?
0: Po części tak. Po części tak. Myślę, że jest sporo pacjentów również wdzięcznych, również takich cieszących się prawidłowej opieki, zainteresowania, zapewnienia takiego holistycznego podejścia, nie tylko zapewnienia fizycznego zaopiekowania, ale również psychicznego, nie tylko pacjenta, ale i rodziny.
1: Ale powiedzmy sobie szczerze, często spotykacie się też z agresją.
0: Tak, jak najbardziej. Czy to słowną, czy to fizyczną, zdarza się. Dlatego tu tak ważna jest również odporność psychiczna i zapewnienie sobie również bezpieczeństwa, poczucie opanowania. Prowadzimy również szkolenia wewnętrzne na temat agresji, na temat zasad postępowania w takich przypadkach. Staramy się też omówić każdy przypadek, jeśli taki się zdarzy, jest to zgłaszane. Co w takiej sytuacji zrobić, jak podejść. Czy prawidłowo się zachowaliśmy, czy można coś poprawić, żeby sobie i pacjentowi zapewnić bezpieczeństwo.
1: Pamięta Pani w swoim życiu taką historię, która najbardziej Panią wzruszyła w tej pracy?
0: Mam wiele takich historii, ponieważ dużo pacjentów jest takich, którzy potem przychodzą po raz drugi, na przykład do poradni, już niekoniecznie na izbę przyjęć. Przychodzą się przywitać i powiedzieć, co się zmieniło, jakie jest dalsze leczenie, czy jest lepiej, czy gorzej, co dalej się dzieje. I myślę, że to są dla mnie takie bardzo cenne chwile właśnie, że pacjenci wracają po prostu opowiedzieć, co się u nich dalej wydarzyło.
2: Alina Fox, oddziałowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Jestem oddziałową w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej. Praca moich pielęgniarek tutaj w tym miejscu jest wszechstronna. Są one rotowane do różnych pracowni, zarówno do pracowni tomografii komputerowej, do pracowni rezonansu magnetycznego, do dwóch pracowni, w jednej z nich tutaj jesteśmy, mamografii, jak również do pracowni biopsyjnej, gdzie wykonywane są biopsje piersi, więc dziewczyny kompleksowo podchodzą do pacjenta. Od początku do końca pytają o różne powikłania, choroby. Razem z pacjentami ankiety wypełniają, sprawdzają wyniki badań, szczególnie poziom kreatyniny, który jest bardzo istotny do tych badań obrazowych. Ponieważ mamy też mnóstwo pacjentów onkologicznych, więc zakładają do wszczepionych portów igły, przez które podajemy kontrasty. Asystują lekarzom przy biopsjach piersi, zarówno przy biopsjach pod kontrolą ultrasonografii, biopsjach próżniowych pod kontrolą mamografii. Wykonujemy chyba jako nieliczni w Polsce również biopsje pod kontrolą mamografii spektralnej z podaniem kontrastu, więc pielęgniarki tutaj rzeczywiście mają pracę taką zróżnicowaną, wszechstronną, dokładają wszelkich starań, żeby w ogóle pacjenci byli zadowoleni, uśmiechnięci. Emanuje od nich empatia i cierpliwość. I ja chciałam wszystkim moim koleżankom życzyć cierpliwości, dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy, bo to jest nasza takie odzwierciedlenie tego trudu i tej naszej ciężkiej pracy.
1: No właśnie, to jest kolejny nasz oddział i żadna z pielęgniarek nie życzyła sobie do tej pory zdrowia. Czyli wy zapominacie o sobie?
2: Nie, też się badamy, ale dla nas priorytetem są pacjenci. Jak pacjenci są zadowoleni, to na naszych twarzach też gości wtedy uśmiech. Bardzo nam jest miło, jeżeli pacjenci, a zdarza się to bardzo często, mówią, że bardzo lubią do nas wracać, bo pacjenci onkologiczni są okresowo kontrolowani, więc bardzo chwalą tutaj nasz zakład diagnostyki i czują się tu bardzo swobodnie i mam takie metody. Zawsze powtarzam też moim pielęgniarkom jako oddziałowa, że nie mogą się ponieść emocjom, że to są pacjenci chorzy, którzy naprawdę z naszej strony wymagają cierpliwości i mają nie dać się ponieść emocjom, tylko gdzieś to w sobie zdusić i jak one reagują takim spokojem i uśmiechem, to pacjent też się uspokaja.

0: na siłowni na przykład. Ale w pracy nie, nie wolno nam. My musimy dawać ten przykład. Na pewno właśnie jest więcej pielęgniarek chętnych do pracy, bo kiedyś, jak ja kończyłam szkołę, to nie było pracy, tak? Musiałyśmy się same gdzieś starać, jeździć, szukać. Teraz pielęgniarki sobie wybierają ośrodki, gdzie pracują, więc tutaj na pewno jest łatwiej. A tak, czy się zmienił stosunek pacjentów do pielęgniarek? No chyba nie. To się nie zmieniło. Jest tak jak zawsze.
1: To jest chyba tak, że też zwiększają się wasze kompetencje.
0: Tak, pielęgniarki się szkolą, jeżdżą na różne konferencje. Zresztą jest to teraz wymóg z pielęgniarskich, żeby punkty zbierać, tak? I żeby się dokształcać. Jeździmy na różne właśnie szkolenia. No i pielęgniarki, większość osiągnęła jednak asystenta pielęgniarstwa, czyli mają magistra plus specjalizację, większość tych pielęgniarek.
2: SK Śląsk.
3: W szpitalu numer 2 w Mysłowicach rozpoczęło się dwudniowe referendum. W trakcie głosowania pracownicy wyrażą swoją opinię na temat planów połączenia placówki ze szpitalem w Jeworznie. Inicjatorami referendum są organizacje związkowe działające w mysłowickim szpitalu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność, działającego przy szpitalu numer 2 w Mysłowicach.
5: Rozpoczęliście referendum w szpitalu numer 2. Jak ono wygląda? Jak przebiega?
4: Na tą chwilkę jest za nami pierwsza godzina referendum. Pracownicy bardzo dobrze głosują. Frekwencja jest naprawdę pozytywna. Zaskoczyło nas, że tylu ludzi, tylu pracowników zależy na losie tego szpitala, więc bardzo nas to cieszy.
5: To referendum będzie dwudniowe.
4: Tak, dwudniowe w dniu dzisiejszym w godzinach od 6.30 do godziny 7.30, potem od 11 do godziny 13.
5: Ile osób weźmie udział w referendum, jak przewidujecie?
4: Około 300. Tylu, ilu mamy pracowników na umowę zlecenie, na umowę o pracę.
5: Aha, czyli wszyscy.
4: Tak, mamy listę, pod którą pracownicy podpisują się, oddając swój głos.
6: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność.
5: Jakie pytanie zadajecie w referendum?
6: Pytania, które zadajemy w referendum, dotyczą dwóch kwestii. Jedną z kwestii to jest konsolidacja szpitala w Jaworznem, a druga kwestia to jest pozostawienie naszego obecnego dyrektora na stanowisku, którym obecnie się zajmuje.
5: Jak myślicie, jakie będą odpowiedzi, jak ludzie zagłosują w tym referendum?
6: No tak obstawiamy raczej, że pójdą za głosem serca, czyli będą chcieli, abyśmy nie zostali skonsolidowani i będą również chcieli, aby pan dyrektor dalej był na swoim stanowisku pracy.
5: Jeśli chodzi o tą konsolidację, czego się obawiacie? Co ona może za sobą, jakie konsekwencje pociągnąć?
6: No jak w nazwie konsolidacja. Z naszych gdzieś tam informacji wiemy, że polega to na tym, że duże jednostki gdzieś tam na pewno wciągają te mniejsze jednostki, tak jak w naszej sytuacji jesteśmy małą jednostką, więc nie mamy nic za bardzo do zaoferowania szpitalowi w Jaworznie, no więc obawiamy się tego, że po prostu jakby tutaj oni nas przejmą pod siebie, nie?
5: A co się z tym wiąże? Pracownicy mogą stracić pracę.
6: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie tutaj jakichś naszych oddziałów, które będą się dublowały, no bo to jest jeden z takich kluczowych aspektów w ogóle konsolidacji, nie? W ustawie to jest tego.
5: A jakieś zapewnienia macie, że ci pracownicy zatrudnienie znajdą, czy nie?
6: Zapewnienia na razie mamy ze strony jaworznickiej, że jakby nie dojdzie do żadnych zwolnień, ale to jest tak naprawdę, tak jak mówię, to jest jeszcze czas, w którym my musimy stworzyć w ogóle projekt wspólny, połączenie tych szpitali konsolidacji.
5: Bo wy uczestniczyliście w tym posiedzeniu komisji, prawda?
6: Tak, uczestniczyliśmy.
5: Co z niego wynikało?
6: Jesteśmy na razie na etapie tworzenia jakby wspólnie projektu, który nam pokaże, jakie możemy uzyskać możliwości ze strony jaworznickiej i ze strony mysłowickiej.
5: Według tych rozmów, które oddziały miałyby się połączyć?
4: Ustawa przede wszystkim o konsolidacji szpitali mówi o tym, że nie mogą być dwa dublujące się oddziały w jednym i w drugim szpitalu. Wiąże się to z tym, że my razem ze szpitalem w Jaworznie mamy oddział internistyczny, mamy oddział chirurgii urazowej i mamy oddział chirurgii ogólnej. Oni nie mają okulistyki, nasza okulistyka działa bardzo dobrze, więc no niestety no sądzimy, że po prostu to jest tylko i wyłącznie w ich takiej chęci i to takiej mocnej chęci, bo to widać, żeby po prostu z nami zacząć współpracować w cudzysłowie, bo tak jak kolega wspomniał wcześniej, konsolidacja wiąże się z tym, że to jest po prostu łączenie, likwidacja szpitali.
5: A z czego się wzięła ta sytuacja, że w ogóle rozmowy się pojawiły dotyczące łączenia szpitali?
4: Tak naprawdę zostaliśmy poinformowani o tym fakcie z mediów. Z mediów dowiedzieliśmy się, że takie rozmowy w ogóle trwają pomiędzy jednym prezydentem, czyli prezydentem naszego miasta Dariuszem Wójtowiczem, a prezydentem Jaworzna panem Silbertem. Zostaliśmy nawet nie zaproszeni na komisję, która była połączona w Jaworznie, tylko pojechaliśmy tam po prostu z wolnej stopy bez zaproszenia, żeby zobaczyć w ogóle, jakie są nastroje i o co w tym wszystkim chodzi. Radni, to co pan prezydent Wójtowicz też powiedział, że radni zagłosowali i byli za tym, aby połączyć i podpisać list intencyjny, natomiast dla nas to jest kłamstwo z tego względu, że radni od samego początku tej komisji, od tego spotkania cały czas potwierdzali, że oni nie chcą tego, że też nie wiedzieli o takich rozmowach, że one się toczą. Więc my tak naprawdę dowiedzieliśmy się z mediów, a nie od samego pana prezydenta, że taki ma plan. Inaczej by to wszystko wyglądało, gdyby z nami usiadł i po prostu porozmawiał o tym, jakie ma pomysły. 6 maja odbyło się pierwsze posiedzenie członków, którzy mają analizować jedną sytuację szpitala i drugą sytuację szpitala. Na tym posiedzeniu zostaliśmy poinformowani, aby wziąć udział w całej tej procedurze, abyśmy podpisali oświadczenie o klauzuli poufności, która miałaby obowiązywać na 5 lat. Wszystkie głosy były jednogłośne z tego względu, że nie podpiszemy tego, ponieważ zamknęłoby to nam usta. Nie moglibyśmy informować naszych pracowników, naszych związkowców o tym, co jest w planach, jak sytuacja wygląda. Więc na tą chwilę prawnicy z Wydziału Miasta, prawnik z Solidarności, z naszych związków oraz prawnik ze szpitala w Jaworznie tworzą nowe oświadczenie, które mają zawierać tylko oświadczenia o klauzuli poufności dotyczące po prostu RODO, czyli pracowników.
5: Bo chyba trudno uczestniczyć w spotkaniach, na których ważą się losy szpitala i nie informować o tym pracowników.
4: No oczywiście, że tak. My na to nie wyrażamy zgody. Nie ma nawet takiej możliwości. Musimy informować pracowników o tym, co się dzieje.
5: Co to oznacza dla placówki? Co to oznacza dla ludzi tu zatrudnianych?
4: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów, powolne wygaszanie oddziałów, bo o tym mówi ustawa. Nie może być dwóch dublujących się oddziałów.
5: Przewidujecie, że ile ludzi może w ogóle stracić pracę?
4: Ciężko jest na tą chwilę to stwierdzić. Może być tak, że to nie będzie też całkowite odcięcie, tak, że w dniu dzisiejszym zamykamy szpital albo przenosimy do Jaworzna, ale patrząc na liczbę pracowników, które ma Jaworzno, to jest około 700 pracowników i patrząc na to, co powiedziała pani dyrektor szpitala, że mają nadstan pracowników, no to dało nam to też dużo do myślenia, że nasi pracownicy wtedy pójdą w odstawkę, więc no nie chciałabym rzucać tutaj liczb, ale moim zdaniem myślę, że no 70% albo 80% pracowników straci pracę.
5: Wy wiedzieliście w ogóle o tej trudnej sytuacji? Pani powiedziała, że nie zostaliście zaproszeni, nie mieliście takiej świadomości. Czy ktoś w ogóle tu wcześniej rozmawiał o tym, że jest potrzeba, żeby szpital łączyć, bo jest trudna sytuacja finansowa?
4: Absolutnie nie. Absolutnie nie było takich rozmów.
5: Wspomnieliście państwo, że to jedno pytanie dotyczy dyrektora, tak? Tego szpitala. On wiedział o tej sytuacji? Jakie jest jego stanowisko w tej sprawie? On z wami rozmawiał, czy nie?
6: Gdzieś tam częściowo coś wiedział, był tam na jakimś jednym spotkaniu, jakby, ale z którego w ogóle nic nie wynikało. Konkretnych jakby tam tematów nie poruszali, tylko to było tak, no z tego co wiemy, nie? Że to było gdzieś tam tak bardziej na okrętkę rozmowa. Taka wstępna, nie?
5: Mówiliście państwo, że przewidujecie, że odpowiedzi wiadomo jakie będą, tak? Co to dalej oznacza, jeśli ludzie zagłosują, że nie chcą tego łączenia?
4: Ja mam nadzieję i tutaj zwrócę się z apelem do pana prezydenta, aby te głosy, ten wynik tego referendum, które ogłosimy w dniu jutrzejszym po zakończeniu głosowania, aby wziął nasze głosy pod uwagę. I żeby, bo jest jeszcze na to pora, żeby po prostu wycofał się z tego. Bo to jest zdanie pracowników, to jest zdanie tak samo mieszkańców Mysłowic, którzy też w dniu dzisiejszym do nas podchodzili i pytali się, czy mogą zagłosować. Więc widzi pani, że tutaj naprawdę no, ważą się losy i mieszkańców, i pracowników i nikt tego nie chce.
5: No właśnie, bo my tu mówimy o pracownikach, natomiast nie wspomnieliśmy o mieszkańcach, tak? Którzy po poradę lekarską będą musieli jechać do Jaworzna, tak? A to są w większości na przykład osoby starsze.
4: Tak, dokładnie. I to jest bardzo utrudnione, ponieważ dojazd do Jaworzna jest ogromnie utrudniony. Sami jadąc na Komisję Zdrowia, tą połączoną Rada Miasta Mysłowice i Rada Miasta Jaworzno, jechaliśmy tam prawie pół godziny, więc naprawdę było to dla nas ogromne utrudnienie.
5: Czyli trzeba się wczuć w tą starszą osobę, która środkiem lokomocji będzie musiała tam na przykład dotrzeć, a to nie jest łatwe zadanie.
4: Absolutnie nie. Ja sobie tego nie wyobrażam, żeby starsza pani, starszy pan z problemami po endoprotezie, po zaćmach, bo takowe też pewnie osoby będą tam kierowane, aby te osoby jeździły autobusami. A niestety no, nie jest tak do końca, że zawsze rodzina ma czas, żeby tą osobę tak zawieźć, bo też mają swoje prace, swoje obowiązki.
7: Aleksandra Szymczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność 80 Rzeczpospolitej Polskiej.
5: Pani zdaniem, co to oznacza dla tego szpitala, takie łączenie?
7: Wie państwo, no moim zdaniem oznacza to klęskę. Po prostu konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod

0: Właśnie, bo szpital w Mysłowicach to jest ścisłe centrum praktycznie miasta, tak? Szpital w Jaworznie w centrum, no nie jest.
1: Nie jest, jest w Jaworznie na takim tak zwanym uboczu, my jesteśmy w ścisłym centrum, jesteśmy jedynym szpitalem tutaj z takimi oddziałami. Jest owszem szpital numer jeden, ale tam jest tylko ginekologia oraz interna.
2: Każdego roku w Polsce diagnozuje się ponad 4000 zachorowań na czerniaka. Liczba ta gwałtownie rośnie. W ostatniej dekadzie uległa ona niemal podwojeniu. Wczesne wykrycie i podjęcie leczenia czerniaka to aspekty decydujące o przeżyciu pacjenta, mówi dr Aldona Stachura, kierująca oddziałem chirurgii plastycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
3: Nasza współczesna wiedza już jest na tyle zaawansowana, że absolutnie nie należy do tego podchodzić w ten sposób, że to jest wyrok. Pamiętajmy, że czerniak jest nowotworem bardzo agresywnym skóry, który wywodzi się z komórek barwnikowych, ma szybki typ wzrostu najczęściej, natomiast absolutnie nie znaczy to, że we właściwym momencie uchwycony daje nam jakiś tam konkretny, nie wiem, rok czy dwa lata życia i musimy się z tym pogodzić, bo tak nie jest. Bardzo jest istotne, żeby oceniać nasze wszystkie znamiona, zwracać uwagę rzeczywiście na to, czy pojawiają się jakieś nowe, czy zmieniają się te, które już mamy. Oczywiście im jaśniejszy typ skóry, tym bardziej predysponuje nas do tego, że takie zmiany mogą powstawać, ale też te już, które mamy, ekspozycje słoneczne, czyli promieniowanie UV, również może modyfikować te zmiany. Czasem nawet i plamy wieloletnie, z którymi już się pogodziliśmy, że są, przyzwyczailiśmy się do nich, jednak zaczynają się zmieniać i wtedy pamiętajmy, że nie tylko do nas, do chirurgów, ale w pierwszej kolejności do dermatologów jak najszybciej, ponieważ bardzo istotnym badaniem jest tutaj dermatoskopia, czyli badanie takie w lupach, które pozwala ocenić indeks mitotyczny, proces zmiany tych naszych znamion. Mamy takie podstawowe literki nasze alfabetu A, B, C, D, E, gdzie zgodnie z tymi wytycznymi możemy sobie te nasze znamiona ocenić, gdzie A to jest asymetria, B to są brzegi tej zmiany, którą widzimy u siebie, czyli zarówno asymetria w obrysie tych zmian, jak i zmiana brzegów, czyli rośnięcie zmiany, czyli zmiana koloru, jakaś depigmentacja, to jest C, czyli kolor, D, powiększanie się rozmiaru, duży rozmiar zmiany, szybki przyrost i E, czyli ewolucja, pojawia się zaczerwienienie świąt, to są te rzeczy, które nawet samych nas mogą zaniepokoić i przyspieszyć naszą wizytę i naszą kontrolę. Oczywiście ważne są też czynniki genetyczne, czyli nawet jeżeli nic się nie zmienia, ale ktoś w rodzinie miał do czynienia z czerniakiem, to ważne jest, żeby takie badania kontrolne również robić. Do tej pory nadal chirurgia jest najbardziej skutecznym leczeniem, czyli jeżeli są takie znamiona, nie musimy wycinać wszystkich znamion, to też w drugą stronę. To nie znaczy, że każde nowe znamie, które się pojawi, od razu ma powodować u nas panikę. Właśnie to po pierwsze nie jest wyrok, to nie znaczy, że mamy wszystko ciąć, ale te, które się zmieniają, mamy potwierdzone. Warto nie czekać i warto wyciąć, ponieważ jest to wtedy leczenie skuteczne. Oczywiście mamy też możliwości immunoterapii albo zmiany bardziej zaawansowane. Możemy poddać immunoterapii bądź nawet i jako leczenie adiuwantowe, czyli dodatkowe, takie, które może nas uchronić przed wyrokiem właśnie. I te przeżycia pięcioletnie naprawdę mocno się zwiększają w ostatnim czasie. Także głowa do góry, nawet jeżeli wyjdzie w badaniu histopatologicznym, że nie jest to, czego się boimy, to, czego byśmy nie chcieli mieć, to nie jest to wyrok. Najważniejsze jest, żeby właśnie wycinać zmiany małe. Wtedy udaje się w ogóle najprostszym cięciem, bez żadnego dodatkowego zaopatrzenia. Taka blizna nawet w obrębie twarzy naprawdę może być bardzo mało widoczna. Jest to możliwe do przykrycia, pokrycia. Nie jest defektem. Nie dość, że nie mamy choroby, to nie mamy tak naprawdę widocznej blizny.
4: SK Śląsk.
2: Śląski naukowiec wymyślił Lagos XI. To pomoże ludziom zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja podejmuje decyzje. Dzięki temu bardziej świadomie zaufamy jej wyborom. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzień dobry, Krzysztof Michalik. Jestem pracownikiem wykładowcą na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie. I moja specjalizacja obejmuje informatyka, w szczególności sztuczną inteligencję.
6: Panie profesorze, stworzył pan narzędzie o nazwie Logos XAI. Proszę powiedzieć, co to za narzędzie?
5: Trzeba rozszyfrować te ostatnie trzy litery XAI, czyli XAI, Explainable Artificial Intelligence, czyli wyjaśnialna sztuczna inteligencja. No ale to jeszcze prawdopodobnie nie odpowiada na pytanie, a właściwie co to jest. Tu by trzeba było spojrzeć najpierw szerzej na sztuczną inteligencję. W sztucznej inteligencji, najogólniej mówiąc, mamy Nazywamy to paradygmatami. Dwa takie główne paradygmaty, czyli podejścia do budowy systemów AI, bo AI to nie są tylko chatboty. To jest 2-3% tego, czym się w ogóle AI zajmuje. Natomiast jeden paradygmat, tak będę to już nazywał łachowo, ale tu chodzi po prostu o pewne podejście. Paradygmat symboliczny i drugi paradygmat koneksjonistyczny związany z sieciami neuronowymi, o których niektórzy słuchacze być może co nieco słyszeli. Zresztą ogromna sieć neuronowa jest częścią chatbotów, które wprowadziły, mówiąc tak metaforycznie, żartobliwie trochę AI pod strzechy. Dlaczego o tym wspominam jako wyjaśnienie tego, rozszyfrowanie tego? Dlatego, że większość systemów, różnych klas systemów, często opartych o taką czy inną logikę, związanych z tym pierwszym paradygmatem symbolicznym, można, mówiąc językiem cybernetyki, określić jako białe skrzynki. Co to oznacza z kolei? To jest taki model, że widzimy wejścia informacyjne, czyli informacje wejściowe, widzimy wyjścia, czyli widzimy rezultaty jakiegoś procesu, w szczególności rozwiązania jakiegoś problemu, ale widzimy też, w jaki sposób ten problem był rozwiązany przez system AI należący do tego paradygmatu. W szczególnym przypadku taką bardzo reprezentatywną klasą są systemy ekspertowe, które wręcz wyjaśniają w taki zrozumiały sposób logikę wywodu prowadzącą do rozwiązania problemu. Paradygmat koneksjonistyczny z kolei związany z sieciami neuronowymi, generalnie sieci neuronowe, a już na pewno te najnowocześniejsze należące do tak zwanego nurtu głębokich sieci neuronowych, gdzie jest bardzo wiele warstw, parametrów i tak dalej, spełniają z kolei model, mówiąc znowu językiem cybernetycznym, czarnej skrzynki. Co to oznacza? Że znowu widzimy, mamy możliwość obserwowania informacji wejściowych, jakichś danych na przykład, symptomy choroby, cokolwiek. Widzimy rozwiązanie, propozycję rozwiązania, jakąś decyzję, jakąś prognozę, ale nie widzimy sposobu rozwiązania tego problemu, czyli musimy zaufać, że to rozwiązanie jest dobre, że jest poprawne. Trudno nam jest zajrzeć niejako do środka, stąd ta nazwa czarna skrzynka, tak metaforycznie, ale dobrze oddająca istotę sprawy. I teraz, przechodząc na tą wyjaśnialność, chodzi o to, żeby sieci neuronowe, na tyle na ile się da, trudno od razu zrobić z nich, przekształcić je w model białej skrzynki, czyli żeby one były takie bardzo transparentne i pokazywały nam sposób rozwiązywania problemów. Ale żeby chociaż było to metaforycznie, obrazowo, choćby szare, tak żebyśmy częściowo przynajmniej mieli wgląd w to, co się tam dzieje. Bo oczywiście my, jako twórcy sieci neuronowej, my programując, my znamy algorytm, my wiemy, dlaczego użyliśmy takiego czy innego kawałka kodu. Natomiast potem, gdy to uruchomimy, to dla konkretnych danych nie widać dokładnie, co się tam dzieje. My rozumiemy, jak to działa, ale to nie jest to samo, co obserwowanie pewnych procesów, które tam zachodzą. I ta klasa systemów i ten nurt badań w ramach sztucznej inteligencji, względnie niedawny, czy niedawno rozpoczęty, ma za celu uczynienie właśnie sieci neuronowych, w szczególności tych głębokich sieci, które są i złożone, i często skomplikowane, bardziej transparentnymi, bardziej zrozumiałymi. Możemy zajrzeć, podejrzeć, co w poszczególnych modułach, bo często tam jest wiele różnych modułów, każdy wykonuje inne funkcje i każdy z nich obserwować. I to jest zadanie tego systemu. On jest w trakcie budowy, bo tu pomysły ciągle nowe przychodzą. Proces programowania też jest żmudny, bo to nie są tylko pomysły, to trzeba zaprogramować. Ja nie działam w ramach grantu, tylko robię to sam. To trzeba testować. No, każdy programista wie, że to jest żmudny proces, zwłaszcza gdy system się rozrasta i jest już dość duży.
6: To panie profesorze, spróbujmy to przełożyć też na język ludzki, albo przynajmniej przykłady. Na przykład to narzędzie, w czym pomoże na przykład lekarzowi, to taki pierwszy przykład, gdybyśmy podali, a drugi przykład na przykład w bankowości.
5: Twórcom systemów adresowanych do tych dzieci akurat pomoże zrozumieć ta klasa systemów. Może pomóc w ustaleniu, doborze pewnych parametrów, hiperparametrów, cokolwiek to znaczy, konstrukcji, topologii sieci, struktury sieci, co się tam dzieje, dlaczego rezultaty nie są tak dobre, jak powinny być, albo czy można usprawnić działanie sieci. Natomiast ja niejako przy okazji, bo tu mówimy o takim zastosowaniu wspomagania tego procesu twórczego budowy aplikacji opartej o sieć neuronową. Natomiast jakby po drodze ja odkryłem dla samego siebie to, że potencjalnie niezwykle wdzięcznym obszarem zastosowania tego typu narzędzia może być edukacja w ramach sztucznej inteligencji, przedmiotów ze sztucznej inteligencji, dlatego że tak jak powiedziałem, pewna współczesne sieci neuronowe, tak zwane głębokie sieci neuronowe, które mają po dziesiątki, setki warstw, miliony parametrów i tak dalej, nie chcę tu za bardzo używać języka technicznego, składają się często z wielu modułów, czyli są i złożone, i skomplikowane, bo to nie jest to samo. Tu akurat te sieci są i złożone, i skomplikowane, co powoduje, że jeżeli posługujemy się, oczywiście jesteśmy skazani na to, żeby na wykładzie posługiwać się tradycyjnymi metodami, no wzbogaconymi, nie wiem, o grafikę, o slajdy, o komentarz słowny, werbalny. Natomiast wiele rzeczy pozostaje jakby w sferze zrozumienia pewnej abstrakcji, sensu jakichś równań, sensu jakichś algorytmów. Natomiast tu można pokazać w działaniu niektóre moduły, zaglądając niejako do środka. Jak to wygląda? Na przykład jak sieć neuronowa na podstawie zdjęcia klasyfikuje, że jest to dla przykładu pies, a nie kot, tak? Jaka jest percepcja sieci neuronowej kota, jeżeli zajrzymy na to, co w środku tam jest tworzone, przechowywane w ramach bardzo wielu iteracji, cykli w procesie uczenia tej sieci. Także z jednej strony może zwiększyć zaufanie do pewnych rozwiązań, w momencie, gdy tworzymy aplikację, ale tu w kontekście edukacji wydaje się, że to jest potencjalnie bardzo wdzięczne narzędzie do objaśniania, jak te dość skomplikowane współczesne sieci neuronowe działają. No, pamiętajmy, że w chatbocie jest sieć neuronowa, która ma miliardy parametrów. Analizowanie tego na żywo jest bardzo trudne. Dwa obszary, gdzie zaufanie ma znaczenie. Na razie etap rozwoju tych systemów XAI nie jest w stanie osobom nieprzygotowanym do tego, czyli przy całym szacunku lekarzowi, inspektorowi kredytowemu, posłużyć się tego typu narzędziem czy narzędziami, żeby on sam zrozumiał, co się dzieje i skąd się wzięło rozwiązanie. To ten paradygmat symboliczny i te systemy ekspertowe rzeczywiście one dostarczały jawnych tekstowych wyjaśnień, że powiedzmy, uważam, że pacjent ma grypę, bo spełnia takie kryteria i to jest cały wywód logiczny. To nie są teksty przygotowane z góry, predefiniowane, tylko to jest proces wnioskowania. To jest różnica właśnie w tych paradygmatach, sposobach działania, bo tamte systemy naśladują procesy wnioskowania mniej lub bardziej opartego o logikę matematyczną, logiki klasyczne, nieklasyczne i tak dalej. Sieci neuronowe z kolei są metaforą działania mózgu i jego składowych, czyli poszczególnych neuronów, które są połączone w sieć. Stąd nazwa sieci neuronowe. Zatem Oczywiście taki byłby cel. Będzie, jest już dobrze, czy będzie już dobrze, jeżeli sieci neuronowe, te głębokie, które no, nadal w większości są czarnymi skrzynkami, będą już obrazowo, to mówię, szarymi, tak? Skoro nie da się od razu przekształcić ich, tak jak przez analogię do tego paradygmatu symbolicznego, w białe skrzynki, czyli takie, gdzie wszystko widać, jak problem został rozwiązany. Było takie podejście w latach 90. No, nadal pewnie niektórzy naukowcy nad tym pracują, ja też byłem zainteresowany tym, ekstrakcji reguł, czyli wyciągania z sieci neuronowych reguł logicznych, takich jak w tym paradygmacie symbolicznym. W rezultacie można było zobaczyć reguły, które powodowały w procesie wnioskowania rozwiązanie problemu. Tylko to podejście nadawało się wyłącznie do sieci niezbyt skomplikowanych, względnie prostych. Począwszy tam od perceptronu do maksimum, myślę, sieci, którą tu skutowo nazwę MLP, cokolwiek to znaczy, tak? Czyli wielowarstwowy perceptron, który ma już dwie dodatkowe warstwy, ale to jest nadal nie tak skomplikowana sieć jak te współczesne. Dlatego to podejście, trudno w nauce prognozować, że to nie powróci kiedyś, ale na obecnym etapie nie nadaje się do analizy tych głębokich sieci neuronowych, bo one są zbyt skomplikowane. Mało tego, są wielomodułowe, a zatem tam nie tylko jest kwestia wyciągania jakichś reguł logicznych, jawnych, które można zrozumieć, swoje relacje typu grypa, jeśli tam kaszel, wysoka temperatura i tak dalej. To jest taki przykład matematycznej reguły logicznej, ale w praktycznym zastosowaniu. Na tej zasadzie działałem między innymi z systemem ekspertowym. Także, tak jak powiedziałem, to było możliwe w odniesieniu do prostych sieci, w odniesieniu do tych nie bardzo. Tu są dodatkowe mechanizmy, nawet raz, że różne od klasycznych sieci, typu na przykład MLP, gdzie mamy neurony połączone, utworzone czy ułożone w warstwach, połączone każdy z każdym. Tutaj no, pozwolę sobie użyć takiego terminu technicznego. Tu mamy na przykład mechanizm dropoutu, czyli rozłączania połączeń między niektórymi neuronami. No i to już jest nie do zasymulowania tym podejściem, że wyciągamy tu z tak zwanych wag, czyli pewnych parametrów na połączeniach między neuronami, pewnych wartości po prostu. Na tej podstawie tworzymy regułę. To już jest niemożliwe. Abstrahując od tego, że tak jak powiedziałem, istnieje tam szereg innych modułów, które no nijak nie dają się przełożyć na reguły logiczne na zasadzie takiej właśnie metody, bo tak to się określa, ekstrakcji reguł z sieci neuronowej.
6: To na koniec jeszcze, panie profesorze, żeby to zapiąć w jedną klamrę, reasumując, to narzędzie pomaga nam zrozumieć, jakie decyzje podejmuje sztuczna inteligencja, no i dzięki temu jej będziemy mogli zaufać.
5: Docelowo tak, bo tu mówię, w tym momencie mówimy o całym nurcie badań rozpoczętym pod tym hasłem XAI. Z całą pewnością, i to jest bardzo ważny cel, tego typu narzędzie, ten system, ja go już powoli włączam do swoich wykładów ze sztucznej inteligencji, z całą pewnością może być znakomitym narzędziem wspomagającym wyjaśnianie studentom czy osobom zainteresowanym sztuczną inteligencją, jak działają te skomplikowane sieci neuronowe, gdzie jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją, i zobaczenie tego, jak to wygląda w praktyce. Na pewnym etapie, tak jak powiedziałem, może to już służyć też eksperymentowaniu. Gdy budujemy sieć neuronową, kierujemy się pewnymi heurystykami, eksperymentami. Tu to podejście też może pomóc obserwować czy dlaczego sieć zachowuje się tak, a nie inaczej, co się dzieje w środku. Natomiast docelowo byłoby idealnie, no, gdyby udało się tę technologię doprowadzić do takiego etapu, pomagałoby silnie wyjaśnienie, czy wspomagała po prostu, nie wyjaśniała, ale wspomagała wyjaśnienie rozwiązań końcowych. Tak, to jest jeszcze trochę przed nami, dlatego że tak jak mówię, to nie jest klasa narzędzi na tym etapie nieprzygotowanych, nie mających podstaw choćby na temat AI, a w szczególności sieci neuronowych, dlatego że tak jak powiedziałem, chatboty to jest tylko mały fragment, sieci neuronowe to też jest jakiś fragment. Sama AI, wbrew pozorom, mimo że jest to rodzaj specjalizacji gdzieś związanej z informatyką, ale w tej chwili jest to ogromna, bardzo szeroka dziedzina o wielu różnych nurtach. Ja powiedziałem o dwóch paradygmatach, ale w ramach każdego z nich mógłbym omówić mnóstwo różnych klas systemów działających na różnych zasadach i mających swoje zalety w określonych kontekstach, no jak to zwykle bywa, w innych kontekstach pewne słabości.
4: SK Śląsk.
2: Zostań moim superbohaterem i bądź moją rodziną zastępczą. Pilny apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie mikołowskim do ludzi o tworzenie zawodowych rodzin zastępczych dla potrzebujących dzieci. A tych nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju brakuje. Materiał przygotował Darek Brombosz.
7: Dzień dobry, Grażyna Nazar, członkini zarządu powiatu mikołowskiego.
8: Dzień dobry, Mirela Banaś, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie, dyrektor.
6: Apelujecie do ludzi, żeby zostali superbohaterami, to znaczy, żeby stworzyli rodzinę zastępczą dla dzieci. Proszę powiedzieć, cały czas ten apel wybrzmiewa tutaj w powiecie mikołowskim. Dlaczego?
7: Potrzeby w zakresie pieczy zastępczej są olbrzymie. Niestety bardzo dużo dzieci jest oddanych do rodzic zastępczych, których mamy za mało. Jest to problem nie tylko naszego powiatu, ale w zasadzie całego kraju. Stąd taka inicjatywa i nasz apel, żeby uzmysłowić mieszkańcom powiatu i nie tylko powiatu, że są takie dzieci, które potrzebują ich troski, miłości i domu.
6: Skąd wynika ten kryzys braku rodzin zastępczych? No bo wspomniała Pani o tym, że to nie tylko powiat mikołowski, ale chyba nawet w całym kraju.
8: Przyczyn niedoboru rodzin zastępczych na pewno jest wiele. No my jako społeczeństwo bardzo zmieniliśmy się. Myślę, że pandemia nam się też niestety przysłużyła, że zamknęliśmy się na swoje potrzeby. W takim stopniu, jakbyśmy chcieli, nie dostrzegamy problemów innych rodzin, problemów dzieci. I stąd też mamy kryzys, nie zgłaszają się nam kandydaci. Poza tym, tak jak społeczeństwo, tak i rodziny zastępcze nam się starzeją. Rodziców zastępczych mamy coraz starszych, są albo w wieku emerytalnym, albo dobiegają do wieku emerytalnego. Borykają się rodziny z wieloma problemami, gdzie te problemy wymagają jakby zaangażowania specjalistów, a dostęp do specjalistów jest bardzo utrudniony. Dużym utrudnieniem w ogóle dla rodzin zastępczych jest też kontakt i podtrzymywanie relacji z rodzinami biologicznymi. I stąd też myślę, że no coraz mniej jest zainteresowania opieką zastępczą.
6: Jak w statystykach to wygląda w powiecie mikołowskim? To znaczy, ile dzieci potrzebuje opieki?
7: Dzieci w rodzinach w pieczy zastępczej mamy 188. Oprócz pieczy instytucjonalnej, którą świadczymy w trzech domach dziecka. W rodzinach spokrewnionych przebywa 61 dzieci, w niezawodowych 54, w zawodowych rodzinach 33 dzieci. Tych rodzin zawodowych najbardziej nam brakuje, bo oni spełniają po części, mamy dwie takie rodziny, rodziny pogotowia rodzinnego, gdzie dzieci, które jest jakiś kryzys rodzinny, jakieś wydarzenie, które wymaga natychmiastowej interwencji i umieszczenia tego dziecka, będą takim miejscem, gdzie to dziecko możemy przyjąć. I tych rodzin nam najbardziej zawodowych brakuje. Jako że te rodziny spokrewnione, jeżeli chcą, to one biorą te dzieci, ale niestety nie zawsze dzieci mogą liczyć na to, że ktoś z rodziny przejmie odpowiedzialność i opiekę nad nim.
6: To w takim razie chciałem zapytać pani dyrektor, jak zostać taką zawodową rodziną zastępczą, jeżeli chodzi o powiat mikołowski? Ja rozumiem, że te wymagania wszędzie są podobne, ale powiedzmy, jak to wygląda w powiecie mikołowskim?
8: Jeżeli ktoś jest zainteresowany zostaniem rodziną zastępczą, to najprościej zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tak ogólnie to na pewno rodzina musi mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe, bytowe, powinna gwarantować edukację dziecku, opiekę zdrowotną, umożliwić opiekę zdrowotną, umożliwić rozwijanie zainteresowań, pasji tego dziecka, organizować mu we właściwy sposób czas wolny, wypoczynek. Nie może być karana, należycie wykonywać funkcje rodziców zastępczych. Ponadto musi mieć dobry stan zdrowia, co jest powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarza opieki, podstawowej opieki zdrowotnej. Mieć pozytywną opinię psychologa o ich predyspozycji i motywacji do bycia rodziną zastępczą, ponieważ jeżeli ktoś jest, ma motywacje adopcyjne, nie może zostać rodziną zastępczą, ale też nie może widnieć w rejestrze osób przestępców na tle seksualnym.
6: Jest też ustawa Kamilka, która też pomaga w tym.
8: Trudno powiedzieć, czy nam pomaga, czy przeszkadza, dlatego że ustawa Kamilka spowodowała, że sądy w naszej ocenie, może niezbyt pochopnie, ale częściej orzekają o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej.
7: Rodziny biologiczne przeżywają czasami kryzysy i są takie kryzysy do uratowania. Taka jest nasza ocena. Natomiast umieszczenie tego dziecka w pieczy zastępczej wydłuża cały ten okres, kiedy ta rodzina może to dziecko jak gdyby odzyskać, bo trafiają się również takie rodziny, no, które miały taką, powiedzmy sobie, życiową wpadkę, ale się zmotywowały do naprawy, widzą swoje błędy i chcą jak gdyby odzyskać swoje własne dziecko i ten proces jest już znowu w czasie bardzo wydłużony. No i już nie mówiąc o tym, że ponoszą olbrzymie koszty pobytu tych dzieci, które też no, rzutują na stan finansów tej rodziny i ich kondycję finansową, która no, jest nie bez znaczenia w opiece nad dzieckiem.
8: Rodziny mogą z różnych powodów mieć problem z opieką nad dzieckiem. To mogą być niezaradne opiekuńczo-wychowawcze, albo też te środowiska mogą być niebezpieczne dla dziecka. W przypadku, jeżeli są niezaradne, to tutaj gmina powinna swoje narzędzia uruchomić. Powinien być wprowadzony do rodziny asystent rodziny, czy też pracownik socjalny, czy jakieś inne formy wsparcia dziennego zastosowane w gminie, a niekoniecznie umieszczenie w pieczy zastępczej. Jeżeli środowisko jest niebezpieczne, czy też zagraża niebezpieczeństwu tego dziecka, to wtedy jak najbardziej powinno być umieszczone w pieczy zastępczej organizowanej przez powiat.
6: Powracając do rodzin zastępczych, proszę powiedzieć, pani dyrektor, być może niektórzy się obawiają, że pozostają z tymi dziećmi sami, a to nie jest tak, bo nawet jeżeli ktoś zostaje rodziną zastępczą, cały czas może liczyć na państwa wsparcie, pomoc w różnym zakresie.
8: Rodzina zastępcza, która przyjmuje dziecko do swojej rodziny, może liczyć na wsparcie koordynatora pieczy zastępczej. Jest objęta również wsparciem pracowników socjalnych. Ponadto przeprowadzane jest szkolenie zarówno rodziny spokrewnionej w oparciu o indywidualny program, czy też rodziny niezawodowej, zawodowej i rodzinne domy dziecka w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo do Spraw Rodziny. Ma pomoc finansową.
6: Generalnie rodzina zastępcza jest lepszą formą niż na przykład najlepszy dom dziecka, prawda?
7: No tutaj to wszystko zależy od organizacji, bo domy dziecka w tej chwili niezbyt liczne, bo tak też się podziało, że domy dziecka nie mogą przekraczać 14 osób, jeżeli chodzi o umieszczenie tych dzieci, czyli one też są takimi bardziej, bym powiedziała, mają funkcję taką rodzinną, mikroskopijną.
8: Ja może jeszcze wrócę do tego poprzedniego pytania, że system pieczy zastępczej powinien być jak najbardziej różnorodny, ponieważ powinien odpowiadać na różne potrzeby dziecka. Dla dziecka 3-miesięcznego będziemy poszukiwać kogoś innego, dla nastolatka również kogoś innego i dla dziecka, które na przykład miało myśli samobójcze czy próby samobójcze, też kogoś innego. I tutaj ten system powinien jakby odpowiadać na różne potrzeby w różnym momencie ich życia. Dlatego nie możemy mówić o całkowitej dezinstytucjonalizacji, ponieważ te placówki opiekuńczo-wychowawcze również muszą istnieć i funkcjonować, może w mniejszym jakby stopniu zabezpieczać nasze potrzeby niż rodzinne formy dziecka, bo niewątpliwie rodzinne są najlepszym rozwiązaniem dla dziecka, ale nie każde dziecko w rodzinie się odnajdzie. Są takie dzieci, które się bardzo dobrze odnajdują w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
7: Bardzo często tak jest, że wychowawcy, opiekunowie tych placówek organizują tym, zwłaszcza starszym dzieciom, bo tam trafiają dzieci powyżej 10 roku życia, bardzo dobrze potrafią zorganizować im czas, opiekę, różne zajęcia, jest ich więcej, więc tutaj też taka więź z tymi wychowawcami, czasami jest taki ulubiony wychowawca, czasami wszyscy są bardzo tacy bliscy sercu danego dziecka. Uważam, że ta instytucjonalna piecza zastępcza jest jak najbardziej potrzebna i to, co przed chwilą mówiła pani dyrektor, każde dziecko ma inne potrzeby. Deinstytucjonalizacja tej pieczy zastępczej jak gdyby ruguje część tych zasobów, które można by pozyskać właśnie w ramach opieki nad dziećmi tego wymagającymi.
8: Wracając jeszcze do tematu, na co może liczyć rodzina zastępcza czy kandydaci na rodziców zastępczych, chciałabym jeszcze dodać, że w zawodowych rodzinach zastępczych czy rodzinnych domach dziecka zatrudniamy osoby do pomocy. Może liczyć również rodzina na rodzinę do pomocy w momencie, kiedy jest taka potrzeba zorganizowania sobie wypoczynku czy pobytu w szpitalu czy ewentualnie jakiejś choroby. Wtedy możemy też, wtedy umieszczamy dzieci w rodzinie pomocowej. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Zarówno rodziny zawodowe, jak i rodzinne domy dziecka korzystają z superwizji. To jest taka forma, płaszczyzna, gdzie wymieniają się własnymi doświadczeniami i próbują poszukać rozwiązania na dany problem wspólnie właśnie z superwizorem. Wcześniej już wspomniałam o szkoleniach, o konferencjach, o różnych imprezach organizowanych dla dzieci. W ubiegłym roku na przykład zorganizowaliśmy z okazji Świąt Wielkanocnych poszukiwanie jajek w ogrodzie botanicznym, czy też dla młodzieży spotkanie na kręgielni albo z okazji Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy wspólne dekorowanie pierników i wspólne dekorowanie choinki.
9: Czyli tych działań takich, można powiedzieć, integracyjnych, takich, w których dzieci mogą poczuć się jak w rodzinie tradycyjnej, jest po prostu dużo. Wszystko robicie po to, żeby oni nie czuli się odrzuceni albo osamotnieni.
8: Tym bardziej, że wystąpiliśmy również do Europejskiego Funduszu Społecznego projektem, który nam jakby daje kolejne możliwości, między innymi zorganizowanie szkolenia wyjazdowego dla rodzin zastępczych, takiego szkolenia również integracyjnego dla rodzin z dziećmi, wsparcia dzieci poprzez zorganizowanie dla nich korepetycji, zajęć dodatkowych, warsztatów różnego typu, między innymi wyjazdowych dla zawodowych rodzin zastępczych. Pełnoletni wychowankowie będą mogli skorzystać z kursu prawa jazdy, z zajęć kulinarnych, czy też będziemy organizować dla nich korepetycji. To wszystko ma służyć ich usamodzielnieniu, wejściu w tą dorosłość.
9: Co by panie powiedziały tym, którzy teraz słuchają z powiatu mikołowskiego tej audycji, być może zastanawiają się nad tym, żeby stworzyć rodzinę zastępczą?
7: Myślę, że tytuł akcji "Zostań moim bohaterem i bądź moją rodziną zastępczą" mówi bardzo wiele. Jest wiele rodzin, które czasami rozmawiają na te tematy. Mają wielkie serca, mają warunki lokalowe, mają te możliwości, żeby poświęcić czas i zaprosić te dzieci do przestrzeni swojego życia. I myślę, że takich rodzin nie brakuje. Czasami mamy wątpliwości, czy podołamy, czy to jest do spełnienia w naszych warunkach. Bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Waziskach Górnych. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej PCPR-u. Znajdziecie tam Państwo również ulotkę, która tam mówi właśnie o tych krokach, które powinniście poczynić, żeby przyjąć dziecko do swojego domu. Bardzo serdecznie zachęcam.
8: Ja ze swojej strony chciałabym jeszcze zaapelować, podkreślić, że mamy w tej chwili dzieci w pogotowiach rodzinnych, które oczekują na dom, na miłość, na zainteresowanie, na troskę tych wszystkich osób, które się wahają, które chciałyby zostać rodziną zastępczą, zapraszam do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.
4: SK Śląsk News.
2: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych tematów z naszego regionu. Sosnowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. O szczegółach za moment. Przygotowaliśmy też materiał na temat mitów dotyczących nowotworów. Śląscy onkolodzy są tym bardzo zaniepokojeni. Przeniesiemy się też na dawne osiedle górników i ich rodzin, a dziś enklawę hipsterów i artystów. Mowa o katowickim Nikiszowcu. Postanowiliśmy wybrać się tam na wycieczkę i z chęcią Was ze sobą zabierzemy. Porozmawiamy też o przełomowych efektach w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gamma Knife. To bezbolesny zabieg, który przywraca radość z życia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
4: SK Śląsk.
2: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa w wielu miastach Polski przed przejazdami kolejowymi przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym na Słonecznikowej w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
10: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
9: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
10: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się. Na każdym przejeździe można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Dzwoniąc na ten numer alarmowy 112 w razie zagrożenia, podajemy operatorowi 9-cyfrowy indywidualny numer. Dzięki temu ten operator wie natychmiast, w którym miejscu jesteśmy i za pośrednictwem dyspozytora Polskich Linii Kolejowych właściwy dyżurny ruchu będzie mógł zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Jeżeli zauważycie przeszkody na przejeździe, złamane rogatki, uszkodzone rogatki, roślinność zasłania przejazd, znaki drogowe są obrócone, zdewastowane, dzwońcie pod numer do służb technicznych Polskich Linii Kolejowych. Niezwłocznie te nieprawidłowości usuniemy.
9: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
10: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
9: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy, no nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych?
10: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu. Bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy. Po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. Nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
9: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
10: Przepisy prawa ruchu drogowego mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony w znak stop. No przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
9: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
10: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu, no i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
9: Czy warto też zaapelować do pieszych, bo my mówimy o kierowcach, a piesi, przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
10: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak kierowcy i też obowiązują ich postanowienia prawa o ruchu drogowym.
9: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
10: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. My wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
9: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
10: No, przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, złamał przepisy prawa o ruchu drogowym. Ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna. Na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
9: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
10: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
11: Katarzyna Głowacka, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ambasadorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpiecznego pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać. Poczekaj, aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
9: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
11: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
12: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował, na każdym napędzie jest żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
9: Pana zdaniem akcja potrzebna?
13: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
9: Co pan najczęściej zaobserwował?
13: Wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą, nie?
14: Dzień dobry, pani strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
15: Nie.
14: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków. Trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznaczne jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Wjazd na czerwonym świetle.
15: Się otwierały, więc ja musiałam poczekać.
14: Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No, proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
15: Rozumiem.
14: Pośpiech. Może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okularki, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia, do widzenia.
9: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
15: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
9: Zaskoczona dzisiaj?
15: Bardzo.
9: Chyba roztargnienie, cały czas gdzieś się spieszymy.
15: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby to wiele wypadków.
9: Teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
15: Oczywiście.
14: Nie opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mógłby ci się zrobić, mogłaby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
16: Nie zauważyłam.
14: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka nie słyszą.

0: podjazdu numer 112 podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
1: Dobrze, dziękuję za informację.
2: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
1: Oczywiście, że tak.
2: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
1: Po prostu są niecierpliwi i przejeżdżają, jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają, aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
2: A trzeba uważać, chodzi o życie.
1: Dokładnie tak.
3: SK Śląsk.
4: Przełomowe efekty w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To wszystko w Exira Gemma Knife w Katowicach. Nowatorskie leczenie przechodzą pacjenci, którym leki nie pomagają, a i tradycyjna operacja nie może być wykonana z różnych przyczyn. Zabieg w urządzeniu przypominającym tomograf trwa godzinę, bez otwierania głowy, zupełnie bezbolesny, ale przywraca radość z życia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Błaszczyk, jesteśmy w ośrodku Gamma Knife w grupie Voxel w szpitalu UCK. Gamma Knife to rodzaj radioterapii, zwykle radioterapia kojarzy nam się z leczeniem onkologicznym, natomiast ponieważ Gamma Knife charakteryzuje się dużym gradientem i dużą precyzją, można też leczyć inne schorzenia. No i między innymi leczymy też schorzenia pozapiramidowe, neuralgię nerwu trudzielnego. Jeśli chodzi o schorzenia pozapiramidowe, to tutaj głównie jest to choroba Parkinsona, drżenie samoistne. To są stosunkowo rzadkie choroby, natomiast ponieważ nasz ośrodek w szpitalu CK wspólnie z neurologami specjalizujemy się w leczeniu takich pacjentów, jest ich stosunkowo dużo. Leczenie lezją przy pomocy Gamma Knife jest to nowa metoda, którą wdrożyliśmy. Wcześniej było to oczywiście leczenie farmakologiczne, bo ono jest podstawowe. Leczenie stymulatorami rdzeniowymi, stymulatorami głębokimi mózgu. No i lezja Gamma Knife jako rozszerzenie naszego sposobu leczenia. Ta metoda jest to jedna z zaawansowanych metod leczenia. Stosuje ją się, my przynajmniej mamy takie założenie, u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego lub z różnych powodów nie chcą takiego leczenia. Jest to metoda nieinwazyjna, nie ma otwierania głowy, nie ma wprowadzania elektrod, więc niektórzy pacjenci mają strach przed takim leczeniem, więc tutaj wchodzimy jakby naprzeciw i stosujemy tą kolejną metodę.
2: Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak ta metoda mocno zmienia życie pacjenta?
5: Efekty uzyskujemy dopiero po wielu miesiącach, natomiast z obserwacji naszych efekt jest bardzo dobry. My leczymy pacjentów z zaawansowaną chorobą, czyli takich, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść, samodzielnie ubrać się. Natomiast po paru miesiącach od leczenia oni są w stanie właśnie samodzielnie wreszcie coś zjeść, ubrać się, podpisać się na jakimś dokumencie. Wcześniej było to przez wiele lat niemożliwe. Pacjenci są przyjmowani dzień wcześniej do szpitala, są konsultowani przez anestezjologa, przygotowywani do zabiegu. Następnie rano, już w dniu leczenia, zakładamy ramę stereotaktyczną na głowę. Jest to znieczulenie miejscowym. Nie jest to bolesne, jest takie uczucie przez chwilę ściskania głowy, ale zupełnie do wytrzymania. Żaden z pacjentów tutaj nie narzeka na to. Następnie robimy tomografię, rezonans i przygotowujemy plan. No to jest najważniejsza część, przygotowanie planu. Jest to dość żmudny proces, trwa dość długo. W tym czasie pacjent jest na sali swojej, może się położyć, może coś zjeść, może siedzieć, czeka, aż przygotujemy to. Następnie, jak już mamy plan przygotowany, chory trafia do urządzenia Gamma Knife i tam jest prowadzone leczenie. Leczenie trwa różnie, ale z reguły około godziny. Godzina do godzina 15. Stosujemy od roku, ponieważ jakby leczymy w różny sposób, to jest tylko dodatkowa forma leczenia, więc dużo jest pacjentów dopytujących, dużo jest konsultowanych u nas, natomiast zakwalifikowanych i takich, u których przeprowadziliśmy leczenie, jest ponad 10, dokładnie nie pamiętam, ale jest ich kilkunastu. Obserwacja jest dość długa, ci pierwsi pacjenci, którzy byli leczeni, mają bardzo dobry efekt, natomiast na resztę musimy poczekać.
2: Muszę powiedzieć, kto się nie kwalifikuje do tego zabiegu?
5: Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze leczenie operacyjne, czyli implantacja stymulatora DBS. Ona ma większe możliwości regulacji, tak można stymulator programować. Dlatego też kwalifikujemy chorych tylko tych, którzy nie kwalifikują się do operacji, czyli osoby starsze lub osoby nie decydujące się z różnych powodów na leczenie. Kwalifikuje się tak naprawdę każdy pacjent, który ma rozpoznaną chorobę, że niesamoistne lub drżenną postać choroby Parkinsona. Natomiast zawsze proponujemy jako pierwsze leczenie operacyjne. Jest zmniejszenie drżenia w znaczącym stopniu do tego stopnia, że pacjent zaczyna normalnie funkcjonować. Nie potrzebuje wsparcia osób trzecich, tak? Nie potrzebuje już takiego wsparcia rodziny jak wcześniej. Tak? Jest bardziej samodzielny.

0: lezja jest wykonywana we wzgórzu, tak zwany jądrze WIM. Jeśli działamy na lewe wzgórze, to efekty mamy po prawej stronie. Tak, tak samo jest na odwrót. Zawsze trzeba zacząć od jednej strony, nigdy na raz dwie. Klasycznie uważało się, że tylko raz można leczyć, natomiast dużo doniesień jest ośrodków zagranicznych. No, z Polski nie, mamy dwa gamma knife w Polsce, natomiast z ośrodków europejskich, gdzie można bezpiecznie to leczenie obustronnie prowadzić i uzyskuje się dobry efekt.
1: Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy można pomylić samoistne drżenie rąk z chorobą Parkinsona?
0: Jak najbardziej. To znaczy doświadczony neurolog potrafi to rozróżnić. Oczywiście nie po spojrzeniu na pacjenta, tylko po wykonaniu pewnych testów, ale też takim badaniem, które pomaga przy tym jest DAT-scan, czyli badanie scintygrafii. To badanie jest też tutaj w tym szpitalu wykonywane. Przed zabiegiem, po zabiegu wykonujemy takie proste testy. To jest, no tutaj mamy nazwisko u każdego pacjenta, postaram się to jakoś może zakryć. Ślimaki rysowane przez pacjenta prawą i lewą ręką. To jest obraz z listopada 23, wtedy kiedy był pierwszy zabieg u pacjenta dzisiaj leczonego. Widać, że prawa strona tutaj jest dość duże, bardzo nasilone drżenie. Natomiast po mniej więcej roku, bo to jest 6 listopada, widzimy, że ten efekt jest dobry, jest dużo mniejsze drżenie. Tak, ten obraz jest lepszy, prawda? Natomiast lewa strona jest bardzo kiepska, dlatego leczymy teraz tą lewą stronę. Tak, czyli mamy prawą przed leczeniem i prawą po leczeniu tutaj. No to drżenie jest oczywiście, ale ono jest zdecydowanie mniejsze. Niestety wymaga czasu. Od razu widać efekty przy leczeniu operacyjnym. Natomiast w radioterapii efekty są dopiero po wielu miesiącach. Tak naprawdę pierwsze takie efekty po 3 miesiącach, ale tak naprawdę uważa się, że dopiero po 9 miesiącach można taki ostateczny stan uzyskać, taki najlepszy efekt.
1: Ale on po zabiegu jakieś wykonuje ćwiczenia?
0: Nie. Normalnie funkcjonuje w domu, żyje tak jak dotychczas, no i dopiero po pewnym czasie, po miesiącach zauważa poprawę. Czy bezpieczniejsze od leczenia operacyjnego? No, nie ma ryzyka krwawienia śródczaszkowego, no bo nie otwieramy głowy, nie ma ryzyka infekcji, no bo też nie ma takiego typowego zabiegu. Natomiast podobnie jak przy operacji mogą wystąpić efekty uboczne, czyli niedowład, może być zaburzenie czucia po tej stronie przeciwnej do leczonej. Natomiast w radioterapii są to z reguły niewielkie objawy i przejściowe. Myśmy nie obserwowali tego. Ja mówię o danych takich, które są w literaturze. U tych naszych pacjentów nie wystąpiły działania niepożądane.
2: Mieczysław Siedliski.
1: A skąd pan jest?
2: Z Katowic. No świetnie, teraz już po najważniejszych zabiegach, teraz tylko naświetlanie będzie i do Domciu. Wczoraj przyszedłem, dzisiaj do Domciu.
1: Proszę powiedzieć, dlaczego pan zdecydował się na ten zabieg?
2: No dlaczego, trudno powiedzieć, ale zaskoczony byłem, że w tym wieku właśnie jeszcze lekarze się zajęli mną. Zaufałem lekarzom po prostu i tego nie żałuję, bo to osiągnęło dobry rezultat.
1: A może pan powiedzieć, jak te samoistne drżenie rąk panu przeszkadzało w codziennym życiu?
2: No proszę pana, ze wszystkim przeszkadzało, bo ja nawet nie mogłem się podpisać czytelnie, tylko parawką się dawało, a dzisiaj nawet, nie wiem, tam jest efekt, że nie dość, że można się podpisać, ale można i coś napisać. No a to jest, no mimo wieku, bardzo dobry efekt, rezultat tych zabiegów, bo to jest drugi zabieg. Bo pierwszy był na prawą rękę, która efekt nawet to widać, proszę bardzo, a tak wyglądała lewa ręka. No.
1: A długo się pan męczył?
2: O, tak, po troszeczku, to ponad 20 lat.
1: Ktoś pana namówił na ten zabieg, jak się pan o tym dowiedział?
2: Proszę pana, tu zawdzięczać mogę pani doktor neurolog ze szpitala w Katowicach Ligocie. Pani doktor się tym zajęła i stwierdziła, że to jest samoistne drżenie, tak zwane G25. Sporządziła dokumentację wszelką i przesłała do Warszawy, bo w tym czasie tylko Warszawa te zabiegi wykonywała, ale po pewnym tam trzeba było czekać gdzieś około kilku lat. Ale gdy zaczęto wykonywać te zabiegi tu, pani doktor jakoś znalazła mój adres i powiadomiła mnie, że to wszystko można wykonać w Katowicach. I właśnie dzięki pani doktor znalazłem się tu i tu są te efekty. Nie mówiąc o głównym wykonawcy, panu doktorowi. Głównie rok temu, to jakoś parę dni tylko różnicy. No pierwsze efekty to następowały stopniowo. Stopniowo. No trudno tak powiedzieć, bo to nie jest od razu kilka dni i z biegiem tygodni, miesięcy. No a efekt najbardziej to jest teraz, co jest bardzo widoczny. No.
1: Dlatego zdecydował się pan też na drugą rękę.
2: Dlatego zdecydowałem. Mówię, czego ma być ta lewa gorsza od tej prawej. No, no ja już wiedziałem właśnie, co mnie czeka. A czemu się można bać? No wiedziałem już, jak to wszystko wygląda. Wiedziałem, jaki efekt jest. No dlatego postanowiłem prosić o drugą rękę. No tam będzie jeszcze to naświetlanie trochę dłużej, ale myśleć to nie będę wiele, bo będę słuchał muzyki, bo w tym czasie muzyczka przygrywa. To taki relaks, to się czeka tylko, żeby ten czas się skończył już i wyjść z tego naświetlania. No pierwsze objawy nie następowało powoli. No stopniowo, aż w końcu trzeba było iść do lekarza i zacząć coś z tym robić. No najpierw były lekarstwa, ale w zasadzie na to wiele nic nie pomagało. Postępowanie tej choroby następowało dalej. Aż no, doszło do efektu, który dzisiaj mamy. No trudności z jedzeniem, prawda, z piciem. No i w życiu codziennym nie można było nic napisać, czytelnie się podpisać. No w zasadzie to najbardziej trudne te sprawy były.
1: To teraz po zabiegu będzie mógł pan podać kawę niczym kelner.
2: O, nie zamierzam już kelnerować. Ale już inna rzecz, już można sobie kubek swobodnie się napić. Jak to powiedzieć, może efektownie to wygląda, nie? Ale no uciążliwe troszkę jest. No jak wszystkie zabiegi, przecież podstawowe zabiegi to też są uciążliwe. Tak samo i tu zakładanie tej maski. Bo później to czy renozans, czy naświetlanie, to już jest, jak to mówią, mały pikuś. O.
1: Czyli śmiało poleciłby pan innym seniorom?
2: To polecam nie tylko seniorom, ale i młodym ludziom, którzy nie zdają może sobie sprawy, gdy ta choroba się zaczyna, do jakiego stanu mogą doprowadzić. Także do lekarza. I jak najbardziej polecałbym taki zabieg.
3: SK Śląsk.
4: Dawniej osiedle górników i ich rodzin, dziś enklawa hipsterów i artystów, a turyści z całego świata zaglądają w tym miejscu i to dosłownie mieszkańcom do okien i robią pamiątkowe zdjęcia. Mowa o Nikiszowcu, który ma już ponad 100 lat. To unikat w skali Europy. Na Nikiszowiec w Katowicach wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
5: Mianuję się Arnold Reinhold-Langer, Wieżek z Nikisza.
6: No właśnie, jesteśmy na Nikiszu, to wyjątkowe miejsce w zasadzie na mapie Europy. Pan co takiego wyjątkowego tutaj na osiedlu Katowice Nikiszowiec przygotował?
5: Na tym zidlungu na Nikiszu prowadza taki mój geszeft. Pierw była to taki richtig, samo miano tego geszeftu to jest Einzla. Wzięło się to właśnie z tego, że mój pierwszy lokal to była genau taka mała Einzla. Sam na Nikiszu, zaraz po trepach się właziło do tego geszeftu. No ale żek się przekludził do trochę srokszego, też dali na Nikiszu, na dawnym masożu, co dużo ludzi merkuje. Ponad 90-metrowy lokal, no i jest już to, jak powiem, troszkę inszoliga.
6: Inszoliga, ale co można zobaczyć?
5: Rozmaite pamiątki, takie suweniry, geszynki, bardzo dużo mombuchów, ponad 120 tytułów, ino albo po śląsku, o śląsku, albo o Ślązokach. a do tego moc takich rozmaitych gadżetów śląskich, jakieś fany, szale, treski, wszystko z takim mocnym żółto-modrym akcentem.
6: Jak rozumiem, to dla wszystkich fanów śląskości, gotki śląskiej, ale nie tylko.
5: Ja też nie ino, gdyż na przykład jak ktoś chce dopiero jakoś poznać i zrozumieć, na czym polega ta śląskość, na czym polega tu ten śląski problem, to każdy znajdzie coś dla siebie i też do tych bardziej zaawansowanych, którzy już szukają jakieś naprawdę wyspecjalizowane tematy, teraz godą właśnie bajszpilu buchu, ale no też gadżety są często takie przystępne, że nie ino jakieś takie radykalne, ale też, że taki powszechny, powiedzmy jakiś tam mieszkaniec Katowic też by mógł sobie na przykład coś takiego sprawić.
6: Kto najczęściej Was odwiedza, Pana odwiedza? Bo słyszałem, że tu są też wycieczki z całego świata.
5: Zgadza się, no teraz kuli korony to trochę się namieniało. Faktycznie z tego całkiego weltu już tak nie ma, jak było faktycznie wcześniej, bo jeszcze właśnie na starym lokalu to no, nie było dnia, żeby ich tam praktycznie po angielsku nie godło. To byli ludzie z Izraela, Stanów, z Rosji i tak dalej. No teraz to raczej bazujemy na takich lokalnych spacerowiczach, że tak powiem. To są ludzie przeważnie tak z krajsu, tam powiedzmy 50 km, no albo potem już tak no, turyści, no to już potem przeważnie ze Warszawy, Poznań, z takich większych polskich miast.
6: To proszę powiedzieć, co ludzie z całego świata szukają u Was albo mieszkańcy innych regionów? Co ich takiego fascynuje? Co Pan im najczęściej proponuje?
5: Co im najczęściej proponuję, właśnie przyjechać na Nikisz, o ile nie są my już na Nikiszu. No Nikisz są w sobie, no jest einfach unikalny, no takiego drugiego Zidlungu nie ma. Zidlungi i Familoki na Górnym Śląsku to nie jest żadno przeważnie atrakcjo, bo przeważnie ta architektura już na dzień dzisiejszy, no architektura jest bardzo fajna, ale stan tych Familoków jest często tragiczny i te Zidlungi bardzo często popadały dosłownie w ruiny, a Nikisz jest właśnie takim placem, że nie dość, że on jest właśnie tak architektonicznie wyjątkowy, bo jedyny plac na Śląsku, że te Familoki tworzą place, a drugie, że on się faktycznie dobrze zachował. Tutaj dużo takich technicznych nowinek zastosowano, bez co do dzisiaj faktycznie ten Nikisz jest takim dobrym tusztaniem.
6: Na przykład jakie to nowinki?
5: Jeden z pierwszych KR zastosował żelbet na przykład. To jest jedno z tych. Też wyjątek, na Nikiszu nie stosowano ankrów. Ankry to były takie takoby takie wielkie pręty, które miały za zadanie trzymać Familok z dwóch zajd, taki skręcony pręt. Tutaj tego nie stosowano, ale to już z racji tego, że tak jak godą te Familoki tworzą właśnie te place. No to nie było tej konieczności tego.
6: Zauważył Pan, że przeżywamy renesans gotki śląskiej, czy kiedyś mówiło się, że jak ktoś godał po śląsku, to się wstydził, nawet w szkole go prześladowano. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy z tego dumni. Ci, którzy na przykład gotka śląska znają, a niektórzy się nawet uczą.
5: Ja, to jest rek. No są personalnie pora właśnie takich osób, co no z doma nie wyniosły praktycznie, tak powiem, ani słowa po śląsku, a teraz się tego uczą. Śląski faktycznie stał się modny. Jest taki, no już tak powiedzmy, jakaś 10 lat, jest to jakiś taki cały taki etap, że możemy gadać o takim renesansie śląskości. Dużo się na to nałożyło. Jedno z takich podstawowych rzeczy, które my jakby doprowadzili do tego, że zaczęliśmy gadać o wyższej też kulturze śląskiej, bo w śląskiej dawniej też był markowany bajszpilino, nie wiem, z bercikiem, z roladą, z jakimiś festynami na tym.
6: Z kopalnią, z grubą.
5: No genau. A dzisiaj się okazuje, że mamy światową literaturę bajszpil przekładano na że są spektakle w teatrze po śląsku. I to wszystko robi coś tako, też taką otoczkę, że ten śląski to nie jest jednak gorszy, jak się zdawało. I no to była normalna gotka. Dawniej wszyscy praktycznie no sam tym poradzili. No dzisiaj no już jakoś tam tajla, ale no też chcemy właśnie dbać o ta gotka. Przede wszystkim musimy sami się uczyć, no bo jak słyszycie, bajszpil poradza po śląsku, ale ja wiem, że no, nie poradza tak w 100% jak nie wiem, jak tam 200 lot do zadku taki Ślązok. To co jego, no to jest może bajszpil na 80% taki śląski. Ja też się tej śląskiej gotki uczę.
6: I na koniec, kto przygotowuje Panu te gadżety? Bo przecież nie każdy zna gotkę śląską. Istnieje ryzyko, że też ktoś no po prostu namiesza w tym języku.
5: Ja to się często zdarza, ale mam jakby ten plus, że te gadżety są często jakby przeze mnie realizowane na zasadzie, że...
6: Projektowane.
5: To też się zdarza, ale bardziej chciałem powiedzieć, że jak na przykład zlecą grafikowi coś do zrobienia, no to praktycznie daję mu od razu wytyczne, które się tam muszą znajdować, a potem, no wiadomo, jeszcze czasami i po 50 poprawek się zdarza, i to są felery rozmaite i sorty. Jeden z takich bajszpilów kiedyś na produkcji chcieli mi zrobić taką na próbę, coś nawet mnie wcześniej o tym nie poinformowali, taką wywrznięto mapa Górnego Śląska. To przeważa, to się okazuje, że to jest mapa województwa śląskiego, nie Górnego Śląska, także od razu im powiedziałem, że to jest, no, taki kolosalny feler i z czegoś takiego iPhone, no, nie mogę mieć. Poprawiliśmy to i dzisiaj faktycznie mam takie z drewna, takie wykrojone mapy Górnego Śląska, takie rektowne.
6: To proszę powiedzieć na koniec, za co pan najbardziej kocha po śląsku, bo pszaje, jeżeli chodzi o Nikisz.
5: Co najbardziej pszaja w Nikiszu? Zdaje mi się, że to jego taka autentyczność, że to był richtig taki Siedlung, który no widział już mocno tej geschichty i też ci ludzie tutaj przeważnie, którzy są właśnie miejscowi, no też jakby są tego świadomi, że z dzielnicy, która pierw była no jedną z najbardziej nawet pokaźnych w regionie, czy wtedy nawet w całkich Niemcach, przez no zeity, kiedy jeszcze tam powiedzmy było lepiej, a po Cajtykej była praktycznie z najgorszych w Katowicach dzielnicą, no bo jednak tutaj ta przestępczość i tak dalej, no nie było tu kolorowo, że tak powiem. A aż dzisiaj, kiedy zaś jest taki renesans tej dzielnicy i staje się ona taką richtig modno, hipstersko, i to jest faktycznie, to jest właśnie ta autentyczność tego Nikisza.
3: SK Śląsk.
4: Niektóre są bardzo małe, inne troszkę starsze. Jednak wszystkie bez względu na wiek zasługują na spokojny, kochający dom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. Dla dzieciaków po przejściach takie rodziny to jedyna szansa, by móc spokojnie żyć, bawić się, uczyć i dorastać. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
7: Liza Wioletta, jestem pedagogiem zespołu pieczy rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu i aktualnie działamy z akcją promocyjną dotyczącą poszukiwania rodzin zastępczych dla naszych dzieci.
8: Kto może zostać rodzicem zastępczym?
7: Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba, która korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, osoba, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci. Osoby te muszą być zdrowe, to jest potwierdzone też zaświadczeniem lekarskim, i osoby takie muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodów.
8: Dużo takich rodzin zastępczych potrzebujecie w Sosnowcu?
7: Potrzebujemy jak najwięcej rodzin zastępczych, ponieważ nasze rodziny aktualnie, chociaż i tak mamy ich bardzo dużo, to nasze rodziny są przepełnione i jest bardzo wiele dzieci w rodzinach zastępczych, dlatego potrzebujemy nowych, żeby tamte rodziny działały też sprawniej.
8: Czyli rozumiem, wynika to z tego, że we mieście odchodzi się od domów dziecka. Cały ciężar, jeśli chodzi o wychowanie tych dzieci, spoczywa na rodzinach zastępczych.
7: Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmują dzieci powyżej 10 roku życia i tak będą one funkcjonować, ale my przyjmujemy te młodsze, czy rodziny zastępcze przyjmują dzieci do 10 roku życia, żeby właśnie dzieci miały taki prawdziwy dom stworzony, i od tego jest rodzina zastępcza.
8: W jaki sposób wy tę rodzinę wybieracie? Do was rodzina się zgłasza i może się zdarzyć tak, że jednak danej rodziny nie zaakceptujecie, ona nie będzie mogła być rodziną zastępczą?
7: Tak, do nas zgłaszają się osoby, które chcą zostać rodzinami zastępczymi. Przeprowadzamy z nimi rozmowę, a potem nasi psychologowie jadą do nich na sporządzenie takiej diagnozy. Po tej diagnozie wydajemy opinię, czy kandydaci nadają się na bycie rodziną zastępczą. I potem, jeżeli jest taka pozytywna opinia psychologów naszych, to takie osoby biorą udział w naszym szkoleniu, przeprowadzamy szkolenie i po tym szkoleniu mogą zostać rodzinami zastępczymi.
8: Czy wy w jakiś sposób później kontrolujecie rodziny zastępcze, czy nie?
7: Tak, kontrolujemy, w sensie wspieramy nasze rodziny zastępcze i od tego są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy bardzo często chodzą do rodzin naszych zastępczych, wspierają je na bieżąco, pomagają w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, problemów wychowawczych i wspomagają rodziny zastępcze.
9: Agnieszka Krzemienowska, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
8: W jaki sposób pani z tymi rodzinami współpracuje?
9: Przede wszystkim nasza praca opiera się na wspieraniu rodzin zastępczych, ale też na monitorowaniu ich działania, czyli chodzi tak naprawdę o dobro dzieci. Czy dziecku nie dzieje się krzywda, czy dziecko nie jest zaniedbywane opiekuńczo-wychowawczo. No i mamy taki obowiązek, że jakby spotykamy się z tymi rodzinami co najmniej 2 razy w miesiącu, tak? Rodzina zastępcza ma bardzo duże takie wsparcie koordynatora, ale też tutaj zespół specjalistów, tak? Bo mamy też psychologów, panią pedagog, jest wsparcie duże kierownika do spraw rodzinnej pieczy zastępczej i te rodziny mogą też po prostu tak naprawdę nas liczyć. Od tego jesteśmy.
8: Z jakimi problemami się do Was rodziny zastępcze zwracają? Z czym mają największy problem?
9: Największy problem jest ze współpracą z rodziną biologiczną. To jest największy problem, że z takimi roszczeniami rodzin biologicznych, to no, ta współpraca czasem jest po prostu trudna, tak? Natomiast też rodziny zastępcze no, mają taki problem, bo znaczy problem. Problem we współpracy z rodzinami biologicznymi z uwagi właśnie na tą roszczeniowość, ale też chodzi o to, że my nie możemy zabronić rodzinom biologicznym jakby spotykania się też ze swoimi dziećmi i jak najbardziej jesteśmy za. Takie spotkania odbywają się u nas w siedzibie MOPS-u. Mamy do tego jakby specjalny pokój taki do spotkań z dziećmi. Pokój jest zupełnie wyposażony w zabawki, w gry planszowe, w kredki, można rysować z dziećmi. Także też jest to takie otwarcie się na rodzinę biologiczną, żeby też rodzice biologiczni mieli szansę utrzymywania tych więzi, tak? I ich też w przyszłości mogą, prawda, wystąpić wnioskiem o powrót takiego dziecka do swojej rodziny.
8: No ile dzieci najczęściej rodziny dostają? Czy to jest jedno dziecko, czy zdarza się, że kilkoro dzieci trafia?
9: Rodzina zastępcza zawodowa, no to generalnie może mieć troje dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, ale za zgodą rodziny zastępczej może być umieszczone więcej. No generalnie, no tak jak powiedziała tutaj koleżanka, rodziny są przepełnione, tak? Że tutaj w rodzinie zastępczej u pani Drobnickiej, która za chwilę będzie się powiatać, jest czworo dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Czasem jest tak, że jest ta uregulowana sytuacja prawna, a czasem jest tak, że jakby toczy się jakieś postępowanie. I tak jak mówiłam, że jeżeli jest uregulowana sytuacja prawna, no to można dziecko zgłaszać do adopcji, a jeżeli nie, no to jest szansa na powrót, to jakby też współpracujemy. Koordynatorzy współpracują, mają obowiązek współpracy z, na przykład z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi w celu właśnie tutaj pracy nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej.
8: A dużo macie takich dzieci, które mają nieuregulowaną sytuację prawną?
9: Jest dużo takich dzieci, jakby tutaj toczą się postępowania w sądzie. Te postępowania no, toczą się bardzo długo, tak? Ale czekamy na jakby rozwój sytuacji.
8: Czy zdarza się tak, że jakaś rodzina Wam się na przykład nie sprawdziła?
9: Zdarzają się takie rodziny, w których później następuje rozwiązanie takiej rodziny zastępczej, ale mnie osobiście nie zdarzyło się, że tak powiem, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, bardziej są to rodziny spokrewnione, czyli na przykład babcie. To ja miałam taką sytuację, że jakby babcia źle sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaniedbywała, głodziła dziecko, tak? I z uwagi na to została rozwiązana przez sąd rodzina zastępcza z pokrewnymi.
8: Czy rodzicami zastępczymi najczęściej zostają osoby, które mają swoje dzieci? Czy to są osoby, które dzieci swoich nie miały?
9: Tak naprawdę różnie, natomiast często jest tak, że mają swoje dzieci.
8: I te dzieci wychowują się wspólnie, łatwiej im taką decyzję też podjąć.
9: Tak. Tak, nie ma problemu.
8: Do Was trafiają już osoby, które wiedzą, że chcą, czy trafiają osoby niezdecydowane, a po rozmowie z Wami na przykład jednak podejmują decyzję, tak, chcemy podjąć ten krok?
7: Osoby zgłaszają się już z jakąś informacją i my ich, że tak powiem, przekonujemy, ale oni już tą ścieżkę tak jakby obrali, więc oni mają wiele pytań dotyczących jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie wsparcie mogą uzyskać, ale zazwyczaj te osoby chcą zostać rodzinami zastępczymi, tak jak ta informacja została wzięta wcześniej.
10: Izabela Drobnicka, rodzina zastępcza zawodowa.
8: I jak to się stało, że Pani podjęła taką decyzję, żeby rodziną zastępczą zostać?
10: Ja zawsze chciałam mieć bardzo dużo dzieci. Niestety pracowałam z związkami chemicznymi i praca zawodowa wykluczała to, żeby zajść w kolejną ciążę. Razem ze swoim kolegą stworzyliśmy fabrykę wiedzy i żeby dograć swoje pokazy chemiczne, jeździliśmy do domów dziecka, żeby zobaczyć, czy te pokazy chemiczne dobrze wpływają na młodzież. Tam się zakochałam w jednej dziewczynce, niestety nie mogłam jej wziąć pod swoje skrzydła i w tym momencie pojechałam do MOPS-u zorientować się, jak wygląda rodzina zastępcza, co to w ogóle jest i czy dam radę. Po przejściu kursu otrzymałam dwójkę dzieci, które są do dnia dzisiejszego już piąty rok. Również mam kolejne dziecko, które już jest czwarty rok i od miesiąca jest kolejna dziewczynka, więc mam czwórkę dzieci w pieczy zastępczej i myślę, że jeszcze długie lata przed nami.
8: Czy z jakimiś problemami na początku się Pani spotkała, czy wszystko, można powiedzieć, przebiegło tak, jak Pani sobie myślała?
10: Na pewno są problemy, bo dzieciaki, które trafiają do nas, to nie są takie dzieci z normalnych domów, że tak powiem, tylko z ogromnym bagażem doświadczeń. I do dnia dzisiejszego, czyli już ponad 5 lat, nad każdym z moich dzieci czuwa i psycholog, pedagog, logopeda. Cały czas są pod nadzorem, ponieważ, no jak mówię, dzieciaki są po przejściach i to dosyć dużych. I na samym początku są zawsze problemy. Natomiast my staramy się zapewnić im ciepło, miłość, ale również wykształcenie. i te problemy są z biegiem czasu coraz mniejsze.
8: Jakie pani widzi zalety właśnie takiego rodzinnego domu dziecka, gdzie te dzieciaczki trafiają nie do instytucji, tylko właśnie do normalnego domu?
10: Mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie się rozwijać. Widzą, jak wygląda normalne życie, jak wygląda tata i mama, wujek i ciocia. Widzą, jak my borykamy się z sprawami codziennymi, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, można tak powiedzieć, ta rodzina zastępcza na normalne życie.
8: Czy pani widzi zmianę u dzieci, które u pani są, jak one się zmieniały w przeciągu tego czasu?
10: Tak, widzę ogromną zmianę. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, ta zmiana może jest etapowo i tak troszeczkę wolniej, natomiast jeżeli chodzi o te małe dzieciaki, to ta zmiana jest ogromna. Potrafią panować nad swoimi emocjami, potrafią się uczyć, potrafią funkcjonować w rodzinie. Mają i swoje obowiązki, mają i swoje problemy, potrafią się dzielić tymi problemami z nami, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, jeszcze raz podkreślam, ta rodzina zastępcza. One potrafią później dobrze funkcjonować.
8: Czy do pani trafiły dzieci, które już mają uregulowaną sytuację prawną, czy to są dzieci, które tam te sprawy się jeszcze ciągną i one u pani będą jeszcze dłuższy czas?
10: Część dzieciaków ma uregulowaną sytuację, natomiast trójka dzieci nie ma uregulowanej sytuacji. Myślę, że proces będzie jeszcze dosyć długo trwał. Będą jeszcze u mnie na pewno parę lat.
8: Czy dzieci wyczuwają, że one są u pani tylko przez jakiś czas na przykład, czy nie? Czy one po prostu czują się tutaj jak w domu?
10: Myślę, że nie czują, że są na chwilę tylko i zaraz przeniosą się gdzie indziej. One są już tak długo u nas, bo 5 lat to jest naprawdę duży okres czasu i myślę, że są pewne, że zostaną do na pewno 18 roku życia albo i nawet dłużej.
8: Pani też pewnie jakoś tam w jakiś sposób przygotowywała nawet dom, tak, na przyjęcie dzieci. Czy to powoduje jakieś komplikacje, trudności, czy to jest, jak człowiek już podejmie decyzję, to już mu nic nie jest straszne?
10: Myślę, że jak już podejmie taką decyzję, bo to jest trudna decyzja, bardzo odpowiedzialna decyzja, to już to, jeżeli chodzi o takie materialne rzeczy, to przychodzą same.
8: Panią na przykład coś zaskoczyło, czy nie? Czy to jest wszystko to, czego się pani spodziewała, że na przykład mogą być problemy z dzieciaczkami, tak?
10: Kurs, który przeszłam, uświadomił mi to, że naprawdę dzieci to są z problemami i liczyłam się, że to będą dzieciaki z problemami. Duże wsparcie mam pani koordynator i ze wszystkim mogę się zwrócić, z każdą sprawą mogę się zwrócić do pani koordynator i nie zostaję sama z problemem, więc jest to duże wsparcie.
8: Pani wspomniała o problemach z rodzicami biologicznymi. Czy pani z takimi się spotkała, czy nie?
10: Tak, mam problemy, jeżeli chodzi, ponieważ trójka dzieci mamy w zakładzie karnym i niestety raz w miesiącu muszę iść do zakładu karnego, a wydaje mi się, że to nie jest miejsce dla małych dzieciaków.
8: Czy to jest tak, że to rodzice biologiczni zabiegają o kontakty z dziećmi, czy to bardziej jest inicjatywa rodziny zastępczej?
10: Jeżeli chodzi o moje dzieci, no to jest mój obowiązek, utrzymanie kontaktu z rodzinami biologicznymi i też mamy biologiczne gdzieś tam chcą tego kontaktu. Teraz jest pytanie tylko, czy dzieci chcą tego kontaktu.
8: No właśnie, jak dzieci podchodzą do tego typu wizyt?
10: Powiem szczerze, że moje dzieciaki nie czekają na tą wizytę, nie pytają, ciociu, kiedy idziemy do mamy, więc sama nie wiem, czy to jest dobre. Na razie na pewno są lojalne wobec swoich mam.
8: Proszę powiedzieć, jak wasze codzienne życie wygląda, co robicie, jak funkcjonujecie?
10: Nasze codzienne życie jest bardzo szybkie. Rano dzieciaki idą do szkoły, do przedszkola, później mamy dodatkowe lekcje. Chłopcy trenują piłkę nożną 3-4 razy w tygodniu, dziewczyny basen i taniec, więc 5 dni w tygodniu to jest bardzo szybkie 5 dni w tygodniu. Natomiast sobota i niedziela to jest czas dla nas, w momencie idziemy do kina, w tym tygodniu planujemy robić pompki na choinkę, więc sobota i niedziela to jest czas spędzony stricte my i nasze dzieciaki.
8: Pani zdaniem nie ma się czego obawiać? Można taką decyzję podjąć i nie żałować tego?
10: Jeżeli ktoś kocha dzieci, jest bardzo odpowiedzialny i zorganizowany, to tak, jak najbardziej.
8: Pani myślała o tym właśnie, żeby mieć kilkoro dzieci, czy właśnie pani bardziej się skupiała na tym, że może jedno, może dwa ewentualnie?
10: Na samym początku chciałam jedno dziecko, natomiast zaproponowali nam chłopca. Chłopiec miał siostrę, no to nie można rozdzielać rodzeństwa. Później przyszedł kolejny chłopczyk i kolejny, natomiast w momencie, kiedy teraz pracuję zawodowo, bo jestem nauczycielem, to wydaje mi się, że czwórka dzieci to jest maksimum, które mogę się poświęcić, żeby nie zaniedbać czegoś. Natomiast z biegiem czasu, jak się wypalę już zawodowo i będę na emeryturze, może więcej, zobaczymy po prostu, jak to będzie.
8: Czy jest coś, co by Pani chciała poprawić? Na przykład, czy to uważa Pani, że gdzieś tam w całym tym systemie tej pieczy zastępczej coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy?
10: Powiem szczerze, nie spotkałam się z tym i mam duże wsparcie, jak mówiłam, i u Pani koordynator, i kierownika MOPS-u. Nie mam problemów tak związanych z instytucją. Na razie jestem bardzo zadowolona ze współpracy z MOPS-em.
8: I w jaki sposób by Pani zachęciła ludzi do tego, żeby taką decyzję podjąć?
10: Jeżeli ktoś kocha dzieci, to jak najbardziej bardzo proszę, ponieważ dzieciaki potrzebują tego ciepła rodzinnego domu. Zupełnie inaczej się rozwijają i to jest szansa na to, żeby wyrosły na prawdziwych, wartościowych ludzi.
8: Czy w takim codziennym

0: takie prozaiczne rzeczy, jak korzystanie z łazienki, z ubikacji, nauka jedzenia. Przez długi czas musiałam zapewniać dzieci, że pełna lodówka jest zawsze, że nie muszą się najadać na zapas. Trzymanie długopisów, co to jest flamaster, co to jest gra, co to są puzzle. Musiałam się nauczyć.
1: Takie rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe.
2: Tak, również rodziny, które zdecydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej, dostają u nas wsparcie finansowe. Na każde dziecko, które będzie w rodzinie zastępczej, to jest 1000 zł plus 500 zł dodatku wychowawczego, czyli to jest łącznie 1500 zł. I rodzina, która zostaje rodziną zawodową po jakimś czasie, według ustawy po 3 latach, dostaje również jakby wypłatę od nas za pełnienie takiej funkcji, ponieważ wtedy jest umowa z MOPS-em i rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Rodziny zastępcze ogólnie dzielimy na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, pogotowia opiekuńcze i rodzinne domy dziecka. Więc to się wszystko łączy tak jakby pod jedną nazwą rodziny zastępczej, ale wyróżniamy wiele odłamów tej rodziny zastępczej i pogotowie ogólnie pełnią funkcję taką interwencyjną, czyli jak jest interwencja, pomieszczamy dzieci w pogotowiu, ale to też jest również rodzina zastępcza.
1: Ale generalnie wy potrzebujecie rodzin, które tak jak pani właśnie tutaj sprawuje opiekę nad dziećmi przez po prostu jakiś tam czas, tak?
2: Tak, ogólnie z założenia rodzina zastępcza działa przez jakiś okres czasu, czyli do czasu uregulowania sytuacji dziecka prawnej. Albo jeżeli następuje pozbawienie praw rodzicielskich, to dziecko idzie do adopcji lub może do 18 roku życia przebywać w rodzinie zastępczej zawodowej.
1: Czyli to nie jest tak, że osoby, które tworzą rodzinę zastępczą, czyli mama, tata czy osoba samotna, muszą się całkowicie poświęcić tej funkcji, tak? Mogą się również spełniać zawodowo.
0: Tak, ponieważ ja się spełniam zawodowo jako nauczyciel, bo pracuję w szkole podstawowej, jestem nauczycielem biologii i chemii, ale również spełniał się naukowo, ponieważ parę lat temu ogoniłam tytuł doktora nauk chemicznych.
1: Czyli da się tak połączyć, tak jak w rodzinie, tak?
0: Oczywiście da się, wszystko się da, tylko trzeba chcieć.
3: SK Śląsk.
4: W Polsce pacjenci oczekują średnio 3 lata na przeszczep rogówki. Tak długi czas oczekiwania odbiera im szansę na tak zwany przeszczep warstwowy i normalne widzenie. Problemem jest niedobór dawców. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Dariusz Dobrowolski, kierownik oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
1: Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o przeszczepy rogówki. Dlaczego?
5: No nie do końca jest na szarym końcu, aczkolwiek dużo nam brakuje, bo liczba oczekujących przekracza liczbę naszych możliwości. Na liście oczekujących w tej chwili w Polsce jest około 4000 osób, a tak naprawdę robimy 1300 zabiegów rocznie. Zatem pierwszy cel, jaki jest postawiony przed ośrodkami transplantacyjnymi, to podwoić tą liczbę przeszczepień, którą robimy, bo to zdecydowanie skróci czas oczekiwania. Nie jesteśmy na szarym końcu, ponieważ techniki, które stosujemy, niczym nie odbiegają od technik stosowanych na Zachodzie i w zasadzie robimy dokładnie te same procedury. Natomiast niedobór dawców, który jest odczuwalny, powoduje, że nie jesteśmy w stanie robić tyle, ile rzeczywiście byśmy mogli.
1: Jak dawców mogłoby być więcej?
5: Mogłoby być więcej, aczkolwiek to wymaga zaangażowania na wielu poziomach, bo oczywiście są dawcy wielonarządowi, od których uzyskujemy narządy miąższowe, prawda, które są w Polsce też licznie przeszczepiane, ale też i tkanki. I tutaj to jest jedno źródło, natomiast w przypadku tkanek są też dawcy już pośmiertni, prawda, czyli niektóre tkanki, między innymi rogówki, można pobrać nawet do 48 godzin. No i to jest kwestia dotarcia do tych dawców, czyli zorganizowania dość takiego złożonego systemu, przede wszystkim informowania o potencjalnym dawcy, i później też organizowania zespołów, które po różne tkanki, między innymi rogówki, będą się udawać i je pobierać.
1: Czy to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia tego, że tak jak mówił pan przed chwileczką, że tych dawców jest też niewiele?
5: No to jest przede wszystkim kwestia kosztów, bo do tych dawców trzeba dotrzeć, dojechać, trzeba zorganizować zespół. No wiadomo, że kadrowo w medycynie w tej chwili nie jest dobrze i ciężko jest pozyskać osoby, które będą pozyskiwać te tkanki. No, kierownikiem zespołu jest zawsze lekarz, prawda? Czyli musi być ktoś, kto dysponuje możliwościami udania się na pobranie. Pobranie tkankowe, gdzie pobiera się chociażby tkanki oka, gdzie pobiera się ludzki naskórek, gdzie pobiera się kości, gdzie pobiera się chrząstki, po prostu trwa. To jest wielogodzinne działanie złożonego zespołu i techników, i lekarzy, żeby te tkanki pozyskać. No i nie da się ukryć, że zorganizowanie tego w jednym miejscu, w jednym czasie jest po prostu trudne.
1: Wy czekacie na rogówki.
5: My czekamy na rogówki. Oczywiście tutaj nasz szpital dysponuje bankiem tkanek i jak gdyby to jest ogromne wsparcie, że mamy tutaj własne zaplecze. No nie da się ukryć, że współpracujemy też z innymi bankami, no bo chociażby dzisiejsze przeszczepy pochodzą z banków, rogówki pochodzą z banków zewnętrznych, także to nie jest tak, że nie pozyskujemy z różnych źródeł, pozyskujemy gdzie się da po prostu, no żeby tą kolejkę jak najbardziej zmniejszyć.
1: A proszę mi wyjaśnić, bo rogówkę można przeszczepić w przypadku narządu, wszystko się musi zgadzać, tak? Czyli musi być ta sama grupa krwi i tak dalej. Jak jest w przypadku rogów?
5: No właśnie w przypadku rogów, tylko w bardzo nielicznych przypadkach w tej chwili istnieje potrzeba typowania tkankowego. W zasadzie to są tylko takie sytuacje, gdzie dochodzi do uporczywych odrzutów na tle immunologicznym lub my wiemy, że dojdzie do takiego zdarzenia i wtedy rzeczywiście korzysta się z typowania tkankowego, ale to jest niezwykle rzadkie. W największej liczbie przypadków jest jednak tak, że rogówka jako tkanka nieunaczyniona nie wymaga typowania tkankowego, to znacznie nam ułatwia spięcie ze sobą dawcy i biorcy i tak naprawdę tutaj decyduje głównie wiek, nie przyjmujemy takie kryterium, kiedy wiek biorcy to jest wiek dawcy plus minus 10, czyli te witełki są rzeczywiście dość szerokie i stosunkowo łatwo jest, że tak powiem, sparować dawcę z biorcą, więc tutaj ten problem typowania tkankowego, który jest przy innych narządach, jest tak naprawdę marginalny.
1: Kto się kwalifikuje do przeszczepu rogówki?
5: Do przeszczepu każda osoba, która ma takie zaburzenia, bądź to kształtu, bądź przeźroczystości tkanki lub zmiany tkankowe, które uniemożliwiają widzenie, czyli powodują, że światło, które ma wpadać do wnętrza oka, wpada w stopniu niewystarczającym lub jest ten obraz tak bardzo zniekształcony, że mówiąc krótko, nie jesteśmy go w stanie zinterpretować, czyli widzimy źle. Także każda sytuacja, no mówimy o tak zwanej ślepocie rogówkowej, prawda? Jeżeli w naszym układzie optycznym, obejmującym właśnie rogówkę i soczewkę, istnieje jakaś przeszkoda, no to te przeszkody naprawiamy, czyli w przypadku rogówki wymieniamy wadliwą, chorą rogówkę, czy uszkodzoną rogówkę pourazową na przykład na prawidłową tkankę, no a w przypadku chociażby współistnienia zaćmy, no to usuwamy zaćmę i wszczepiamy szuszną soczewkę.
1: A jakieś ograniczenia wiekowe? Najmłodszy pacjent z przeszczepioną rogówką?
5: No najmłodszy pacjent to już kilkumiesięczne dzieci, prawda, czyli półroczne dziecko już można przeszczepiać, no to jest kwestia, krytyczną kwestią jest właśnie wiek dziecka, prawda, pierwszy rok życia, kiedy rozwija się widzenie i jeżeli mamy obuoczne zmiany, które są zmianami wrodzonymi, to no one muszą być zaopatrzone wcześniej. Natomiast no, gro dzieci to są jednak zmiany pozapalne, pourazowe, to są dzieci starsze. No niemniej no, u dzieci bardzo szybko rozwija się niedowidzenie. Nie? Dlatego w polskim systemie transplantacyjnym dzieci mają absolutne pierwszeństwo. Czyli jeśli mamy dziecko, ono jest absolutnie jedynką na liście oczekujących i pierwsza rogówka, która pasuje wiekowo, czy jest to nawet rogówka dziecięca, czy bardzo młody dorosły, jest przypisywana właśnie do biorcy dziecięcego.
1: Co po takim zabiegu? Dziecko dobrze widzi?
5: A to zależy właśnie od zmian, które są w obrębie oka, bo w przypadku zmian wrodzonych, kiedy mamy no, zmiany obejmujące cały przedni odcinek lub zmian rozwojowych, no to wtedy walczymy o widzenie jako takie, żeby ono było użyteczne przynajmniej. Natomiast w przypadku zmian właśnie pourazowych, pozapalnych, no to staramy się przywrócić ten stan prawidłowy, aczkolwiek u dzieci zawsze jest problem niedowidzenia, prawda? No, mózg niestety dziecka jest bardzo plastyczny i mając jedno oko wyłączone na czas choroby, przestawia się na drugie i niestety później bardzo trudno go zmusić, żeby z tego już wyleczonego oka zechciał skorzystać. Także no później dzieci czeka no, długotrwała i taka uporczywa rehabilitacja, żeby przywrócić te funkcje, przynajmniej zbliżyć się do tego oka zdrowego.
1: A dużo jest osób oczekujących na przeszczep rogówki? Tutaj u Was w szpitalu na przykład?
5: U nas jest ponad 350 osób w tej chwili, nie? Przy ponad 200 przeszczepach w roku, więc no może sytuacja nie jest jakoś szczególnie tragiczna, ale to i tak, no jak jeśli to przeliczyć, to i tak oznacza to co najmniej 2 czy nawet 3-letni okres oczekiwania, bo wiadomo, że oprócz pacjentów takich planowych, którzy mogą czekać, są jeszcze pacjenci pilni, czyli z takimi schorzeniami, które zagrażają nawet integralności gałki ocznej, czyli zapalnymi, infekcyjnymi urazami, którzy muszą być zaopatrywani w trybie pilnym. No i tak naprawdę ci pilni troszkę wypierają planowych z listy, bo no, planowy wiadomo może czekać, ponieważ tam nie ma zagrożenia do widzenia. Natomiast pilny musi być zaopatrzony jak najszybciej, bo to jest no, zagrożenie dla gałki jako takiej.
6: Franek Szudrowicz.
1: Denerwujesz się czy nie?
6: Nie, niby czym.
1: Myślisz, że ten zabieg w jaki sposób ci pomoże?
6: No, w głównej mierze, że będę widział no bardziej normalnie niż teraz.
1: Ty od kiedy nie widzisz?
6: 2 lata temu odkleiła mi się siatkówka, chyba z powodu urazu. Pomysł na przeszczep pojawił się dosyć niedawno, bo byliśmy gdzieś pół roku temu w bremię z konsultacją z takim podobno specjalistą od rogówki, który powiedział, że trzeba czekać do jakiegoś dorosłego wieku. Ale tutaj jak przyjechaliśmy do pana Dobrowolskiego, to powiedział, że warto teraz to robić, bo gdy będę już starszy, to ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za widzenie nie będzie już się rozwijał i przyjmie taką formę oka, jaka jest. I co z tego, że wtedy bym zrobił przeszczep, jakbym nic nie widział wtedy.
1: Powiedz mi, ty na to oko widzisz w tej chwili, czy nie?
6: Bardzo słabo.
1: Masz nadzieję, że będziesz całkiem dobrze widział?
6: Tak. I mam nadzieję, że to mi pozwoli w przyszłości być żołnierzem.
1: Ten uraz, o którym powiedziałeś, tak, to co się wydarzyło, wpływa pewnie na twoje życie. Masz pewne ograniczenia w tej chwili. Wielu rzeczy robić nie możesz.
6: Tak, nie mogę chodzić na WF. W szkole mnie pilnuje taka, jak to nazywam, pani bodyguard. Jeszcze też nie mogę wykonywać za bardzo tych siłowych rzeczy.
1: I po operacji masz nadzieję, że wszystko wróci do normy, że będzie tak jak wcześniej.
6: Tak, albo przynajmniej w połowie lepiej.
1: Teraz rozmawiam z tatą. Proszę powiedzieć, stres jest przed zabiegiem?
7: Zawsze jest. To już nie pierwszy raz, ale staramy się podchodzić do tego w sposób jakiś taki wyważony, normalny. Tym bardziej, żeby nie udzielało się to właśnie operowanemu.
1: Ile oczekiwaliście?
7: To się odbyło dość szybko. Akurat się tak złożyło, że właściwie od momentu zapisania się w kolejkę po 2 godzinach mieliśmy telefon, że już jest taka możliwość, więc w ciężkim szoku, ale od razu wszystko było. Życie trzeba szybko zmieniać, żeby dostosować się do sytuacji. No i właściwie tydzień później jesteśmy tutaj i tak, już zaraz.
1: To muszę powiedzieć, jesteście wielkimi szczęściarzami, prawda? Bo generalnie czas oczekiwania to po prostu prawie go w ogóle nie było.
7: Z tego co wiem, to u dzieci w ogóle jest krótsza kolejka, natomiast tak, to jest duże szczęście, tym bardziej, że znając sytuację w Polsce, jaka się wiąże z przekazywaniem organów czy zgód, tak, na przeszczepianie organów, no jest to duży plus, tak, no tutaj nam się tak szczęśliwie udało, że to poszło właściwie błyskawicznie. Nie mieliśmy właściwie czasu się zastanawiać, czy to faktycznie się ma tak dziać, czy nie. Życie ułożyło swój plan.
1: Właśnie to taki, można powiedzieć, ciężki temat w Polsce, prawda? Jeśli chodzi o transplantologię, ludzie się tego obawiają, ale są też ludzie, którzy po prostu na to czekają.
7: Tak, z jednej strony są dramaty, z drugiej strony jest wielkie szczęście, ale trudno o tym myśleć, ale to my dziękujemy tym ludziom, że zgodzili się.
1: Dla pana syna to będzie nowe życie, prawda? Bo on chce do wojska, tak? Chce normalnie żyć.
7: Tak, tutaj jego plany, oczywiście też życie zweryfikuje, ale na pewno będzie łatwiej. Może nie będzie faktycznie w pełni sprawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o opatrzenie, widzenie, ostrość wzroku i tak dalej, która pozwoli gdzieś tam wstąpić w szeregi wojska, ale to już zbliża. To daje szansę na to, że on będzie widział normalnie. Tym bardziej, że drugie oko ma całkowicie zdrowe. Technika idzie do przodu. On jest w młodym wieku, więc ma 12 lat i to już powoduje, że jest szansa na to, żeby wrócił do pełnej sprawności.
8: Syn Dominik Koreziński.
1: I dzisiaj też będziesz miał zabieg przeszczepu rogów.
8: Tak.
1: Powiedz mi, jakie ty wiążesz nadzieje z tym zabiegiem?
8: Mam nadzieję, że to się też uda, bo przydałoby się widzieć na to drugie oko.
1: A w twoim przypadku jak to się stało, że na to oko nie widzisz?
8: To był uraz, jakieś 2 lata temu też to był uraz oka.
1: Uraz, ale czym spowodowany? Nie wiem, upadłeś gdzieś, coś uderzyło cię w oko?
8: Dłutem. Chciałem podać wujkowi dłuto, no i wtedy właśnie to się wydarzyło. Potknąłem się, gdy przechodziłem obok i wtedy właśnie obsunęło mi się to dłuto, no i to był ułamki sekundy.
1: Nieszczęśliwy wypadek.
8: Tak.
1: Wtedy myślałeś, że wszystko wróci do normy, że będziesz widział na to oko, że będzie wszystko tak jak wcześniej?
8: Na początku nie dawali za bardzo szans, ale miałem nadzieję. No i dobrze, że miałem nadzieję, bo teraz trafiłem do doktora i on naprawdę pomógł.
1: Czekasz na ten zabieg. Co ty, jakie masz plany na przyszłość?
8: Ja chciałem zostać architektem. Mam plan takie, żeby po prostu być tym architektem, żeby to się wszystko udało, no i żebym widział.
3: SK Śląsk. SK Śląsk News.
4: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta m.in. do ciężkich zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych czy długotrwałej hospitalizacji. O szczegółach za moment. Dowiecie się też więcej na temat referendum, które odbyło się w Mysłowickim Szpitalu. Opowiemy o jego skutkach. Przeniesiemy się do Sosnowca, tam ma powstać nowy park, a w nim miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. Zajrzymy też do Mikołowa. To miasto zwiększyło pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Właśnie ruszyła w mieście jego 11. edycja. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy!
3: Eska Śląsk.
4: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta m.in. do zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych oraz długotrwałej hospitalizacji. Celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej chorego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia właściwego, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji oraz szybszy powrót do sprawności i codziennego funkcjonowania. Z zespołem i pacjentem w katowickiej klinice spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
9: Nazywam się Martyna Kurcz, jestem internistą z oddziału chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i diabetologii UCK i prowadzę wspólnie z kolegami poradnię prehabilitacji w ramach poradni metabolicznej w tym szpitalu.
10: To proszę powiedzieć, jaką rolę pani pełni w tym interdyscyplinarnym zespole?
9: Jako lekarz internista oceniam chorych pod względem metabolicznym, patrzę na ich choroby podstawowe, choroby, które mogę jakkolwiek modyfikować przed leczeniem, przed zabiegiem, tudzież przed leczeniem zachowawczym, chemioterapią i radioterapią. Dzięki moim działaniom jestem w stanie poprawić ich parametry przed zabiegiem.
10: Parametry może pani rozszerzyć? Co ma pani na myśli?
9: Oceniamy pacjentów pod względem gospodarki węglowodanowej, pod względem gospodarki żelaza, więc jesteśmy w stanie modyfikować leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia, poprawić funkcję morfologii krwi, leczyć niedokrwistości.
10: Dlaczego to jest tak istotne przed poważnymi operacjami, o których mówimy, czyli na przykład operacjami onkologicznymi?
9: Nasi pacjenci są obciążeni nowotworem, który już a priori daje niedokrwistość. Nasi pacjenci to też są pacjenci obciążeni wielochorobowo, bo to nie tylko nowotwór im doskwiera, więc odpowiednie przygotowanie daje większe szanse na to, żeby ten zabieg, tudzież też chemioterapię i radioterapię po prostu przeżyli w dużym komforcie życia i w zdrowiu.
10: To powiedzmy w takim razie, ten pacjent trafia do pani, ile pani czasu spędza z jednym pacjentem?
9: W trakcie jednej wizyty zwykle zajmuje mi ta wizyta około 30-40 minut. Rozmawiam z tym pacjentem o jego stanie zdrowia, też o jego samopoczuciu. Zbieram z nim wywiad, badam go, także mniej więcej tyle to mi zajmuje czasu.
10: Rozumiem, że każdy pacjent to inny pacjent.
9: Dokładnie. Pacjenci, których spotykamy w naszej poradni, są naprawdę różnymi pacjentami pod względem i wieku, i chorób towarzyszących. Nie można ich szufladkować. Każdy jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia i też czasu, który potrzebuje na taką wizytę.
10: To z jakimi największymi wyzwaniami musi pani się mierzyć w tym zadaniu?
9: Przede wszystkim niedożywienie i to jest główny problem naszych chorych i to też jest duże wyzwanie, bo niestety choroby nowotworowe, jak objawy, z którymi borykają się ci chorzy, powodują, że ci pacjenci nie są w stanie jeść. Sama choroba nowotworowa też powoduje głębokie niedożywienie, a jednak to niedożywienie generuje nam bardzo dużo powikłań później w późniejszym leczeniu. Sama nasza prehabilitacja polega na tym, że mamy konsultacje z wieloma specjalistami. Oprócz podejścia lekarskiego mamy również konsultacje dietetyka, psychologa, który jest też neurologopedą, fizjoterapeutów oraz anestezjologa, który zajmuje się zarządzaniem krwią pacjenta w naszym szpitalu. W związku z tym jakby każdy z tych pacjentów otrzymuje taką opiekę, taką konsultację i dzięki tym możemy wdrożyć różne zadania tak na dobrą sprawę i różne postępowanie, więc dietetyk może modyfikować dietę. Ja jako lekarz jestem w stanie takich pacjentów skierować choćby do poradni żywienia, bądź też na oddział, gdzie możemy stworzyć sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, bo niestety część z tych pacjentów potrzebuje sztucznego dostępu, aby móc w ogóle w jakikolwiek sposób się żywić.
10: Rozumiem, że ci pacjenci na tej drabinie to trafiają najpierw do pani.
9: Tak, trafiają do mnie. Następnie ją pobiera nam krew, żebyśmy mogli ocenić, jak wyglądają od środka, mówiąc kolokwialnie. Następnie pacjent wędruje do dietetyka. Dietetyk zbiera wywiad, bada tego pacjenta. Następnie pacjent jest skierowany do psychologa, która jest również neurologopedą. Więc jeżeli mamy pacjentów, którzy mają jakieś zaburzenia, na przykład dysfagię, nie są w stanie połykać, również uzyskują taką pomoc. Następnie pacjent jest zaopiekowany przez naszych fizjoterapeutów. Jeżeli pacjent wymaga konsultacji tutaj przez naszego pana doktora zajmującego się zarządzaniem krwią, to dostaje konsultację właśnie w kierunku leczenia przyczynowego niedokrwistości. Staramy się, żeby wizyta odbywała się w ciągu jednego dnia, ponieważ pacjenci przybywają z różnych stron Polski. Tak na dobrą sprawę mamy pacjentów z Małopolski, z Opolskiego, więc żeby tutaj wyjść jakby naprzeciw pacjentom, staramy się, żeby to było jednego dnia. Następnie ten pacjent ma kolejną wizytę, która zwykle odbywa się po kilku dniach. Podczas tej drugiej wizyty omawiamy badania laboratoryjne, patrzymy, co jeszcze możemy zmienić w jego leczeniu, albo czasami wykrywamy nowe choroby. Pacjent dostaje ostateczne zalecenia i ma czas na to, aby je realizować. Przed samym leczeniem staramy się go zobaczyć, aby ocenić efekty leczenia i aby dać tak na dobrą sprawę zielone światło do leczenia.
10: A proszę powiedzieć, jeżeli pacjent trafia na przykład z jakimś nałogiem, który no, przeszkadza też w leczeniu, to jest na przykład palenie papierosów, to zachęca pani, czy proponuje, żeby właśnie ten nałóg porzucił i jest mu taka udzielana pomoc?
9: Oczywiście, rehabilitacja to też walka z nałogami. Niestety nałogi są czasami tak silne, że miłość do papierosów jest większa niż miłość do swojego życia i tego się nie da ukryć. Natomiast aktywnie na każdej wizycie o tym mówimy, wspominamy też o tym, myślę, że każdy z moich kolegów też o tym mówi. No niestety, walka z nałogami jest bardzo trudna, ale jest też również to element naszej prehabilitacji. Zwykle to wygląda tak, że pacjent trafia do nas na konsulium onkologiczne, podczas którego jest kierowany tutaj do naszej poradni prehabilitacji. Docelowo każdy pacjent onkologiczny, czy każdy pacjent, który będzie poddawany dużemu leczeniu operacyjnemu, powinien mieć tą prehabilitację, ale z racji tego, że dopiero rozkręcamy nasze działania, są to pacjenci, którzy najbardziej potrzebują takiego działania, więc na konsylia, z racji tego, że jesteśmy dużym ośrodkiem opiekującym się naprawdę szerokim zakresem pacjentów, stąd trafiają ci chorzy do nas i jeżeli mają tylko taką możliwość, to przyjeżdżają później do poradni prehabilitacyjnej, skąd trafiają albo na zabieg, albo na oddział onkologii, tudzież radioterapii i tam są dalej prowadzeni. To są głównie pacjenci u cecha, choć też trafiają się pacjenci spoza naszego szpitala.
11: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Czempik i jestem specjalistą anestezjologii intensywnej terapii, a w szpitalu również pełnię funkcję lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Natomiast w strukturach uczelnianych jestem kierownikiem zakładu zarządzania krwią pacjenta i również tutaj z panią Martyną Kurcz współpracuję z grupą specjalistów w ramach poradni prehabilitacji.
10: Jaka jest rola pana w tym zespole?
11: Tak jak powiedziałem, zajmuję się zarządzaniem krwią pacjenta. Kilka słów może powiem, co to w ogóle jest. Jest to strategia, która polega na tym, że staramy się odpowiednio gospodarować krwią własną pacjenta. Co to oznacza? Oznacza to, że w odpowiedni sposób staramy się przygotować pacjenta do zabiegu pod względem niedokrwistości. Staramy się wyrównać tę niedokrwistość i niedobory żelaza, ponieważ wiemy z kolei z badań klinicznych, że pacjent, który idzie do zabiegu z niedokrwistością, obciążony jest większym ryzykiem różnego rodzaju powikłań, w tym również zwiększonym ryzykiem zgonu. Wiemy również, że pacjenci, którzy idą do dużych zabiegów operacyjnych z niedokrwistością, również mają wydłużony okres hospitalizacji i również mają wydłużony okres powrotu do zdrowia. Ten okres rekonwalescencji się wydłuża. Staramy się leczyć tą niedokrwistość przyczynowo, natomiast staramy się unikać przetoczeń krwi obcej, bo znów wiemy z badań klinicznych, że ta krew obca, która pozyskiwana jest od dawców, ona też wiąże się z jakimś ryzykiem. Jest to jednak krew dla naszego organizmu, tak jak powiedziałem, obca, a więc stosujemy krew tylko w momencie, kiedy jest ona niezbędnie konieczna. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś krwotoku śródzabiegowego, no to wówczas stosowana jest ta krew obca. Natomiast oczywiście zrobimy wszystko, żeby pacjent jak najmniej krwawił śródzabiegowo i żeby nie wymagał tego przetoczenia.
10: Co w sytuacji, kiedy ten pacjent trafia z dużą niedokrwistością, czyli staracie się mu podnieść tą hemoglobinę przed tą operacją poważną?
11: Oczywiście tak. My tu rozmawiamy o zabiegach planowych. Działamy w ramach poradni prehabilitacyjnej, więc my mamy komfort czasowy, że możemy pacjenta przygotować do tego zabiegu właśnie pod względem niedokrwistości. My widujemy pacjentów na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym, więc mamy na tyle dużo czasu, aby móc wyrównać to stężenie hemoglobiny, żeby podnieść to stężenie hemoglobiny do optymalnego poziomu. Generalnie myślimy o hemoglobinie jako o paliwie. Dla nas, dla mnie, dla specjalisty PBM-u, hemoglobina to paliwo. W związku z czym, jeżeli pomyślimy o zabiegu operacyjnym jako jakiejś długiej podróży, to chcielibyśmy, żeby nasz bak był pełny. I również chcemy, żeby to stężenie hemoglobiny było jak najwyższe. Nie minimalne. Jak najlepsze, jak najwyższe stężenie hemoglobiny. To zapewnia nam komfort. Po pierwsze, pacjent nie prezentuje objawów niedokrwistości, a po drugie, nawet jeżeli dojdzie do krwawienia, to ten spadek hemoglobiny nie będzie taki drastyczny i najpewniej ten pacjent nie będzie wymagał przetoczenia krwiopcy. Są to pacjenci kierowani do dużych zabiegów operacyjnych, ale również pacjenci przed leczeniem chemicznym, czyli przed chemioterapią, ponieważ wiemy, że tak samo jak zabieg operacyjny może prowadzić do niedokrwistości, tak samo leczenie chemiczne, ta

0: pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego dawania podstawowych leków, takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa. Od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tę chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować. I ta wspaniała inicjatywa powstania poradni prehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi w naszym centrum klinicznym to jest coś, czego bardzo potrzebowaliśmy, z czego bardzo się cieszymy jako gastroenterolodzy. Zaczęliśmy współpracę, mamy pierwszych pacjentów skierowanych do poradni prehabilitacyjnej i to jest coś, co odpowiada na potrzeby pacjentów, na potrzeby lekarzy. To jest coś, co w całym świecie medycznym jest bardzo ważne i co dzieje się też u nas, że jesteśmy jednostką wielospecjalistyczną. Mamy gastroenterologów, to my głównie prowadzimy leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii i ze wszystkich tych specjalistów na co dzień korzystamy. Bo pacjent z chorobą zapalną jelit to nie jest pacjent, który cierpi tylko na tą chorobę. To jest pacjent, który w ciągu życia ma wiele rozpoznań i my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak żeby te wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, jak najbardziej ze sobą współgrało. W naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IBD Team. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD Nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD Team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią prehabilitacji.
1: Dzień dobry, nazywam się Robert Andraka, jestem fizjoterapeutą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się fizjoterapią pacjentów z deficytami neurologicznymi oraz prowadzę konsultacje w ramach projektu prehabilitacji onkologicznej.
2: Jak pan przygotowuje pacjentów przed tymi dla nich trudnymi, poważnymi operacjami?
1: Najważniejsze w tych przygotowaniach jest to, że osoba po usłyszeniu takiej ciężkiej diagnozy, jaką są diagnozy onkologiczne, zmaga się bardzo mocno z problemami w tej sferze emocjonalnej. Dlatego chcemy patrzeć na tych pacjentów w sposób holistyczny. Z założenia

0: deficyty funkcjonalne tutaj też występują ze względu na to, że ci pacjenci obciążeni są wielochorobowo, nierzadko zmagają się z wieloma dysfunkcjami. Najważniejsze w tym przygotowaniu moim zdaniem jest wykluczenie takich ugruntowanych przekonań, takich stereotypów, że pacjent onkologiczny, pacjent wielochorobowy powinien odpoczywać, powinien leżeć i nie powinien podejmować żadnych aktywności fizycznych albo wzmożonego wysiłku fizycznego. Co dzień warto zadbać o to, aby tego pacjenta spróbować aktywizować.
1: O jakich aktywnościach w ogóle mowa?
0: Bardzo kluczowe jest utrzymanie podstawowych aktywności dnia codziennego u naszych pacjentów ze względu na to, że bardzo często doświadczamy w trakcie naszych konsultacji tego, że pacjenci zmagają się z problemami związanymi z kinezjofobią, strachem przed ruchem, ewentualnie z wyręczaniem przez członków rodziny albo członków zespołu opiekuńczego, opiekunów jakichś opiekunów prywatnych. Podstawowa aktywność fizyczna jest kluczowa i chcemy ją podtrzymać. Również ze względu na zalecenia z dużych badań klinicznych oraz zalecenia proponowane przez Światową Organizację Zdrowia bardzo często prowadzimy w ramach tych konsultacji przekazywanie zaleceń mających na celu wzmożenie tej aktywności. Głównymi naszymi zaleceniami jest proponowanie aktywności aerobowych. Mam tutaj na myśli aktywności takie proste aktywności w ramach spaceru wzmożonego, przyspieszonego marszu, aktywności na basenie, aktywności na przykład rowerowe, które jesteśmy w stanie rozwlec troszeczkę dłużej w czasie, żeby wrzucić nasze serce i nasz układ ruchu na wyższy poziom. Oraz dodatkowo staramy się naszych pacjentów zachęcać do wrzucenia w taką codzienną rutynę treningu oporowego. Mamy całkiem niezłe dowody medyczne na to, że wrzucenie w takie codzienne funkcjonowanie aktywności fizycznej według danych zaleceń pozwala nam na przygotowanie pacjenta do zabiegu, rozwój siły mięśniowej oraz zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia, negatywnym skutkom tego, że ci pacjenci przestają po prostu być aktywni. Moim zdaniem kluczowe do tego, żeby zachęcać pacjentów do aktywności fizycznej, jest szukanie takich punktów zakotwiczenia w wywiadzie medycznym. Bardzo często pacjenci prezentują różny stopień motywacji względem aktywności oraz podejmowania w ogóle takiego wielopłaszczyznowego leczenia. Dlatego staramy się wyłuskać te najważniejsze informacje, to w jaki sposób pacjent funkcjonuje na co dzień, to w jaki sposób odnosi się do swojego środowiska, w jaki sposób współpracuje z rodziną i swoimi opiekunami, aby po prostu znaleźć jakieś odniesienie do tej sfery motywacji, znaleźć to, co pacjenta może cieszyć w tej aktywności. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że aktywność fizyczna wiąże się z tym, że mamy do czynienia z wyrzutem endorfin oraz takim wzmożonymi procesami neurobiologicznymi, które pomagają nam odzyskać siły witalne i pomagają nam wrzucić nasz organizm po prostu na wyższy poziom funkcjonowania i zwiększyć poziom uczestnictwa w takim codziennym życiu.
1: Czyli wy pacjentowi nie mówicie, leż w łóżku, czekaj na operację, wyzdrowiesz, jak będziesz leżał w łóżku. Im więcej, tym lepiej.
0: Staramy się odwrócić te założenia, staramy się wykluczyć wpływ tych stereotypów na pacjenta. Aktualnie medycyna podaje, że im lepszy będzie stan pacjenta przed zabiegiem, przed całym procesem leczenia, tym łatwiej będzie zadbać później o samodzielność pacjenta w życiu codziennym. Po prostu lepiej pacjenci znoszą cały proces leczenia, który jest dla organizmu obciążający, jeżeli mówimy tutaj o leczeniu operacyjnym, o jakichś radykalnych zabiegach, ewentualnie o chemioterapii, radioterapii.
2: Dzień dobry, nazywam się Adrian Kulbuj, jestem dietetykiem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Oprócz nadzoru nad usługą cateringową i konsultowania pacjentów na co dzień na oddziałach, jestem też członkiem naszego zespołu prehabilitacyjnego, który ruszył od początku roku i współpracujemy w zespole specjalistów, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę i najlepsze przygotowanie do leczenia, które ich czeka.
1: To proszę powiedzieć, co należy jeść przed planowaną ciężką operacją?
2: To jest temat bardzo szeroki i bardzo zróżnicowany. To jest zależne od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, z jaką jednostką chorobową do nas przychodzi, na jakim etapie, jaka jest historia też, bo trafiają do nas pacjenci, którzy już są po zabiegach operacyjnych, które też mają wpływ na to, co będą mogli spożywać, w jakiej formie, w jakiej częstotliwości. Także tutaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, tak jakby nie można każdemu pacjentowi zlecić tego samego, bo każdy jest inny.
1: Co zlecacie mniej więcej, takie jakieś przykłady, czy może Pan podać?
2: Z reguły mamy do czynienia z pacjentami niedożywionymi lub z wysokim ryzykiem tego niedożywienia, w związku z czym musimy mieć na uwadze to, że będziemy musieli zwiększyć podaż pewnych składników, m.in. białka i podaż energii. To wiąże się z tym, że musimy w sposób optymalny rozłożyć to w ciągu dnia. Więc zwiększamy ilość posiłków zazwyczaj w ramach diety łatwostrawnej, która jest taką takim najbezpieczniejszym punktem wyjścia zazwyczaj, a później już jest to kwestia, która jest modyfikowalna dla danego pacjenta w zależności od tego właśnie, jak wygląda jego strawność danych składników, jak wygląda jego apetyt, bo możemy się wspierać wtedy różnymi suplementami, takimi jak doustne preparaty do żywienia. Możemy też, jeżeli sytuacja jest bardzo ciężka, kiedy pacjent nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilości posiłków lub te potrawy nie są w odpowiedni sposób wchłaniane, możemy wspomagać się żywieniem dojelitowym. Oczywiście jest to współpraca szeroka. Takie decyzje są też podejmowane w zespole, czyli nie mogę ja tylko takie rzeczy zlecić, tylko jest tutaj konsultacja z lekarzem, jest to konsultacja z onkologami, więc jest tutaj pole do współpracy, jeżeli o to chodzi.
3: Nazywam się Aleksandra Szczepańska, jestem pacjentką onkologiczną i też jestem pacjentką poradni tutaj metabolicznej, w rehabilitacji.
1: To proszę powiedzieć, opowiedzi nam, jak to się stało, że Pani trafiła do tego zespołu i jak to wyglądało w praktyce.
3: Trafiłam troszkę przez przypadek może, gdyż faktycznie wiem, że poradnia zaczęła działać od stycznia, ja leczę się troszkę dłużej. W lutym trafiłam do szpitala z podejrzeniem niedrożności jelit i tam zostałam pokierowana właśnie do poradni rehabilitacyjnej.
1: Jak to wyglądało? To był jakiś rozpisany plan? Pani chodziła od lekarza do lekarza w tym zespole?
3: Tak, zostałam właściwie super pokierowana za rączkę. Trafiłam do pani dr Martyny Kurcz w pierwszej kolejności. Tam miałam wizytę, pani doktor wszystko mi wytłumaczyła, co jak będzie działać. I faktycznie tego samego dnia zostałam pokierowana do dietetyka, do fizjoterapeuty i do pani psycholożki. Generalnie jestem, trafiając do poradni, byłam już po jednym zabiegu, po operacji usunięcia nowotworu, natomiast przed drugą operacją zamknięcia stomii.
1: Widziała pani różnice? Dostrzegała pani te różnice, kiedy właśnie przeszła pani tą ścieżkę zespołu?
3: Generalnie uważam, że jestem dość świadomą pacjentką i pomagała mi dużo rodzina przygotować się do zabiegów, natomiast tutaj muszę przyznać, że poradnia jest wspaniała. Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no, jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa, gdyż ze względu na moją chorobę stałam się bezpłodna, co wciąż jest dla mnie tematem dość ciężkim do przetrawienia. Wydaje mi się, że tak. Ja miałam dużo szczęścia, gdyż już po mojej diagnozie nowotworowej trafiłam do onkopsycholożki, która myślę, że bardzo dużo mi pomogła poukładać sobie w głowie, jak to będzie wyglądać i że ten świat się nie kończy. Też bardzo trudno było nazwać mi to uczucie, że ja się boję, że po prostu mogę umrzeć. I to było bardzo, bardzo ciężkie i wydaje mi się, że pomoc psychologiczna powinna być generalnie... Ja wiem, że ona jest dostępna, ale dla wielu pacjentów jeszcze jest to takie troszeczkę dziwne, troszkę nieswoje, będąc na oddziale na przykład po pierwszej operacji, a była to długa operacja, ponad 8-godzinna i czułam się bardzo ciężko i miałam problemy z jedzeniem, zostało mi włączone jedzenie pozajelitowe. Potrzebowałam pomocy psychologicznej, pani doktor zauważyła, że potrzebuję takiej pomocy, skierowała mnie do psychologa i na przykład usłyszałam od moich starszych koleżanek z sali, że nie powinnam korzystać z takiej pomocy, bo będę mieć problemy w papierach. Co wiem, że było głupie, ale wiem, że to jest taka kwestia może pokoleniowa. I dla wielu osób jeszcze korzystanie z pomocy psychologicznej oznacza, że coś nam nie wyszło, że coś jest z nami nie tak, a generalnie jest to bardzo duża pomoc.
4: SK Śląsk.
5: Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Pracownicy placówki niemal jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko planowanej konsolidacji ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
6: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności, działającej przy szpitalu numer 2 w Mysłowicach.
7: Zakończyło się dwudniowe referendum. Jakim wynikiem?
6: Bardzo pozytywnym, ponieważ po analizowaniu wszystkich głosów, które liczyła komisja, przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych, ponieważ głosowało 187 pracowników. Uprawnionych było 284, więc podsumowując, 65% pracowników zagłosowało w referendum.
7: Dobra frekwencja?
6: Myślę, że tak, z tego względu, że wielu pracowników jest też na planowanych urlopach, więc nie moglibyśmy zmuszać pracowników, żeby przyjechali, tak, zagłosować w referendum, więc naprawdę byliśmy zaskoczeni tą frekwencją. Jak wielu pracownikom zależy na przyszłości naszego szpitala.
7: No właśnie, co to oznacza? Pracownicy wypowiedzieli się, że nie zgadzają się na to, żeby te szpitale się skonsolidowały.
6: Tak, pracownicy wypowiedzieli się w dokładnie taki sposób, natomiast wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące dla władz miasta, ale my zwrócimy się do pana prezydenta z apelem, żeby jednak, może jest to dobry czas, żeby wycofał się z tego listu intencyjnego na rzecz takiej wewnętrznej restrukturyzacji, ponieważ załoga wyraźnie stoi za dyrektorem Nowakiem, traktują go jak gwaranta bezpieczeństwa w procesie zmian wewnętrznych, które nie wiążą się z ryzykiem utraty podmiotowości szpitala, tak jak w przypadku konsolidacji.
7: Pani, wyniki referendum nie są wiążące, czyli co? Wy tylko się zapytaliście pracowników, tak? To było referendum bardziej informacyjne.
6: Oczywiście, jak najbardziej, ale chcemy, żeby też pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko, więc miejmy nadzieję, że pan prezydent weźmie sobie to do serca i zmieni zdanie.
8: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność.
7: Takich wyników się spodziewaliście?
8: Tak, jak najbardziej. Frekwencja w mojej ocenie dość wysoka, także tego oczekiwaliśmy.
7: Wiecie, że pracownicy boją się tej konsolidacji. Prawda?
8: Tak, zgadza się. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Chcieli się wypowiedzieć odnośnie właśnie tych ankiet, które żeśmy stworzyli i pokazali nam tym samym, że mają bardzo dużą świadomość, z czym to się wiąże, taka konsolidacja, i że są przeciwni jakby temu pomysłowi, nie?
7: Z czym się wiąże konsolidacja?
8: Wiąże się z konsolidacją ze szpitala w Jaworznie i tak jak to sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłonie małego, nie? I tu innej rzeczy nie będzie. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
7: Znikną oddziały, znikną też etaty.
8: Dokładnie. Tak samo znikną etaty, a co za tym się wiąże, właśnie duża redukcja pracowników.
9: Aleksandra Szymczyk, przewodnicząca Związków Zawodowych Solidarność 80.
7: Czy już macie jakieś sygnały dochodzące z, na przykład od władz miasta, czy w ogóle z miasta, jak te wyniki referendum są odbierane?
9: Wczorajsze referendum pokazało jasno i niemal jednogłośnie, jakie jest stanowisko przede wszystkim personelu naszego szpitala. Pracownicy opowiedzieli się za pozostaniem obecnego dyrektora oraz przeciwko nawiązywaniu współpracy ze szpitalem wielospecjalistycznym w Jaworznie. To był głos ludzi, którzy każdego dnia tworzą ten szpital i najlepiej wiedzą, czego potrzebuje nasza placówka oraz pacjenci. Dlatego nie możemy zgodzić się na przedstawienie naszej decyzji jako efektu politycznej manipulacji. Z ogromnym rozczarowaniem przyjęliśmy komunikat opublikowany przez mysłowickie media, sugerujący, że personel oraz związki zawodowe działają pod wpływem polityki. Stanowczo podkreślamy, to nieprawda. Nasza decyzja wynika wyłącznie z troski o przyszłość szpitala, warunków pracy oraz dobro pacjentów. Nie życzymy sobie podobnych sugestii, które podważają uczciwość i niezależność pracowników ochrony zdrowia. Jednocześnie chcemy jasno powiedzieć, nie pozwolimy na cichą likwidację naszego szpitala pod płaszczykiem konsolidacji. Nasz szpital ma służyć mieszkańcom i pozostać samodzielną placówką, a obowiązkiem władz jest jego wzmacnianie, a nie stopniowe osłabianie. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w referendum i pokazali jedność oraz odpowiedzialność za przyszłość naszego szpitala.
7: Czyli co, zarzuca wam się, tak, że działacie pod wpływami jakimiś politycznymi, że z tego powodu tutaj robicie zamieszanie?
9: Tak, wczoraj wyszedł komunikat na stronie internetowej na Facebooku, gdzie mieliśmy właśnie taki zarzut, że działamy pod wpływem polityki. Gdzie nie jest to prawdą, bo nikt ze związkowców nie jest gdzieś tam politycznie nastawiany. Nam chodzi tylko o to, żeby został szpital, żeby było dobrze, żeby ci ludzie nie musieli dojeżdżać do tego Jaworzna.
3: Od samego początku, kiedy wyszła cała sytuacja z konsolidacją, cały czas powtarzamy, że będziemy patrzeć na ręce wszystkim, którzy będą do tego dążyć.
10: Dariusz Wojtowicz, prezydent miasta Mysłowice. Staramy się w tej chwili zdiagnozować największe straty finansowe, którędy wyciekają wypłacają środki finansowe ze szpitala. Staramy się również współpracować ze szpitalami m.in. w Jaworznie, Sosnowcu czy z Katowicami. Prowadzimy rozmowy, żeby zobaczyć, jakie kontrakty będą pozwalały na utrzymanie szpitala w przyszłości, ale jak dobrze wiemy, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia robią wszystko, aby szpitale powiatowe miały ogromne problemy. Być może jest taki plan ze strony rządzących, a my staramy się bronić szpitala, bo bezpieczeństwo medyczne naszych mieszkańców jest najważniejsze. Dzisiaj wymagalne kwoty, jakie powinniśmy natychmiast przekazać i komornikom, i przedstawicielom medycznych służb, to jest około 2,5 miliona złotych. I takie środki trafiły na konto szpitala, przekazali je radni w ubiegłym miesiącu podczas sesji Rady Miasta. Tam zapadła decyzja o pomocy dla naszej placówki medycznej. Radni Koalicji Obywatelskiej są w opozycji do mnie, ale to ich rząd nie daje pieniędzy na szpitale, na podstawowe opłaty, na podstawowe medyczne zabiegi i stąd właśnie się biorą te wszystkie problemy, a my jako miasta próbujemy ratować te szpitale, ponieważ w inny sposób nie będziemy mogli zabezpieczyć mieszkańców przed największymi problemami zdrowotnymi. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek odpowiedział, co dalej ze szpitalem numer 2 w Mysłowicach, czy będzie konsolidacja z Jaworznem, czy szpital zostaje w takiej formie jak teraz, czy będziemy zmieniali organizacyjnie szpital. My w tej chwili prowadzimy negocjacje, które mają nam otworzyć kilka furtek i wtedy radni miasta Mysłowice podejmą końcową decyzję, ale żeby to mogli zrobić, muszą mieć pełny ogląd finansowych potrzeb szpitala. Ja bardzo cieszę się, że pracownicy szpitala podejmują różnego rodzaju inicjatywy, bo to jest bardzo pozytywna aura wokół szpitala. Widzimy, że załoga broni swoich miejsc pracy, my im w tym pomagamy. Bronimy się przed tym, aby szpital mógł być kiedykolwiek zamknięty. Nikt nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, co będzie ze szpitalem, choćby ze względu na to, że przed nami jest audyt ekonomiczny. W tej chwili prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami i najlepsze rozwiązanie, które będzie podejmowanie przez radnych, powtarzam, przez radnych miasta Mysłowice, te rozwiązania będą niosły za sobą jakiekolwiek następstwa. Więc jeżeli ktoś dzisiaj opowiada, co dalej ze szpitalem, są to nieprawdziwe informacje, bo nikt jeszcze nie wie, bo nikt nie podjął decyzji końcowej.
11: Krzysztof Bąk, radny Mysłowic. Ten szpital od lat jest w bardzo złej sytuacji. Co gorsza, od 8 lat właściciel, czyli Mysłowice pod rządami Dariusza Wójtowicza, absolutnie nie poczuwają się do odpowiedzialności za ten szpital, nie przekazując na przykład na czas pieniędzy na pokrycie strat, no i potęgując problemy finansowe lecznicy. Przez 20 lat w Mysłowicach z roku na rok pokrywano straty, czy część strat, które szpital wygenerował. Od 2018 roku, kiedy w fotelu włodarza Mysłowic zasiadł Wójtowicz, te straty zaczęto pokrywać na raty z 2-3-letnim opóźnieniem. Proszę sobie wyobrazić, że nie macie Państwo 2-3 milionów przez te 3 lata. No to są te zatory, to są te nakazy komornicze. Więc przede wszystkim miasto musi pokryć te straty, znaleźć pieniądze, a do pokrycia jest jeszcze całkiem sporo. Kilka milionów za 2024 i około 8 milionów za ubiegły rok. Więc no proszę sobie wyobrazić, jeżeli szpital ma 20 kilka czy 30 milionów zobowiązań, nagle na jego konto wpływa kilkanaście milionów, które powinno wpłynąć już dawno, no to wow, jest nam lepiej, oddychamy. Z jednej strony mamy Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest winny za nadwykonania temu szpitalowi, uwaga, 2,5 miliona złotych. A z drugiej strony mamy Mysłowice i Dariusza Wójtowicza, które przekazało kilkadziesiąt milionów, czy nie przekazało ze sporym opóźnieniem. Więc proszę zobaczyć, jaka jest skala. Gdyby pieniądze z NFZ-u za te nadwykonania, o których mówił prezydent, wpłynęły, byłoby lepiej, ale one by nie uratowały szpitala. Gdyby kilkanaście milionów za tylko 2 ostatnie lata z Mysłowic wpłynęły do szpitala, byłoby dużo lepiej. Wydaje się, że dzisiaj konsolidacja niesie za sobą więcej zagrożeń niż szans. Dlaczego? Dlatego, że no, konsolidacja, jak sama nazwa wskazuje, to jest połączenie. Wyobraźmy sobie, że łączymy 2 szpitale, nie mogą powstać 3 szpitale, nie mogą zostać 2, musi być 1. Jeden szpital zarządzany przez władze Jaworzna i Mysłowic. Kto będzie dominował? Czy prezydent Jaworzna będzie wskazywał dyrektora, czy prezydent Mysłowic? To jest drugie zagrożenie. Trzecie, być może najpoważniejsze, że szpital w Jaworznie jest w o wiele lepszej sytuacji. Ma kilkukrotnie wyższy kontrakt, mniejsze zobowiązania. I czwarte zagrożenie, najważniejsze, że ta ustawa konsolidacyjna zabrania w tych połączonych szpitalach dublowania oddziałów. a te oddziały się dublują, więc my nie wiemy dzisiaj, czy chirurgia i interna z Mysłowic będzie chirurgią i interną w Mysłowicach, czy będzie w Jaworznie. Jeżeli będzie w Jaworznie, to jest zagrożenie dla mieszkańców Mysłowic. W najgorszym scenariuszu może się okazać, chciałbym się mylić, chciałbym, żeby to była czarna prognoza, że mysłowicki szpital zostanie z izbą przyjęć, z okulistyką, której w Jaworznie nie ma, i z przychodniami specjalistycznymi, bo chirurgia, rehabilitacja, oddział internistyczny funkcjonują w Jaworznie i być może samorządowi Jaworzna i szpitalowi jaworzyńskiemu opłaca się ta konsolidacja, żeby przejąć po prostu kontrakt z Mysłowic. Pracowników związki pytają o to, czy aprobują kierunek działania władz, czyli zmierzanie ku konsolidacji, i czy aprobują kolejną decyzję władz o tym, by z obecnym dyrektorem nie przedłużać umowy o pracę. Gdybym był prezydentem, menedżerem, wziąłbym sobie odpowiedzi, które padną, do serca.
4: SK Śląsk.
5: Miejski sad, strefa graffiti, łąka kwietna i rolkowisko. To wszystko za pół roku pojawi się w nowym parku miejskim, który powstaje w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
12: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Mówimy o takiej przestrzeni pomiędzy blokowiskiem na Zagórzu, pomiędzy ulicą Białostocką a Lenartowicza. Wzdłuż nowej linii tramwajowej mamy taką piękną przestrzeń niezagospodarowaną, która już właściwie w latach 80., w momencie kiedy to osiedle zostało wybudowane, ta przestrzeń była właśnie przewidziana na taką rekreację, ale nic się od tamtego czasu nie zadziało. My to teraz zrealizujemy. Właśnie ekipy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych wjechały na ten teren, przygotowują grunt pod inwestycje zgodnie z obietnicą, bo obietnicę daliśmy w tamtym roku, że najpierw będziemy projektować, co już za nami, a w 2026 roku ten park powstanie.
7: Co się tam znajdzie?
12: Będzie tam oczywiście dukt dla pieszych, będziemy mogli sobie spacerować z psem, będą nasadzenia całej masy drzew, ale nie tylko liściastych. Nasadzimy tam także sad, który za kilka lat, mamy nadzieję, da nam pierwsze owoce. Dla młodzieży będzie taka przestrzeń, gdzie będą mogli sobie pomalować graffiti. Dla tych, którzy lubią mocniejsze rekreacje, będzie pętla rolkowa, podobna do tej, którą mamy w Parku Sieleckim, czyli gładka, fajna nawierzchnia pozwalająca rolkarzom właśnie płynnie sobie pojeździć w najbardziej zaludnionej części miasta. Mnóstwo ławek, krzewów, takiej przestrzeni przyjaznej mieszkańcom do spędzania zwyczajnie wolnego czasu.
7: Powstanie tam też rolkowisko, drugie w Sosnowcu, pierwsze jest w Parku Sieleckim.
12: Tak, to będzie drugie rolkowisko. W Parku Sieleckim mamy ponad 1,5-kilometrową pętlę, a teraz idziemy tym samym wydeptanym, można powiedzieć, szlakiem właśnie w Zagórzu. Tam też będziemy mogli pojeździć koło na rolkach. Myślę, że to jest piękna sprawa, że będziemy mogli wyjść z tego domu i spędzić ten wolny czas właściwie tuż pod domem, bez konieczności wsiadania w samochód czy w inny środek transportu i gdzieś dojeżdżania. Będziemy mogli to wszystko mieć pod bokiem.
7: Jak to jest ważne, że ta inwestycja tam powstaje? Potrzebne są takie miejsca mieszkańcom?
12: Jak najbardziej. Myślę, że świadomość, jeśli chodzi o zdrowie, o sport, bardzo mocno się zwiększa. Kiedyś było tak, że ten wolny czas często spędzało się w domu przed telewizorem. Teraz te pokolenie 30-40-latków inaczej do tego podchodzi. Wyciąga swoje dzieciaki na dwór, zapewnia im jakąś rozrywkę, ale często było tak, że to wymagało więcej czasu, bowiem trzeba było wsiąść na samochód, gdzieś pojechać, rozpakować się, ubrać się, a tutaj właściwie pod samym blokiem będą mogli właściwie, nie wychodząc z domu, wysłać dziecko na dwór albo razem z nim pojeździć właśnie na rolkach pod domem, a tym samym dziecko nie będzie siedziało przed komputerem, też przed telefonem, a to jest niezwykle ważne, bo trudno te dzieciaki teraz oderwać od tych urządzeń, ale myślę, że taka rozrywka, wspólne spędzanie czasu ze znajomymi czy z rodzicami sprawi, że dzieciaki chętnie będą wychodzić.
7: To kiedy ten park powstanie i jaki jest koszt inwestycji?
12: To jest grubo ponad 1 000 000 zł. Ostatecznie przekonamy się na zakończeniu, bowiem te prace w dużej mierze prowadzi Miejski Zakład Usług Komunalnych. Chcielibyśmy, aby w ciągu pół roku wszystko się tam zakończyło. Dużo pracy przed nami. Czasem to będzie taka dłubanina, bowiem zależy nam na tym, abyśmy tam nie wycinali żadnych drzew, więc wszystko, co tam planujemy, musimy wykonać, uwzględniając istniejącą przyrodę. Oczywiście jakieś drobne drzewka, samosiejki, to pewnie będziemy musieli wyciąć, ale te potężne drzewa to w tym miejscu chcemy zostawić.
5: Mikołów zwiększył pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski do 1 500 000 zł. Właśnie ruszyła w mieście jego 11. edycja. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
13: Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa. Trwa obecnie nabór do 11. już edycji budżetu obywatelskiego w Mikołowie. Budżet obywatelski w Mikołowie cieszy się dużą popularnością. Mieszkańcy są naprawdę aktywni, a co bardzo też cieszy, frekwencja podczas głosowania jest naprawdę wysoka.
14: To w takim razie, panie burmistrzu, powiedzmy, jaka zmiana dotyczy budżetu obywatelskiego od tego roku 2026.
13: W tym roku duża zmiana, bo zwiększyliśmy pulę środków. Poprzednio był to 1 000 000 zł, teraz do dyspozycji jest 1,5 miliona zł. W tym jeden z wniosków, jeden maksymalnie wniosek może być na kwotę do 1 000 000 zł. Także przynajmniej dwa wnioski będą zrealizowane w przyszłym roku, a w tym roku w październiku będzie można głosować.
14: To powiedzmy, do kiedy trwa nabór wniosków?
13: Nabór trwa do 8 czerwca. Tradycyjnie można zgłaszać wnioski zarówno tak zwane miękkie, na przykład na imprezy kulturalne, na wydarzenia sportowe, ale też, co jest najczęstszym sposobem, na te inwestycje tak zwane twarde. Można je realizować na terenach gminnych, wspólnotowych, spółdzielczych po uzyskaniu zgody. Także wachlarz możliwości jest dosyć szeroki i podejrzewam, że jak co roku mieszkańcy będą bardzo kreatywni i zaskoczą bardzo ciekawymi pomysłami.
15: Tomasz Rogula, rzecznik Urzędu Miasta w Mikołowie. Ważne informacje dla mieszkańców Mikołowa. Właśnie trwa nabór w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. To będzie już 11. edycja i ona przynosi z sobą istotne zmiany. Podniesiona została ogólna pula środków przeznaczonych na budżet obywatelski i kwota na jeden projekt. Pula całkowita będzie wynosiła 1,5 miliona zł, a maksymalna kwota na projekt to 1 000 000 zł.
14: To powiedzmy, czy mieszkańcy Mikołowa nadal chętnie uczestniczą w budżecie obywatelskim?
15: Nasi mieszkańcy co roku, w każdej właściwie edycji, wykazują się wielką kreatywnością, pomysłowością, składają nieszablonowe projekty. Jestem przekonany, że ta podniesiona kwota do 1 000 000 zł jeszcze bardziej ten strumień dobrych, ciekawych pomysłów poszerzy. Większe środki przeznaczone na realizację projektów to oczywiście możliwość większych realizacji, bardziej złożonych, bardziej kompleksowych projektów. Coś, co jeszcze rok temu wydawało się nierealne, teraz jest w zasięgu i również takie duże projekty będzie można zgłaszać i realizować. Termin naboru upływa 8 czerwca. Gorąco zachęcamy mieszkańców do przysyłania, do składania swoich pomysłów. Warto zaangażować się w budżet obywatelski, bo to właśnie ten podstawowy instrument, który daje mieszkańcom głos, który daje mieszkańcom realny wpływ na to, jak wygląda nasza najbliższa okolica czy nasze miasto.
5: Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusami, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym, ale słowo przestrogi. Jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością. Mówi w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
14: Przed nami szczyt wyjazdów na wakacje, a tu słyszymy o hantawirusach. Pani doktor, proszę powiedzieć, czy mamy się czego obawiać?
16: To nie jest nowy wirus. My z tymi wirusami mamy do czynienia od lat i one powodują od 60 tysięcy do 100 tysięcy zakażeń rocznie na całym świecie. Więc to nie jest coś dla nas nowego. I już samo to, że ludzie o tym wirusie nie słyszeli i nie wiedzą, czym on jest, ani też no, nie jest to coś, przed czym tak powszechnie się ostrzega, znaczy, że też on dużym zagrożeniem, jeżeli chodzi o sezon wakacyjny, nie jest. Oczywiście.
14: Czy są jakieś szczególne miejsca występowania tych wirusów na świecie?
16: To jest wirus endemiczny w krajach takich jak Południowa Ameryka. Spotyka się go również w Afryce, również w Ameryce Północnej, ale też w Europie. Ten wirus jest przenoszony przez myszy i szczury. I żeby się nim zakazić, trzeba mieć kontakt z wydzielinami, tutaj z śliną szczurów, czy odchodami szczurów, czy myszy właśnie. Ale trzeba mieć ten kontakt bardzo bliski, czyli właśnie jak szczury zanieczyszczą jedzenie, produkty żywnościowe i później ktoś je zje, może zostać zakażony tym wirusem. Więc tak naprawdę to tutaj jedynym...
14: Jak się chronić?
16: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, że było przechowywane w odpowiedni sposób, a także no, unikanie kontaktu z szczurami czy gryzoniami w takich miejscach. Ale zakażenie tym wirusem jest bardzo ciężkie, naprawdę trzeba mieć bardzo bliski kontakt. Jeżeli chodzi o to, co się stało na statku wycieczkowym, no to nie zapominajmy, że ludzie na takich statkach wycieczkowych są w zamkniętych pomieszczeniach przez dłuższy okres czasu, w bardzo bliskim kontakcie, no to jest tak naprawdę wylęgarnia zarazków i zakażeń. I tutaj nie mówimy tylko o takich, o hantawirusie, mówimy o samych przeziębieniach czy grypie. Jeżeli taki patogen się pojawi na statku wycieczkowym, no to często kończy się to tak, że mamy tam wybuch właśnie zakażeń.
14: Dla kogo szczególnie te wirusy są niebezpieczne?
16: Ten wirus jest niebezpieczny dla wszystkich. To jest bardzo, bardzo poważna infekcja.
14: Czy są możliwe nowe ogniska zakażeń?
16: Czy są możliwe nowe ogniska zakażeń? No nie do końca. To jest oczywiście teraz... Trwają badania, żeby się dowiedzieć, skąd właściwie te zakażenia się pojawiły na statku, ale to naprawdę musi być bliski kontakt i przedłużony kontakt, żeby kolejne zakażenia miały tutaj miejsce. Jak się chronić? No właśnie należy raczej unikać jedzenia w miejscach, które nie są, mogą nie zachowywać odpowiedniej higieny.
14: A proszę powiedzieć, czy jest jakaś szczepionka na te wirusy?
16: Nie ma szczepionek na tego wirusa, głównie dlatego, że no nie było pieniędzy, żeby te szczepionki wyprodukować, gdyż tych zakażeń nie ma tak dużo i są głównie w miejscach rozwijających się, w krajach rozwijających się, które też niestety nie mają pieniędzy do przeznaczenia na badania na taką szczepionką. Jednak badania trwają, tylko one trwają już od 15 lat, no i właśnie są zatrzymywane przez brak dofinansowania.
14: Jakie są objawy i jak długo się rozwija takie zakażenie?
16: Objawy zależy. To są dwa typy tego wirusa. Jeden to jest gorączka krwotoczna. W tym przypadku to nie jest ten wirus, który obserwujemy w przypadku zakażeń na statku wycieczkowym. Drugi to są bardziej objawy, które przypominają na samym początku grypę. Mogą pojawić się bóle mięśni, może pojawić się ból głowy, gorączka, kaszel. No, ale później wirus niedługo potem atakuje organy i może uszkodzić nerki, może uszkodzić płuca, może uszkodzić serce. I nawet 40% śmiertelność w przypadku tego wirusa występuje, kiedy już pojawią się symptomy. Zakażenie po zakażeniu symptomy mogą wystąpić nawet do 6-8 tygodni po zakażeniu, więc to jest bardzo długi rozwój tej infekcji. Oczywiście mogą wystąpić również szybciej, mogą wystąpić nawet po tygodniu, ale jest możliwe 6-8 tygodni również.
4: SK Śląsk.
5: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowia, co organizuje wielką zbiórkę ciast. Trafią one do dzieci z oddziału onkologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
17: Piotr Gondarczyk, prezes Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy. Od kilku lat szyjemy maskotki dla dzieci chorych z oddziału onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Szyjemy i szydełkujemy tak zwane małpki i ośmiorniczki. W zeszłym roku nauczycielka, opiekunka ze szkoły szpitalnej zwróciła się do nas z prośbą, z pytaniem o pomoc przy organizacji imprezy z okazji Dnia Matki. Pomoc miała polegać na tym, że członkini stowarzyszenia upieką placki drożdżowe dla dzieci, które chcą w ten sposób uhonorować swoich rodziców, którzy się dla nich poświęcają. Upiekliśmy ponad 20 placków. Akcja się udała. Natomiast w tym roku prośba została ponowiona. Tylko jakby dzieci chcą rozszerzyć zasięg działania i zrobić większą imprezę. Chcą połączyć Dzień Matki z Dniem Dziecka. Dlatego tych placków potrzeba jest zdecydowanie więcej. No i tak wpadłem na pomysł, że można było nagłośnić tą akcję. Placki potrzebne są na 1 czerwca. Placki będziemy odbierać 31 maja o godzinie 17 przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
7: Czyli każdy, kto ma ochotę przyłączyć się do tej wielkiej akcji Dnia Dziecka i Dnia Matki w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, może pomóc.
17: Tak, każda ilość placków się przyda, bo nawet jeżeli tych placków będzie za dużo, to dzieci w całym szpitalu jest kilka tysięcy. Nic się nie zmarnuje.
7: Jakie to mogą być ciasta? Czy jakieś specjalne są preferencje, czy nie?
17: Tak, nad wszystkimi ciastami czuwa dietetyk, dlatego preferujemy ciasta drożdżowe, a w zasadzie wszystkie ciasta, byleby nie zawierały one kremu. W zeszłym roku tylko ciasta drożdżowe, w tym roku wszystkie ciasta, byleby nie było kremu i ewentualnie orzechów.
7: Mogą to być babki, mogą to być właśnie ciasta drożdżowe, czyli najlepiej jakby były suche.
17: Tak, mogą być muffinki, mogą być jakieś rogaliki, mogą być nawet serniki. Wszystko, co nie zawiera kremu i orzechów, bo dzieci mogą być uczulone. Do akcji namówiliśmy też koła gospodyń wiejskich z Okradzionowa, z Ród oraz Łaz, ale myślimy, że i tak tych placków potrzeba będzie zdecydowanie więcej.
7: Dlaczego to jest ważne, żeby się włączyć w taką akcję?
17: To głównie chodzi o to, że te dzieci chcą być wdzięczne swoim rodzicom, bo ci rodzice bardzo się poświęcają dla nich. W zasadzie oni cały czas przebywają w tym szpitalu razem ze swoimi dziećmi, a to nas nic nie kosztuje, a tym dzieciom sprawimy dużą radość.
7: No właśnie, bo te dzieciaki nie wyjdą do sklepu, nie kupią prezentu dla rodziców, nawet zwykłej czekoladki, bo nie mają jak.
17: Tak, to jest taki dar serca ludzi dla tych dzieci i dla tych rodziców.
7: Czyli przypomnijmy, każdy, kto ma ochotę włączyć się w tą akcję, pomóc dzieciom, gdzie może przynosić te ciasta, do kiedy?
17: Ciasta będziemy zbierać w niedzielę, 31 maja o godzinie 17 przed Pałacem Kultury Zagłębia. Będziemy tam stać od 17, załóżmy do 17.30.
7: I później z tymi ciastami pojedziecie?
17: Rano te ciasta będą dostarczone do szpitala. W tym dniu w szpitalu planowana jest huczna, wielka impreza, którą przygotowują dzieci dla swoich rodziców, ale też chyba też dla personelu szpitalnego.
7: Ludzie chętnie się włączają w takie akcje, jak mówicie o tym, żeby pomagać na przykład innym?
17: Tak, bo nawet było bardzo duże zainteresowanie. Panie piekły te placki, później nawet piekły już po całej akcji i prosiły, żeby dostarczyć to do szpitala. Natomiast nie ma możliwości w późniejszym terminie dostarczenia tego do szpitala, bo nawet nie wiadomo komu. Jesteśmy umówieni na określoną godzinę, określony czas i o tej określonej godzinie chcemy przekazać te ciasta. Także proszę nie piec ciasta w innym terminie, nie dostarczać samemu. 17 godzina przed Pałacem Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 31 maja.
4: SK Śląsk.
5: A teraz zmieniamy temat. Brak pomysłu na weekend? Warto wybrać się do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. To miejsce, które warto odwiedzić, zwłaszcza wiosną. Ogród podzielony jest na 3 części. Więcej w następnym materiale.
18: Znajdujemy się w pięknym miejscu w województwie śląskim. Jesteśmy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, a ze mną jest...
19: Sylwia Prusko, jestem kierownikiem pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
18: Pani Sylwio, porozmawiajmy zatem, jakie atrakcje tutaj w W Śląskim Ogrodzie Botanicznym na nas czekają i jak możemy tutaj spędzić czas?
19: Na pewno bardzo ciekawie. Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego ogrodu, który, i chyba od tego trzeba zacząć, znajduje się w kilku lokalizacjach. Część główna, można powiedzieć ta parkowa, znajduje się przy ulicy Sosnowej 5 w Mikołowie. I tak jak powiedziałam, jest to część parkowa, gdzie znajdą Państwo wspaniale wzniesiony budynek z wieżą widokową ponad 14-metrową, z której rozpościera się piękny widok na okolice, a przy dobrej pogodzie aż po góry widać wspaniale. Tutaj na tym terenie znajduje się również restauracja oraz kawiarenka przy placu zabaw. Plac zabaw przygotowany dla dzieci, można powiedzieć, od najmłodszych do najstarszych. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale oczywiście są tu również wspaniałe kolekcje, które można podziwiać spacerując po urokliwych uliczkach naszego ogrodu żółtego. Między innymi zapraszamy Państwa na spacer naszymi pięknymi alejkami, które poprowadzą wśród pięknych okoliczności przyrody. Można zwiedzić nasze zielarium, kolekcję plączy, bór sosnowy. Również mamy wspaniałą pasiekę edukacyjną. Tutaj na tym terenie również jest możliwość zobaczenia wystawy wielkoformatowej, wystawy plenerowej, która, można powiedzieć, jest taką formą edukacji, samoedukacji w pięknej przestrzeni naszego ogrodu. Także myślę, że każdy w tej części ogrodu znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o pozostałe części ogrodu, to przy ulicy Grudniowej w Mokrym jest, rozpościera się nasz ogród czerwony, który jest ogrodem kolekcji ozdobnych i tam na powierzchni ponad 20 hektarów poprzez spacery ścieżkami żwirowymi można podziwiać poszczególne kolekcje. Są tam również zbiorniki wodne, sady, winnica oraz wspaniałe altanki, w których można chwileczkę odpocząć. Ogród żółty z ogrodem czerwonym są połączone ścieżką edukacyjną. Jest to około 2,5-kilometrowy odcinek przez las prowadzący, który jest naprawdę bardzo fajną okazją do tego, żeby zobaczyć przyrodę w tej takiej dzikiej formie, ale znajdują się tam również tablice edukacyjne i różne informacje, które umilą wszystkim spacer. Śląski Ogród Botaniczny posiada również ogród zielony, który ma taką bardzo specyficzną cechę. Jest to kolekcja siedliskowa z funkcją pola golfowego, pełnowymiarowego pola golfowego, na którym można...
18: Można grać w golfa w ogrodzie zielonym?
19: Zdecydowanie tak. Zapraszamy wszystkich amatorów tego naprawdę bardzo ciekawego sportu do tego, żeby spróbować swoich sił. Tych, którzy już grali, ale też którzy chcą się nauczyć, jest tam również miejsce do tego, żeby spróbować grać.
18: Czyli można powiedzieć, że to są takie trzy bardzo ważne punkty na mapie Śląska, trzy zielone punkty na mapie Śląska, gdzie można właśnie tym bardziej w wiosnę i lato po prostu wypocząć i oddychać świeżym powietrzem, bo otacza nas bardzo dużo zieleni.
19: Zdecydowanie tak, a nawet nie tylko wiosną i latem, bo na przykład zimą w ogrodzie żółtym udostępniamy teren do tego, żeby zjeżdżać na sankach jak najbardziej. Można w naszym ogrodzie botanicznym nawet takiej aktywności zażyć. Także myślę, że o każdej porze roku Śląski Ogród Botaniczny odkrywa przed nami swój uroki i piękno. Jesień jest również cudowna, także zapraszamy serdecznie przez cały rok. Jesteśmy ogrodem, który jest czynny przez praktycznie 365 dni w roku, także zapraszamy bardzo serdecznie.
18: Chciałam jeszcze porozmawiać o dwóch punktach na mapie ogrodu, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli ogród żółty. Mamy tutaj, pani powiedziała, zielarkę. Co to za miejsce?
19: Tak, mamy na terenie zielarię. Jest to nasz taki wspaniały, piękny budyneczek, w którym znajdują się różne zioła oraz kolekcje powiązane, można powiedzieć, z zielarstwem. I tam nasza ogrodowa zielarka prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Można tam różne ziołowe cuda uczynić, ale również zaczerpnąć bardzo dużej wiedzy w tym zakresie.
18: I wiedzę zaczerpniemy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym również na temat pszczół, bo tych tutaj też niemało, oczywiście w bezpiecznych ulach.
19: Tak, mamy pasiekę edukacyjną. Współpracujemy w tym zakresie z pasieką edukacyjną Skrzydło Ci Przyjaciele, którzy tutaj opiekują się naszymi pszczołami, a pszczoły korzystają z tego daru natury, którym jest ogród botaniczny i dzięki temu wytwarzają naprawdę pyszny miód, próbowaliśmy.
18: Wiele atrakcji i w wiosnę, i w lato, i w jesień, i w zimę. Każda pora roku na pewno ma coś szczególnego w sobie. No właśnie, porozmawiajmy jeszcze zatem o wejściówkach. Jak to wygląda? Czy jeżeli kupujemy wejściówkę, jakie są bilety, jak właśnie to wszystko funkcjonuje?
19: Już mówię, to jest kolejna, myślę, taka dobra wiadomość, a mianowicie wstęp do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie jest bezpłatny. Dysponujemy dużymi parkingami, na których można bez problemu zaparkować samochód i bez żadnych ograniczeń korzystać w godzinach otwarcia ogrodu, a one są naprawdę od świtu do zmierzchu, także myślę, że każdy zdąży do nas zajrzeć i skorzystać z tych atrakcji, którymi dysponujemy.
4: SK Śląsk.
5: To już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu standardowo znajdziecie na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie też w nasze media społecznościowe, między innymi na Facebooka Miast na Czasie Eska Śląsk. Tam mamy dla Was wiele niespodzianek. Przygotowaliśmy wiele ciekawych informacji, nie tylko na temat nadchodzących wydarzeń, które odbywać się będą w najbliższym czasie na Śląsku i w Zagłębiu, ale też wiele fajnych prezentów zgarnąć możecie wejściówki na różne ciekawe imprezy. Zaglądajcie zatem na fejsa Miasto na Czasie SK Śląsk.
20: Muzyka się żyje.
21: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 50 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love Ya. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad 2 dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki G, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po 9 w niedzielę. Mati Fuczyło, cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

0: motherfucker.
1: No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale. Tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. Radio SK. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
3: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
4: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
3: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
4: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
3: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdorskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
7: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
8: W życiu warto być na właściwej drodze, tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz to? To dźwięk Twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
13: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
16: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
15: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jayku, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
19: I po reklamie.
20: Śląsk na czasie.
21: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Mamy weekend, no to mamy niespodzianki. Co powiecie na to, żeby na żywo zobaczyć musical pod tytułem Reszty nie trzeba? To czwarta produkcja Śląskiej Sceny Młodych, a druga premiera w sezonie 2025-2026. Tym razem do obejrzenia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrzu o godzinie 9, 11, 17.30 już 1 czerwca tego roku. SK ma dla Was specjalne zaproszenia właśnie na ten musical. Jeżeli chcecie się wybrać, to napiszcie do nas z maila na adres bilety@sk.pl. W tytule wpiszcie musical, reszty nie trzeba, a w treści wiadomości przekonajcie nas, czemu Wam powinniśmy podarować te wlotki.
0: muzyką się żyje.
20: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na 7 miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
22: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
20: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Fuczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

SK Śląsk.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu SK gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit. Radio SK. Uwaga, gram!

0: to za hit The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most, ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
13: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
6: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
8: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
9: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. 2 lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim list listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla Was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: To tak ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

0: Marshmallow, Ellie Goulding, Eva Jani, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Westę. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33 kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią, Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotoski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
13: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
0: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It, bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix w każdy piątek po godzinie 20. Nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20. mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22. już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
12: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Niedawno swoją premierę miał nowy roller coaster w parku rozrywki Zatorland. A mowa oczywiście o Szymek Coaster. Na pierwszy rzut oka parametry tej karuzeli robią największe wrażenie. 6 metrów wysokości, 86 metrów toru i prędkość dochodząca do 40 km na godzinę. Jednak prawdziwa magia zaczyna się dopiero w trakcie jazdy. Specjalnie zaprojektowane wagoniki obracają się podczas przejazdu, serwując pasażerom nieprzewidywalne ruchy i zmieniające się perspektywy. Zatem jeżeli chcecie poczuć trochę adrenaliny i dobrze się bawić, koniecznie wpadnijcie do Zatorlandu. Informacje o biletach znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej.
18: Muzyką się żyje.
19: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla Was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem, raper wczoraj. wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
3: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
4: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
5: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
4: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
5: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
4: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
6: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonu MG Krotowski Katowice. Nie przegap wielkiej wyprzedaży rocznika 2025. Tylko teraz mega rabaty na całą gamę modelową, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS. Kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie.

0: To Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluje razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie z Eską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Gazda Group. Katowice, ulica Feliksa Bocheńskiego 66.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32/34.
17: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
2: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
3: Polski.
0: Słuchajcie, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
2: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jaka nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy, dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów, a może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ono zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bavaria Motors, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 204.
17: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie, makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
6: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć. Ubranka dla dzieci. Można przynieść te, z których dziecko wyrosło, a kupić nowe lub używane i tym samym pomóc. 23 maja w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie odbędzie się akcja charytatywna pod hasłem Shopping dla Franka, chorego na dystrofię mięśniową 8-latka z Dąbrowy Górniczej.
9: Będziemy mieli animatorki, będzie grill, wata cukrowa i jeszcze wiele innych.
8: Mówiła Sandra Wysługocka, organizatorka akcji. Można przyjść między 10 a 16, a ja dodam, że wstęp na wydarzenie jest całkowicie darmowy. Przypomnę, Shopping dla Franka 23 maja w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie.
10: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
11: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
10: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
12: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
13: Mistrz! Kolejosz! Mistrz! Kolejosz!
10: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
14: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
15: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
14: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem, Martyna, wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.
2: To

0: Damian Dawid i Tyla w Radiu SK. Dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21:15 zagra u siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
5: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
6: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
5: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
6: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
5: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
7: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
12: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
13: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy, musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś? Cosios Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosios Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: I po reklamie.

0: Niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. I Ben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
9: Wow.
10: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
9: Wow.
10: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
9: Wow.
10: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
11: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
12: Zapraszamy. Sosnowiec, ulica Zuzanny 36. www.grupatandem.pl.
13: Dzień dobry, sąsiadce.
14: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
13: To do zobaczenia.
14: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
19: I po reklamie.
20: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
21: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
20: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
22: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
20: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. PG Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
0: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród czterech najlepszych drużyn świata są dwie polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Long. Running through these bodies like a

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
13: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
10: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
15: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
19: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
18: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
19: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
18: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
19: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
18: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
20: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
22: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
23: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
26: Play. I po reklamie.
27: Śląsk na czasie.
28: Cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Jeśli nie masz pomysłu na dzisiejszy wieczór, to zrób głośniej. Fokus, Rahim Gutek, Wac to ja i wielu innych artystów wystąpi podczas charytatywnego festiwalu pod hasłem Kopalnia Rapu w Czeladzi. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rzecz zagłębiowskiego rapera Igiera.
29: Parę lat temu w tragicznym wypadku stracił pod pociągiem dwie nogi i rękę. No i po latach jego protezy już nie działają tak jak powinny. Zbiera pieniądze na nowe.
28: Mówi Mateusz Trybulec, współorganizator wydarzenia. Koncert dzisiaj w Czeladzi w Kopalni Kultury. Początek o godzinie 18. Bilety można kupić w kasie Kopalni Kultury.
0: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21:15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony, a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rudy Mentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
2: Hyundai MM Cars Katowice, ulica Kościuszki 253. Więcej na mmcars.hyundai.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
7: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
6: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
7: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
6: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do twojego domu.
7: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
6: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeat.pl.
11: Słyszałeś? Cosios Young 15 Plus w Bytomiu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 19 maja. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosios Young 15 Plus. Tu nauka łączy się z pasją.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: SK.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie od 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Wyobraź sobie samochód, który zmienia każdą podróż w coś więcej. Nowy Opel Astra. Odważny design, inteligentne technologie, przestrzeń, która zaskakuje. Nawet codzienna wyprawa może stać się kosmiczną przygodą. Bo kiedy masz pełną kontrolę, komfort i styl, granice po prostu znikają. Nowy Opel Astra. Made in Germany. Już od 1199 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm oraz ubezpieczeniem za 1%. Zapraszamy do salonu MM Cars Katowice, ulica Lotnisko 81. I'm

0: będzie ostatnia reklama.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie. Śląsk na czasie.
4: Koncerty topowych polskich artystów, mocno imprezowy line-up, Garden Party Stage. Dla kogo? Studentów, młodzieży, fanów koncertów. Zbliżają się Juwenalia Śląskie 2026. W terminie między 18 a 23 maja, a dni koncertowe to 21, 22, 23 maja. I tak oto pierwszego dnia Jan Rapowanie, Tommy Cash, Hubert, drugiego Kubat, bracia Figo Fagot, Grubson, Lordofon, Lotta, a 23 między innymi Fukaj i Guzior. Na najlepszą śląską imprezę w tym miesiącu zaprasza Radio SK. A więcej informacji z regionu na sk.pl.
5: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
6: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
5: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Play-off Orlen Basket Ligi wracają do Dąbrowy Górniczej. Już 19 maja o godzinie 20.15 w hali centrum MKS Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Legią Warszawa w wielkim ćwierćfinale play-off. Emocje, walka i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. Pomóż naszej drużynie w walce o półfinał i stwórzmy razem prawdziwe piekło dopingu. Bilety dostępne na stronie MKS Dąbrowa oraz w kasach przed meczem. 19 maja, godzina 20.15, hala centrum. Na mecz zaprasza miasto Dąbrowa Górnicza.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: gości nas.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
6: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
14: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
14: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.

0: Jedynka Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na specjalne wydanie magazynu Reporter Weski Śląsk. Dziś o tym, jak poradzić sobie z agresywnym pacjentem w szpitalu. Tego uczą policjanci medyków z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
2: Starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek, zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
3: Odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z pracownikami medycznymi.
2: Tak, dokładnie, z pracownikami medycznymi, z personelem medycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Spotkanie to miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas ich wykonywania czynności służbowych w szpitalu. Tematem przewodnim jakby spotkania było zachowania osób agresywnych, jak postępować w takich przypadkach. Ważne w takich przypadkach jest dystans, żeby zachować z taką osobą, żeby oddalić się jakby od niej. To jest najważniejsza sprawa w tym momencie. Zasady komunikacji też również. Unikać jakby chaotycznych rozmów, agresywnych. Trzeba podejść spokojnie do takiej osoby, starać się z nią porozmawiać spokojnie, ale jeżeli ta osoba jest naprawdę gdzieś tam agresywna, starać się gdzieś ukryć, no i oczywiście poinformować służby na numer alarmowy.
3: Czyli nie szkolicie medyków, że mają z siebie robić bohaterów i walczyć z agresywnymi pacjentami, tylko uczycie ich, w jaki sposób uniknąć bezpośredniej konfrontacji.
2: Dokładnie, jednakże pokazywali policjanci również techniki samoobrony, które można wykorzystać jedynie w zagrożeniach życia i zdrowia, gdy występuje takowe zagrożenie, jak chronić się od tak zwanych chwytów, ale również właśnie zachować ten bezpieczny dystans.
3: Niestety, coraz częściej w placówkach medycznych dochodzi do różnego rodzaju ataków.
2: No niestety, coraz więcej zdarza się osób, które są pod wpływem substancji odurzających, jak i również pod wpływem alkoholu, albo są po prostu agresywni z różnych nieznanych powodów tak naprawdę. Takie szkolenia prowadziliśmy również już w ubiegłych miesiącach z Sosnowieckim Pogotowiem Ratunkowym, którzy też są jakby pierwszą linią, którzy spotykają się z takimi osobami, chociaż nie mówię, bo osoby takie trafiają też bezpośrednio, przychodzą do szpitala i zdarzają się też różne sytuacje, w których personel medyczny jest zagrożony.
3: Jeśli chodzi o to szkolenie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, to byli jacyś specjalnie wytypowani pracownicy, czy każdy może wziąć udział w takim szkoleniu?
2: W szkoleniu wzięli udział policjanci, którzy są instruktorami taktyki i techniki interwencji i szkolili oczywiście personel medyczny tego szpitala.
3: Czyli pewnie ci, którzy są na tak zwanej pierwszej linii frontu.
2: Dokładnie, czyli tak personel medyczny, którzy pracują na SOR-ze, ale nie tylko.
3: Jak to jest potrzebne, proszę powiedzieć, w dzisiejszych czasach?
2: Jest to bardzo ważny aspekt, żeby znać techniki samoobrony i tak dalej, ponieważ osoby agresywne zdarzają się coraz bardziej, no i niestety musimy z tym, że tak powiem, przeciwdziałać takim sytuacjom.
3: Rozumiem, że planujecie kolejne tego typu spotkania.
2: Myślę, że takowe spotkania odbędą się również w późniejszych czasie.
3: Do tej pory przeszkoliliście pracowników pogotowia, czyli chcecie przeszkolić pracowników służb medycznych wszystkich.
2: Dokładnie, staramy się szkolić jakby każdy personel medyczny. Rozpoczęto to od rejonowego pogotowia ratunkowego, tam też ich ratowników, jak lekarzy i pielęgniarek. No ponieważ tak jak powiedziałem, oni są pierwszą linią, gdzie działają, mają najczęściej takie sytuacje, gdzie występują. Często jeździmy do pomocy takowym ratownikom i personelowi.
3: Co się najczęściej zdarza?
2: Najczęściej są to osoby pod wpływem alkoholu, również pod wpływem substancji odurzających, czyli narkotyków lub również dopalaczy, bo też to się zdarza niestety bardzo często.
3: Tutaj właśnie przede wszystkim ta wiedza, tak? Ta świadomość tego, w jaki sposób z taką osobą postępować, bo pewnie inaczej z osobą pijaną, a inaczej z osobą pod wpływem środków odurzających.
2: Zdecydowanie z osobą, która jest pod wpływem środków odurzających, jest trudniej walczyć, bo te osoby przeważnie po dopalaczach i tak dalej są osobami mocno nieobliczalnymi. Potem alkohol możliwe, że jest prościej, ale to też nie ma reguły. Nie ma tak naprawdę. Każda sytuacja jest inna i należy po prostu przy danej sytuacji rozpoznać, jakie jest to zagrożenie i też stosować gradację danych środków.
1: W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Nadzieja na Dom. Dzięki temu dzieci nauczą się ciepła i odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
4: Aleksandra Szczęśniak, wiceprezes Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. Plan jest taki, że dzieci oczywiście pod opieką swoich opiekunów prawnych będą przychodzić do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu i pod opieką moich wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, czyli wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend, socjalizować, a także sprzątać, bo jednak chodzimy do parku i dbamy o to, żeby było tam czysto.
3: Kto na tym skorzysta?
4: Myślę, że wszyscy. Przede wszystkim zwierzaki, które wyjdą dodatkowo na spacer. Odciąży to też wolontariuszy, którzy mają dużo swoich podopiecznych, ale przede wszystkim będzie to też nie tylko frajda dla tych dzieci, ale też taka nauka życia i wejścia w dorosłość mimo wszystko. to będą dzieci, które w pieczy zastępczej nie mogą z różnych przyczyn mieć swoich psów i dzięki temu będą mogły z nimi przebywać w naszym schronisku.
1: Zwierzęta, które trafiają do rodzin adopcyjnych, które znajdują się w schronisku, można powiedzieć, że z tymi dziećmi z rodzin zastępczych sporo je łączy, prawda?
4: Tak, myślę, że tak.

0: przyczyn, przede wszystkim niezależnych ani od tego dziecka, które nie jest niczemu winne, że straciło rodziców, opiekunów i trafiło do pieczy zastępczej. Tak samo ten pies czy kot nie jest niczemu winny. On do tego schroniska na pewno nie chciał przyjść i nie chciał stracić swoich właścicieli.
1: Pomimo tego, że tym dzieciakom w rodzinach zastępczych pewnie jest dobrze, to jednak fajnie będzie im myśleć o tym, że ktoś tam w tym schronisku na nie czeka.
0: Tak, zdecydowanie tak. Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym, że bardzo istotną kwestią jest to, aby dzieci mogły wychodzić z tymi samymi psiakami, żeby mogły nawiązać taką więź i czuły też odpowiedzialność. I właśnie czuły to, że okej, idę do schroniska, bo tam na mnie czeka ten piesek. On czeka na spacer właśnie ze mną.
1: To też taka trochę forma terapii dla tych dzieci, też takie trochę oderwanie się od tych problemów, które mają.
0: Dokładnie tak. Podczas spaceru skupiamy się typowo na zwierzaku i przede wszystkim odkładamy telefony, odkładamy komputery, spacerujemy po przepięknym parku Tysiąclecia w Sosnowcu, więc same korzyści. Obcujemy z tą naturą i z tym zwierzakiem. Jesteśmy dla niego, a on jest dla nas i nie ma nic poza tym.
1: A skąd wyszła inicjatywa?
0: A inicjatywa wyszła od pani Anny Jedynak. Ona stwierdziła, że fajnie byłoby połączyć właśnie te dzieciaki, które bardzo pragną swojego zwierzaka, a z różnych przyczyn nie mogą mieć tego zwierzaka w domu. No i potrzeba oczywiście tych spacerów w schronisku, dodatkowej atrakcji, że tak powiem, dla naszych psiaków, które wychodzą na spacery raz dziennie. A tak to może i dzięki temu któryś psiak wyjdzie dwa razy dziennie na ten spacer.
1: No właśnie, bo zwierzęta też na tym sporo zyskują, prawda? Bo też będą miały kochającą osobę, która będzie przy nim i to będzie osoba cały czas ta sama.
0: Tak, psiaki będą oczywiście wygłaskane, na pewno nafaszerowane, jak ja to mówię, smaczkami, ale też będą miały taką ogładę. Te dzieci to zawsze jest ciężki temat w przypadku adopcji, tak? My oczywiście na spacery wybieramy zwierzaki, które są takie społeczne, grzeczne, nie planują, że tak powiem, podgryzać nam nikogo. Natomiast to też dużo da tym psom w kwestiach procedury adopcyjnej. Będziemy mogli powiedzieć, że odnajdują się również w towarzystwie dzieci i młodzieży. Ktoś młodszy, mniej poradny, trochę bardziej krzykliwy, emocjonalny, ekspresyjny, więc to też będzie obopólna korzyść ze względu na to, że te dzieci też się nauczą, że w towarzystwie zwierząt nie wymachujemy rękami, nie krzyczymy zbytnio, bo psy tego po prostu nie lubią, że jesteśmy delikatni, nie ciągniemy za uszy, głaszczamy.

0: dzieci to istoty po przejściach.
1: Oczywiście, że tak. Tak jak mówiłam, nikt nie zasłużył na to, żeby stracić rodzinę. Nikt nie zasłużył na to, żeby znaleźć się w nowym środowisku. Niektóre dzieci trafiają do swoich rodzin, czyli do babci, do dziadka, cioci, wujka, ale niektóre są wrzucane po prostu do totalnie nowej sytuacji, tak? Nie znają tych osób. Często trafiają do domów, gdzie już są dzieci, gdzie jakby nie ma zbyt dużo tego czasu dla nich samych, a przez ten czas, chociaż przez tą godzinkę spaceru, jak przyjdą, będziemy my dla nich jako wolontariusze, opiekunowie też dla nich i ten pies tylko dla nich.
0: A od kiedy ta umowa zacznie obowiązywać?
1: Na ten moment MOPS Sosnowcu zbiera kandydatury z tej pieczy zastępczej. Kto jest w ogóle zainteresowany? Po 18 maja wracamy do tematu, ile osób się zebrało. Ja wtedy będę wiedziała, w jaki sposób mam zadziałać. Poza tym idą wakacje, no to też będą te osoby bardziej dyspozycyjne, tak, bo dzieci nie będą chodzić do szkoły, więc mam nadzieję, że wspólnymi siłami naszymi, czyli Nadziei na Dom i MOPS-ów Sosnowcu, uda nam się znaleźć taki harmonogram, aby wszystkie osoby, które się zgłoszą, miały możliwość regularnie przychodzić na spacery.
2: Barbara Pruśnowska-Opalska, jestem psychoterapeutą i specjalistą psychoterapii uzależnień.
0: Dlaczego zwierzęta odgrywają tak ważną rolę w naszym życiu?
2: Bo są niesamowite, po prostu, po ludzku. Ich obecność wpływa na poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, na to, że możemy się dzielić własną miłością, możemy odkrywać swoją miłość do zwierząt i tak naprawdę możemy leczyć swoje zranienia, też szeroko pojęte traumy. Każde zwierzę, które jest w naszej obecności i które czyni nam dobro, miłość i to, że możemy się kimś opiekować, bo mamy taką potrzebę i tak naprawdę też lubimy przynależeć do jakiejś wspólnoty, jest jak najbardziej wskazane. Czytałam artykuł, jak we Francji jest taki szpital, w Kasei się nazywa, gdzie przychodzi koń i on czuje, kto umiera, kto jest w trudnej sytuacji i po prostu jest przy jego łóżku. Niewiarygodne, aczkolwiek prawdziwe. Więc myślę sobie, że każde zwierzę, gdzie możemy się czuć potrzebni i że mamy wspólnotę i poczucie przynależności i miłości jest wskazane.
0: Czy tu ma znaczenie to, że to zwierzę dotykamy, czy sama obserwacja na przykład zwierzęcia pomaga?
2: Myślę sobie, że wszystko, bo dotyk jest bardzo ważny. My jesteśmy ludźmi stadnymi, tak? I potrzebujemy dotyku, potrzebujemy czuć się potrzebni, potrzebujemy być kochani i dotykanie zwierzęcia powoduje, że się uspokajamy, że kortyzol nam się obniża, że wyrównuje się nam oddech i że patrzymy z wielką nadzieją na przyszłość. Stąd we wszelkich ośrodkach, czy to leczenie depresji, nerwic, czy uzależnień, obowiązkowa jest terapia z zwierzętami, czy to są kury, czy to są świnie, czy to są krowy, czy to są konie, alpaki, cokolwiek. Wszystko nam służy, jest nam potrzebne.
0: Czyli co, takie zwierzę powoduje to, że chce nam się wstać z łóżka po prostu?
2: No tak, bo jak zaczyna nam miauczeć kot, albo jak nas pies wzywa do wyjścia na dwór, albo jak kury wcześniej wstają, to tak, bo my mamy wtedy motywację, mamy chęć działania, musimy wstać i dać jedzenie, co też jest bardzo ważną czynnością, że my żywimy, tak? I tak naprawdę wtedy działamy i współdziałamy i to jest piękne i tak naprawdę każdy z nas powinien mieć swoje zwierzę.
0: W tych wszystkich terapiach, w których wykorzystujemy troszeczkę, można powiedzieć, zwierzę, też ważną rolę odgrywa to, że my wykonujemy różne ruchy, tak? Czyli schylamy się, prostujemy rękę na przykład, dotykamy, tak? Czyli te zwierzęta też wpływają na nas w taki sposób, że my się po prostu ruszamy.
2: Tak, one wpływają wielowymiarowo, bo po pierwsze wstajemy, po drugie ćwiczymy, też mamy kreatywność, dbamy o nie, pilnujemy, myślimy, co im jest na potrzeba, co można kupić, co można ulepszyć w domu, w gospodarstwie. Tak naprawdę zaczynamy traktować ich jak członków rodziny i zaczynamy o nich dbać i wtedy naprawdę bardzo ważne, jeżeli ktoś ma zaburzenia depresyjne albo lękowe, albo inne rzeczy, Te zwierzęta wpływają na nas kojąco i my chcemy żyć. Mamy cel, co jest tak naprawdę nie istotą terapii i tak naprawdę zwierzęta pomagają nam w terapii. Oni są naszymi drugimi terapeutami po prostu i to jest niesamowite.
0: W przypadku ludzi samotnych to też ma znaczenie, tak? Bo mają się kim zająć, zaopiekować, do kogo się odezwać.
2: Zgadza się, bo nasze zwierzęta myślę, że znają więcej historii niż gabinety terapeutyczne. Więc tak, bo to jest tak, że my zaczynamy się otwierać, opowiadamy swoje historie. Zwierzęta nas współodczuwają i one czują, kiedy jesteśmy smutne, więc wtedy przyjdą, przytulą się, położą. My głaszczemy, tak? Ale oni swoim byciem, tym spojrzeniem w oczy, po prostu mówią, że one są. I to jest jak najbardziej działanie terapeutyczne.
0: Czyli co można powiedzieć, takie zwierzę to zamiast lekarstwa chyba?
2: Można tak powiedzieć. Wiadomo, że nie wykreślamy farmakoterapii, która jest nam potrzebna, ale jest to jak najbardziej lek, który powinien być wszystkim przepisywany.
0: Czyli co? Lekarz powinien zapisywać na recepcie, oprócz tabletek na przykład przeciwbólowych, przeciwzapalnych, kotek, piesek.
2: Dokładnie tak jest i wtedy wszyscy będą szczęśliwi. Schroniska, psy, koty i my. Kury, alpaki, dogoterapia, hipoterapia to są wszystko czynniki, które nam pomagają stanąć do życia i zdrowia.
3: SK Śląsk.
4: Wielkimi krokami zbliża się klasyczna niedziela w Będzinie. To comiesięczne, cykliczne zloty samochodów klasycznych, historycznych i zabytkowych. W tej imprezie przy sprzyjającej pogodzie bierze udział nawet kilkaset pojazdów. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
5: Szymon Budowski, jeden z organizatorów klasycznej niedzieli zlotu samochodów zabytkowych i klasycznych w Będzinie.
0: Co to za impreza?
5: Jest to taka impreza, można powiedzieć, rodzinna, trochę w formie pikniku. Zaczęliśmy się spotykać od kilku samochodów wśród znajomych. Było to 5 samochodów, później 10, 15, aż przerosło się w dużą imprezę na 200-300 samochodów, a nawet i więcej.
0: Jak często się spotykacie?
5: Spotykamy się raz w miesiącu, każdą pierwszą niedzielę miesiąca, od kwietnia do października.
0: Ile samochodów przyjeżdża wtedy?
5: To zależy mocno od miesiąca i przede wszystkim od pogody. Największy chyba rekord mieliśmy na rozpoczęciu 2 lata temu. Jak dobrze pamiętam, było to w okolicach 600 samochodów, a tak na innych imprezach jest to ilości w okolicach 250-300. Jest to właściwie impreza dla każdego, kto chce spędzić fajnie poranek niedzielny. Nie jest biletowana w żaden sposób. Jesteśmy otwarci, zapraszamy rodziny z dziećmi, miłośników motoryzacji samochodów, motocykli, różnych ciekawych historii z lat minionych, tak więc jest to impreza dla każdego.
0: To jest dobra okazja, żeby zapytać się o dany samochód, tak? Porozmawiać z właścicielem.
5: Tak, dokładnie. Tak naprawdę w tych samochodach najczęściej chodzi właśnie o historię i to, co ten samochód sobą przedstawia, a nie jakby o samą maszynę, czy wartość tego samochodu oraz to, ile ma lat.
0: A jakie na przykład samochody się pojawiają?
5: Od aut, które znamy z ekranu, tak jak Fordy, Lincolny, pojawiają się też auta egzotyczne, Porsche, Lamborghini, Ferrari. No raz bardzo ciekawe, na przykład mało znane marki jak American La France. Przekrój rocznikowy jest również szeroki od 1919 roku do lat 90.
0: A skąd ludzie te samochody mają? Gdzie oni je zdobywają?
5: To jest często największa zagwozdka, bo sami chcemy usłyszeć te historie od tych właścicieli, skąd jakaś fajna maszyna się pojawiła na drodze i na naszym zlocie, ponieważ historie są wspaniałe, albo są wyciągane z shop, albo sprowadzane z zagranicy, albo po prostu od nowości są w danej rodzinie.
6: Tomasz Lazurowicz, ja jestem, można bardziej mój głos jest rozpoznawalny, ponieważ jestem głosem tej klasycznej niedzieli. Przypada mi ta część mikrofonowa tak zwana, czyli prowadzenie, rozmowa właśnie z laureatami, czyli osobami nagrodzonymi, bo jak tutaj kolega wspomniał, wiele fantastycznych samochodów do nas przyjeżdża, natomiast my staramy się te perełki, te najcenniejsze egzemplarze wyciągnąć, pokazać, porozmawiać z właścicielami. Teraz dla jasności, to niekoniecznie też jest nasz wybór. To jest wybór właśnie gości, którzy przychodzą, którzy oglądają, którzy oddają głos na auto danego miesiąca. I to właśnie dzięki tym głosom z jednej strony ludzie odwiedzający są w stanie poznać ciekawą historię, skąd ten samochód się znalazł u danej osoby, w danej kolekcji, czy to jest osoba prywatna, czy to ktoś, kto zawodowo zajmuje się warsztatem, prowadzeniem odrestaurowywania pojazdów. Z drugiej strony ta osoba jako wygrana, jako osoba, która zdobyła pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostaje również jakąś nagrodę, tak? Te nagrody są różne, tak naprawdę różnią się w każdym miesiącu. Co mogę więcej dodać? Oprócz szeroko zakrojonej motoryzacji, jak ja to nazywam, mięsa motoryzacyjnego, mamy również miejsce dla właśnie rodzin. dla dzieci. Odbywają się takie akcje jak zbiórka krwi, również akcje z okazji Dnia Dziecka, gdzie zapraszamy właśnie rodziny z dziećmi i dzieci mają różnego rodzaju atrakcje. Można by powiedzieć, że już w każdym miesiącu, kiedy jest klasyczna niedziela, mamy malowanie samochodu. Mamy stary, można powiedzieć, no niekoniecznie zabytkowy, ale starego Mustanga, który jest malowany przez te dzieci. Dla dorosłych są konkursy też motoryzacyjne, ale jednak jakże zabawne. Rzut wałem dla mężczyzn, rzut wałem dla kobiet. Także tutaj myślę, każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Mało tego, osoby, które fascynują się tą motoryzacją, tak, czy to motocykle, czy samochody, również często lubują się w starociach. I tutaj na tyłach naszej imprezy znajduje się również taka giełda staroci, gdzie również osoby zainteresowane mogą podejść, pooglądać kolekcję, zakupić coś, czy to monety, czy to wszelkiego rodzaju inne rzeczy. Także serdecznie zapraszamy, bo te samochody są inne, one są niepowtarzalne. Dzisiaj tej motoryzacji już nie ma. Dzisiejsza motoryzacja, można powiedzieć, jest taka bezduszna. Dlatego ja myślę, że to tych wszystkich ludzi przyciąga. Druga rzecz, ja znam przypadki, co jest fajnego. Wydawałoby się, że dla osoby, która jest policjantem, lekarzem, to jest pasja, to jest coś innego, oderwanie od rzeczywistości. Natomiast mam przypadki, gdzie osoby prowadzą na co dzień warsztat samochodowy. Naprawiają współczesne samochody, a po godzinach robią właśnie te swoje perełki. Perełki, które odnawiają i później chwalą się nimi właśnie na tego typu imprezach. Także ja myślę, to jest właśnie najciekawsze w tej starej motoryzacji, no, która już nie wróci.
3: SK Śląsk News.
4: Natalię Czarduch zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Ta miała nam pomagać, tymczasem coraz częściej wyręcza nas całkowicie. Materiał za chwilę. Porozmawiamy też o problemie, który pojawia się przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu. Resztki jedzenia lądują za ogrodzonym pastwiskiem dla koni w parku polisensorycznym. To bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które na co dzień wykorzystywane są do hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Ten temat poruszymy za moment. Przed nami też wydarzenie charytatywne pod tytułem Szafing Dziecięcy dla Franka. To w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie. Tam odbędzie się zbiórka i sprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych, a cały dochód zostanie przeznaczony na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Franka z Dąbrowy Górniczej. Zaczniemy od tematu sportowego. 15-letnia Polka na testach w Bayernie Monachium. To kolejny talent z szansą na wielką karierę. Wiele ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na antenie na 99.1. Zaczynamy!
3: SK Śląsk.
4: Takie historie to rzadkość. 15-letnia Marcelina Siwy, reprezentantka Polski juniorek, otrzymała zaproszenie na testy do Akademii Bayernu Monachium. Młoda zawodniczka wzięła udział w 3-dniowym cyklu treningowym drużyny FC Bayern U17 Girls na nowoczesnym kompleksie treningowym FC Bayern Campus w Monachium. Po powrocie do Polski zaprosiliśmy ją do naszego eskowego studia. Posłuchajcie. Głowa pełna marzeń i przede wszystkim sportowych wyzwań. Aktualnie ze mną w studiu jest
7: Marcelina Siwy
4: oraz jej mama
8: Karolina Siwy.
4: Po marzenia i do marzeń chyba właśnie Marcelina tutaj brnie i jest na takiej ścieżce, gdzie te marzenia się pojawiają coraz większe i przede wszystkim coraz więcej dróg otwartych. Piłkarka, młoda piłkarka. Zatem porozmawiajmy o tej piłkarskiej przygodzie i o tym, jakim ty jesteś człowiekiem, bo przed tobą wielka, zawodowa, sportowa przyszłość. Porozmawiajmy o tym, jak zaczęła się ta przygoda z piłką właśnie u Marceliny. Osiągnięcie co niemiara. Trzeba zdradzić rąbka tajemnicy, jak to wszystko się zaczęło i gdzie to ma swój zalążek.
8: Tak naprawdę Marcelina zaczynała trenując karate od 4 roku życia, ale pięknego dnia wstała i do męża powiedziała: tato, ja chcę grać w piłkę. No obydwoje stanęliśmy tak naprawdę jak wryci i nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Tu karate, gdzie były jakieś tam małe osiągnięcia, a tu nagle przeciwieństwo piłka nożna. Zadzwoniliśmy do jednego klubu, poszła na trening, tu był klub dziewczęcy, no nie podobało się. No to kombinowaliśmy dalej, co tu zrobić, żeby spróbowała grać w piłkę. Zadzwoniliśmy do drugiego klubu, to już był klub chłopięcy. Trener zadał nam pytanie, a umie grać w piłkę? Ja ze śmiechem na ustach powiedziałam, ja nie wiem, nie mnie oceniać, to niech przyjdzie. No i tak już została. Po drodze było kilka klubów, od Futbol Akademii przez MUKP, Dąbrowa Górnicza, aż trafiła do APN Dąbrowa Górnicza i tak od 2019 roku kopię piłkę z chłopakami do dnia dzisiejszego.
7: Pierwsze treningi były najcięższe, bo bardzo się stresowałam, jak mnie przyjmą, ale jakoś tam mi się udało.
4: Czy teraz mimo wszystko, bo już kilka lat treningów w piłkę masz tak naprawdę za sobą, czy uważasz, że ta przepaść między dziewczęcym a chłopięcym męskim futbolem jest nadal tak spora, czy to już teraz się zmienia?
7: Nie no, jest spora przepaść, widać to bardzo. Po umiejętnościach, sile, fizyczności, trenuję indywidualnie też oraz w klubie z chłopakami. Otwarcie gry, gry pozycyjne. Przygotowujemy się, żeby sobie poradzić, jak bramkarka dostaje piłkę, żeby miała komu podać, żeby wychodzić na pozycję. Ja gram na lewym skrzydle oraz na lewym boku obrony.
4: I pamiętasz, kiedy na te pozycje zostałaś skierowana?
7: Na samym początku, jak zaczęłam grać. Moja dominująca noga jest lewa i chyba dlatego. Szybkość, dobre wrzutki, podania, strzał.
4: Czego uczysz się od chłopaków, grając z nimi w jednej drużynie?
7: Żeby nie odpuszczać gry, żeby do końca walczyć. No bo chłopcy są silniejsi, można się więcej nauczyć od nich, niż od razu iść do kobiety.
4: A masz to w planach?
7: Mam, na pewno.
4: A co chciałabyś przekazać osobom, które myślą, że chcą zacząć treningi piłki nożnej, ale nie wiedzą właśnie, czy warto? Na przykład dziewczyny się boją, krępują, no bo przecież nie do końca sport dla kobiet.
7: Myślę, że nie warto się przejmować, żeby robić swoje po prostu. Nie skupiać się na innych.
4: A gdzie widzisz siebie za kilkanaście lat?
7: Jeśli chodzi o klub, no to w FC Barcelonie. I to tak głównie.
4: A teraz może przejdźmy do tego momentu, kiedy dowiadujesz się, że jedziesz na testy do Bayernu Monachium. Klub, no, światowej, najwyższej rangi. Opowiedz zatem o tym dniu, opowiedz, jakie emocje ci wtedy towarzyszyły.
7: Na pewno byłam zadowolona, ale też troszkę zestresowana, bo nie wiedziałam, jak będzie wszystko się toczyć i jak będą te treningi wyglądały. Dla mnie to była super przygoda, że mogłam tam jechać. Treningi były na pewno inne niż w Polsce są, bo nie było skupienie najbardziej na piłce nożnej, tylko też na grze, jakby piłce ręcznej. Trenowałam tylko z dziewczynami, które były ode mnie starsze o 2 lata lub o rok. A jeśli chodzi o trenerów, no to ciężko było się dogadać, bo nie mówili po angielsku za bardzo. Była taka dziewczyna z Polski i grała w tym Bayernie, jakby mi to wszystko tłumaczyła. No i byłam wdzięczna.
8: Tak naprawdę Marcelina w ciągu 3 dni testowych w Monachium, 2 dni trenowała z dziewczynami 2 lata starszymi w kategorii U17. Natomiast w 3 dniu po informacji zwrotnej od trenera U17, że trener z grupy U20 chciałby zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak naprawdę dowiedzieliśmy się w tym ostatnim dniu, tuż przed treningiem, że Marcelina przechodzi do już kobiecej drużyny, gdzie kobiety były starsze o 4 lata od niej. Więc dla nas było ogromne zdziwienie, dla niej też szok, również przygoda, bo to już jest, to są już kobiety, różnica i fizyczności, i wyglądu. Natomiast uważam, że sobie poradziła, a co do informacji zwrotnej, to tak naprawdę jeszcze czekamy na odpowiedź z klubu, w którym uczestniczyła. Dla nas też było ogromne zaskoczenie, że jednak ta informacja, która została przesłana do klubu, została zauważona, że to, co robi nasza córka gdzieś za granicą, w zagranicznym klubu, zostało docenione i została zaproszona. Była jako jedyna dziewczynka z Polski, więc to też jest takie ważne i wyróżniające. Zaskoczenie. Zrobiliśmy wszystko, żebyśmy obydwoje jechali, bo jesteśmy rodzicami pracującymi. Tak ułożyliśmy sobie życie, żeby być przy niej. Ja jako mama, tata jako ten głównodowodzący, gdzie tak naprawdę to też po części jego pasja, bo sam grał w piłkę nożną. Marcelina trenuje indywidualnie z trenerem Michałem Szczerbą. I tak naprawdę on zapytał się, czy mamy filmiki i czy mamy jakieś dokumenty filmowe związane z jej meczami. Troszeczkę po kryjomu to robiliśmy. Marcelina brała udział w wycince tych filmów i montażu. Na początku się pytała, po co nam te filmy, po co my je skracamy. No musieliśmy jakoś umiejętnie wybrnąć z tego pytania. Powiedzieliśmy, tak na przyszłość. Wysłane został do klubu, no i czekaliśmy na odpowiedź. Tak naprawdę to było z początkiem roku i końcówką marca otrzymaliśmy dopiero informację zwrotną. Zapomnieliśmy, no już myśleliśmy, że no niestety, ale no jeszcze nie jest ten czas dla niej. Informacja została przekazana, to tak jakby Marcelina stanęła przed nami dosłownie wryta. Córcia, jedziemy, dostałaś zaproszenie. Ważne, że się pokazała, ważne, że ta umiejętność posługiwania się językiem obcym, typu tutaj angielskim, pozwoliła jej na umiejętności komunikacyjne tak samo. Ta bariera językowa również jest stresogenna, ale jesteśmy ogromnie z niej dumni, że to przetrwała i przezwyciężyła. No wspieramy ją mocno, motywujemy. Jesteśmy rodzicami wymagającymi, jeżeli chodzi o naukę, bo wiemy, że sport, a szczególnie piłka nożna, jest jej pasją i oddaje się jej w całości. No szkoła, troszeczkę powiem tak, zeszła na drugi plan, ale i tak jestem zaskoczona, że radzi sobie na dobrym poziomie w szkole średniej, bo rozpoczęła od września naukę w szkole średniej. Mimo wysokich absencji, dużych absencji, to radzi sobie na dobrym poziomie, więc nauka gdzieś tam idzie w parze z pasją.
7: No to dla mnie najważniejsze jest raczej ten sport.
8: Zdarza się, że raz mąż jeździ na treningi z córką, raz ja. Wszystkie mecze, jeżeli jest taka możliwość, to jeździmy na te mecze wspólnie. Zawozimy ją na zgrupowania razem. Jesteśmy obydwoje obecni na meczach kadry Śląska. Jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zawozimy też obydwoje Marcelę na zgrupowanie. Natomiast już tam zostaje sama z dziewczynami, z trenerami, tam ćwiczy. No, ja się stałam fanką piłki nożnej, a szczególnie fanką swojej córki i lubię patrzeć, jak ona gra. Jest to, nie ukrywam, trudne, bo mamy jeszcze jedną córkę, która też jest sportowa i połączenia w pewnym momencie dwóch treningów, ustalenia naszego trybu dnia, to naprawdę było duże wyzwanie. Obserwując męską piłkę nożną, bo w większości czasu w niej siedzimy z uwagi na to, że Marcelina gra od początku z chłopcami. Duża różnica, tak jak córka wspominała, ta fizyczność, ta szybkość jest widoczna na boisku, ale to się zmienia, bo zmieniają się standardy treningowe. Wszyscy chcą, może dotrzeć to złe słowo, ale podążają za trendami piłki zachodniej, gdzie ta piłka jest szybsza, treningi są intensywniejsze, co przekłada się później na boisku. Widziałam zupełnie inny rozkład treningowy. Zaczyna się albo siłownią, albo kończy się siłownią taki trening, czy aktywacją. No myśmy nie mogli wejść w niektóre, do niektórych miejsc, mogliśmy zobaczyć tak naprawdę tylko stricte, w którym brała udział Marcelina, to co było przed i po, to wie o tym tylko Marcela, ale intensywność i podejście, tu widzieliśmy dużą różnicę w intensywności treningowej. Uważam, że obecność i wsparcie, i nie tylko fizyczne, ale mentalne i duchowe również jest ważne na poziomie młodego człowieka. Uważam, że jej atutem jest właśnie ta lewa noga, dominująca lewa noga, a także sprawność motoryczna i gdzieś ta chęć walki. nieodpuszczanie.
4: Widzi pani Marcelinę w przyszłości w barwach właśnie FC Barcelony, tak jak sobie zamarzyła?
8: Marzenie córki to też gdzieś jest docenienie rodzica i taka kropeczka nad i. Uważam, że niech marzenia jej się spełniają i my wierzymy, że osiągnie naprawdę bardzo dużo, a to clue to będzie FC Barcelona.
4: Motywacja, cicha czy głośna, jaką pani praktykuje?
8: To w zależności w jakich sytuacjach się znajdujemy. Jeżeli jest to bardzo stresogenne, to przytulenie. Gdzieś tam ciche słówko do ucha, obecność, ale głośna motywacja, dajesz radę, bo jesteś wielka, również z naszych ust wychodzi do Marceli.
3: SK Śląsk.
4: Sztuczna inteligencja miała nam pomagać, tymczasem coraz częściej wyręcza nas całkowicie. Pisze teksty, rozwiązuje zadania i streszcza lektury. Coraz więcej osób zaczyna ją wykorzystywać w pracy. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
9: Dagmara Modrzejewska, Jackson Solutions. Kluczem takim trzeba do tego podejść, że jeżeli to jest moja świadoma decyzja i mam do tego na przykład zgodę pracodawcy, żeby korzystać z takich rozwiązań i one są licencjonowane i płatne, w tych wersjach płatnych, no to zupełnie inaczej można jakby wtedy jawnie, bezpiecznie z nich korzystać. Natomiast jeżeli ja to robię na własną rękę gdzieś pod biurkiem, bez zgody pracodawcy na nielicencjonowanych, nieautoryzowanych jakichś rozwiązaniach, no to tutaj już bardzo ostrożnie, więc żeby się też wspomagać, a nie wyręczać, bo to też jest różnica.
0: To jest chyba też takie trochę pójście na łatwiznę. Po co szukać, po co wertować, jak jest taki chat GPT, który nam wszystko powie.
9: No też chodzi o czas. Ludzie po prostu jak mają jeszcze presję innych osób, że trzeba coś szybko na termin zrobić, bo deadline gonią deadline'y, to ludzie dlatego z tej presji i ludzi i innych osób i właśnie czasu sięgają po takie rozwiązania. Tylko chodzi o to, że tak jak powiedzieliśmy sobie, jeżeli zaczniemy tego nadużywać i zaczniemy się wyręczać, to w tym momencie może będzie szybko, ale my, jeżeli mamy z tych narzędzi korzystać odpowiedzialnie, to my powinniśmy przede wszystkim, jak już będziemy mieć wygenerowany jakiś raport czy prezentację, to my powinniśmy, mając swoje know-how, doświadczenie, sprawdzić to i tyle samo czasu po prostu, co samemu byśmy przygotowywali taką prezentację, no to tutaj tyle samo nam czasu zajmie to, żeby to sprawdzić dobrze, przypiąć właściwe źródła, zweryfikować źródła, no bo przede wszystkim chodzi o to, że czaty GPT mają czasem halucynacje i są podpięte z źródła, które nie istnieją w ogóle, więc jakby albo są błędy w tych źródłach, więc to po prostu naprawdę z taką odpowiedzialnością i weryfikacją, żeby się nie zdarzały sytuacje, że pracownik nie ma czasu, z presji szefa przepuści coś przez jakieś swoje gdzieś pod biurkiem narzędzie, zrobi coś szybko, a potem wyciekną dane. Nie? I tutaj tu już się zaczyna zabawa bardzo niebezpieczna i dla organizacji, i dla pracownika z konsekwencjami na bardzo wysokie kwoty, jeśli chodzi o eurokary już.
0: Chodzi też o takie bezkrytyczne czerpanie wiadomości. Zadajemy pytanie, chat GPT nam odpowiada, sztuczna inteligencja wykonuje tą pracę, natomiast naszym zadaniem jest sprawdzić, czy ta sztuczna inteligencja podała prawdę, a często tego nie robimy.
9: No właśnie, no ale tutaj padło słowo już przez ciebie myślenie. Myśleć, właśnie. To jest klucz. My musimy myśleć, co wygenerowało nam to urządzenie, co ten czat nam tutaj podaje za rozwiązania i jakby nie przysypiać, nie zwalniać się z tego obowiązku myślenia i myślenia takiego krytycznego, czyli to, co już tu przywołałam, to sprawdzanie w źródłach jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, czy coś takiego w ogóle istnieje i czy to jest prawda, czy tam nie ma jakichś przekłamań, bo pamiętajmy, że internet to jest, no tak brzydko określając kolokwialnie, taki śmietnik, tam jest wszystko, tak? Tam będą wartościowe treści, merytoryczne, super wysokopoziomowe, ale tam będą też takie, które w ogóle nie są prawdą i są jakimiś wypełniaczami w pięknych słowach jakoś przedstawionymi, a zupełnie nie jest to oparte o fakty, o badania, to nie są rzeczy po prostu, na których można gdzieś tam bazować, więc tu myślenie. Bo generalnie czat, jeżeli sformułujemy prompta, czyli takie zapytanie do sztucznej inteligencji, żeby nam wygenerowała jakiś właśnie, nie wiem, raport, jakiś esej, bo to już tutaj w tą stronę, w zależności od tematu, co ona ma nam wygenerować, to pamiętajmy, że jakby jakość zadawanych pytań i jakość tego prompta będzie jakby niosła za sobą efekt, tak? Czyli jakiej jakości zadaje pytania, takiej jakości gdzieś mamy łączenia przez ChatGPT tych wątków i tych źródeł w jakieś tam zlepki, tak, informacyjne.
0: Niedobrym trendem jest to, że wśród młodych ludzi ten ChatGPT staje się wszystkim, tak? Oni zaczynają dzień zadając chatowi GPT pytania, co mam zjeść na śniadanie, w co mam się ubrać, gdzie mam iść.
9: No, to jest właśnie bardzo niebezpieczne i też ja myślę, że tutaj trzeba mieć swój rozum. Najpiękniejsza centralna baza danych to jest nasz mózg, nasz umysł i starajmy się tutaj zasilać go właśnie wiedzą, czytać, łączyć fakty, używać właśnie różnych modeli myślenia, żeby po prostu umieć się przełączać między myśleniem właśnie twórczym, takim kreatywnym, a między myśleniem krytycznym, żeby tego jakby nie zwalniać w sobie i nie usypiać, nie zamykać, tylko cały czas mieć na podorędziu i korzystać z tego, co mamy, bo jak człowiek nauczy się sam ze sobą dobrze współgrać i korzystać z tego potencjału, z tego, czym dysponuje, to będzie też czuł sprawczość. Będzie czuł, że ma na coś wpływ, że ma wybór, że podejmuje sam decyzję. I tego nie można oddać maszynie, bo my tracimy w tym momencie własną wolną wolę i samodzielność myślenia, niezależność myślenia. To się po prostu bardzo potem może niebezpiecznie kończyć, to co tutaj mówimy o tym, że potem już nie wiemy, co mamy zjeść, gdzie mamy pójść, bo jakby zupełnie oddajemy to propozycjom z czasem.

0: te informacje. Sytuacja może się zmienić, kiedy ta własność intelektualna przestanie być taka publiczna, tak? Przestanie być taka dostępna. I co wtedy się stanie? Kto będzie myślał za ludzi?
1: No jeżeli ktoś będzie z taką świadomością, jak tu sobie rozmawiamy, no to sobie poradzi, bo będzie miał to w głowie, tak? A te osoby, które się ubezwłasnowolniły na rzecz maszyn, no to bez tych technologii nie będą w stanie potem sobie tych rzeczy wygenerować, będą musiały się tego nauczyć. I tutaj wtedy wrócimy do korzeni, tak? Wrócimy do nauki przez całe życie, do tego, żeby zupełnie inaczej podchodzić do takiego dobrodziejstwa, że mogę się rozwijać, doskonalić, że mogę tutaj się czegoś nauczyć. I myślę, że to też my się pod tym kątem takiej kultury w społeczeństwie, takiej nauki przez całe życie musimy jeszcze nauczyć. Żeby to było coś fajnego i odkrywczego i takiego budującego, rozwijającego, doskonalącego, a nie takie traktowane, jakie, że muszę się uczyć, nie? Że to jest coś takiego, no trzeba to zdać, trzeba mieć te certyfikaty, nie wiem, ukończony dyplom, a nie ma tutaj jakby takiego zamiłowania do poszukiwania prawdy, nie? Jeśli chodzi o taką ścieżkę w tym duchu doskonalenia przez całe życie.
0: Tym też się zajmujecie w Akademii?
1: Właśnie. Human Thinking Academy to jest nasz taki program rozwojowy, który zainicjowałam w tamtym roku i współtworzymy go z dr Moniką Just i profesorem Dariuszem Kubokiem. I my tutaj pokazujemy różne modele myślenia. Na trzech poziomach właśnie tego programu można do nas przyjść i właśnie spotkać się ze sobą. Zajrzeć po prostu przez pryzmat różnego rodzaju myślenia do swojej głowy i sobie to wszystko ustrukturalizować, poukładać i dobrze potem umiejętnie z tego móc korzystać. Żeby po prostu między różnymi modelami myślenia się umiejętnie przełączać, umieć je stosować w praktyce. Żeby naprawdę to wszystko potem w efekcie powodowało, że mamy właśnie taką eudaimonię, takie życie pełnią i że mamy taki ikigai, czyli właśnie iki, powód, gai, życie, że osiągamy takie poczucie sensu w tym, co robimy. My tam uczymy, a propos programu rozwojowego, właśnie myślenia twórczego, krytycznego, produktywnego, adaptacyjnego, holistycznego, więc my po prostu pokazujemy różne perspektywy, różne przypadki, warsztatowo też właśnie w ujęciu działamy, więc myślę, że jest to atrakcyjna alternatywa, jeśli chodzi o takie szkolenia rozwojowe i ten program właśnie jakby do tego namawia ludzi, żeby potem właśnie przez tą pryzmat nauki przez całe życie nie potrzebowali już tak bardzo tych technologii, tylko potrafili sami gdzieś świadomie tą tutaj ścieżkę swoją doskonalenia i rozwoju kreować, takiej najbardziej dla siebie dopasowanej.
2: Chrupki, paluszki, opakowania plastikowe czy resztki jedzenia. To wszystko ląduje za ogrodzonym pastwiskiem dla koni w parku polisensorycznym przy ulicy Ostrogórskiej w Sosnowcu. To bardzo niebezpieczne dla zwierząt, które na co dzień wykorzystywane są do hipoterapii w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec. W zarządzie trwałym Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 znajduje się park polisensoryczny 4,5 hektara przepięknej przestrzeni przygotowanej do zabawy, zajęć z dziećmi. W przestrzeni parku znajdują się również dwa okrąglaki oraz olbrzymie pastwisko dla koni. W tej chwili mamy 6 koników, które służą do hipoterapii, 6 jest dopiero w trakcie treningów i te konie są intensywnie wykorzystywane do pracy z naszymi dziećmi i tymi małymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jak i z uczniami szkoły. Zrodził się ostatnio wielki, wielki problem, ponieważ ciepło i wiosna spowodowały większe zainteresowanie. Wiele osób odwiedza park i podchodzi bardzo blisko ogrodzeń. Wszędzie wiszą ostrzeżenia, proszę nie wkładać rąk za ogrodzenie, proszę nie dotykać koni, proszę nie ruszać, ale to wszystko nie skutkuje. Ludzie traktują konie jako istotę, którą natychmiast należy pogłaskać, coś jej tam podrzucić. No problem polega na tym, że podrzucane są również rzeczy niejadalne dla koni, ponieważ wyjmujemy zza ogrodzenia gumę do rzucia, chrupki, paluszki, różne resztki jadalnych rzeczy, włącznie z opakowaniami plastikowymi. Ostatnio niestety odnajdujemy w kubłach z wodą śmieci, które są tam przez kogoś specjalnie wrzucane, więc ktoś wchodzi na padok, przechodzi przez ogrodzenie i zanieczyszcza końską wodę do picia niedopałkami papierosów i śmieciami, które nie nadają się do jedzenia, włącznie z tym, że znaleźliśmy kości z kurczaka i wtedy koń naprawdę takiej wody się nie napije. Także wielki apel do mieszkańców Sosnowca. Zwracajcie Państwo uwagę i bardzo, bardzo proszę, zrozumcie, jak te konie bardzo ciężko pracują i jak ogromnie potrzebne są naszym dzieciom, bo to jest ich życie. Koń pomaga.

0: Uaktywnić cały mechanizm chodzenia dla dzieci z porażeniami, dla dzieci, które mają ogromne wady postawy. To jest skarb złoty, którego my nie mamy możliwości zorganizować na sali gimnastycznej. To jest zwierzę, które pokazuje wzorzec chodu. Więc jeżeli umieścimy dziecko na plecach konia i damy mu poczuć przez 45 minut, jak to pracuje, jak pracują mięśnie żywego zwierzęcia, te impulsy przenoszą się na ciało dziecka. To jest bezcenne. I w momencie, kiedy my stracimy te konie, a one są naprawdę delikatne, bo one nam zaczną chorować, będziemy mieli z nimi mnóstwo problemów. Szanowni Państwo, w tym Sosnowcu jest tylko te kilka koni. I naprawdę ja o nic innego nie proszę, tylko o szacunek dla nich za ich ciężką pracę i za zrozumienie, że one dostają dobre porcje bardzo zdrowego jedzenia. Pięknie wyważone racje. Dbamy o nie nadzwyczajnie mocno. No one muszą być zdrowe, ale proszę pomóżcie nam pilnować ich bezpieczeństwa przed ludźmi zdrowymi. Przed ludźmi z normą, którzy nam naprawdę zanieczyszczają nam te pastwiska, dokarmiają, stają zbyt blisko z psami, które szczekają, które drażnią. To są podstawowe zasady zdrowego rozsądku. Koń nie będzie jadł ludzkiego jedzenia i nie będzie bawił się z psem, który właśnie przyszedł z właścicielem załatwić swoje fizjologiczne potrzeby do parku. Proszę o pomoc.
1: W tym roku się tak zaczęło, czy już od jakiegoś czasu to obserwujecie?
0: To trwa od dłuższego czasu, natomiast wiosna spowodowała bardzo mocne nasilenie tych fatalnych zachowań i

0: odbywające karę aresztu, no nie mamy możliwości postawić strażnika przy trzech padokach. No nie da się tego zrobić. Pilnować przed ludźmi zdrowymi padoków ze zwierzętami. Naprawdę czegoś nie rozumiem w tym wszystkim.
1: Dlaczego ludzie to robią? Czy jest jakieś wytłumaczenie, czy nie?
0: Nie wiem, nie umiem tego zrozumieć. Dla mnie jest to krańcowa głupota i nieodpowiedzialność, ponieważ no w momencie, kiedy koń zje bądź wypije coś tak zanieczyszczającego, go szkodliwego, to po prostu może być wszystko włącznie z tym, że on nam umrze. A koń kosztuje w tej chwili masę pieniędzy, bo to nie jest zwierzę, które kosztuje 200 zł. To jest wydatek rzędu 5-10 tysięcy. To jest ogromna kwota pieniędzy dla nas. Niemożliwość odkupić konia, który jest przygotowany do hipoterapii. To są lata treningów, więc ten koń musi być specjalnie traktowany, specjalnie przygotowany do tego zadania. Ogromna odpowiedzialność naszych hipoterapeutów. Natomiast no, wychowywanie dorosłych ludzi z normą poza moim zasięgiem.
2: SK Śląsk.
3: Szafing dziecięcy dla Franka. Pod takim tytułem w przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie odbędzie się zbiórka i sprzedaż używanych i nowych rzeczy dziecięcych. Cały dochód zostanie przekazany na leczenie chorego na dystrofię mięśniową Franka z Dąbrowy Górniczej. W sumie na leczenie chłopca potrzeba 16 milionów złotych. Szafing jest jedną z wielu organizowanych akcji, które mają pomóc w zbiórce.
4: Franek, chłopiec ciężko chory, dystrofia mięśniowa, potrzeba niesamowitych pieniędzy, żeby mu pomóc. Przed nami wydarzenie, które ma pomóc w zbiórce pieniędzy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Proszę zatem się przedstawić na początek i opowiedzieć, o jaką zbiórkę chodzi.
5: Ja jestem Sandra, na co dzień pracuję w niepublicznym przedszkolu Kolorowe Kredki w Będzinie i tam już 23 maja między godziną 10 a 16 planujemy zorganizować szafing dziecięcy dla Franka. Będą temu również towarzyszyły inne atrakcje, żeby w chwili, kiedy mamy sobie pójdą oglądać i wybierać ciuchy dla swoich pociech, ktoś mógł się też zająć tymi dzieciakami, które przyjdą z rodzicami. Więc będziemy mieli animatorki, będzie grill, wata cukrowa i jeszcze wiele innych.
4: Szafing dziecięcy. I teraz pytanie, bo jeżeli słuchają nas mamy innych dzieci, które nie chodzą do waszego przedszkola, czy one mogą też przyjść, mogą wziąć w tym udział?
5: Mogą przyjść wszyscy. Babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie. Większej rzeczy będzie na pewno z drugiej ręki, bo są to też dary od innych ludzi, ale znajdują się też nowe rzeczy, które ludzie przynoszą, tak jak pan powiedział, o dobrym sercu i dają na to, żeby zbierać te pieniążki.
4: Czyli rozumiem, że jeżeli na przykład ktoś, mówię tutaj o mamach, ma w domu dziecięce ciuszki, z których dziecko wyrosło, bo dzieci rosną bardzo szybko, może je zabrać, przynieść do was i tamte ciuchy przekazać?
5: Taka możliwość też jest. Mhm. Zachęcamy do tego, żeby robić porządki i przynosić te ciuchy.
4: Okej. Jakaś rozpiętość wiekowa?
5: Nie, rozpiętość bardziej rozmiarowa. Od noworodków do takiego 1,64 m.
4: Akcja po raz pierwszy?
5: Tak, w naszym przedszkolu tak. Chociaż rodzice Franka już wcześniej w Dąbrowie Górniczej organizowali szafingi i tam były nie tylko ciuchy dziecięce, ale też ciuchy dla dorosłych. Więc mamy nadzieję, że nasze wydarzenie będzie owocne i będziemy mogli zrobić kolejne.
4: A jak to się zaczęło? Skąd taki pomysł na taką akcję?
5: Generalnie Franek jest moim sąsiadem i mając możliwość posiadania przestrzeni przedszkolnej i obserwując to, co robią rodzice Franka, żeby zebrać te pieniądze i organizując te szafingi chociażby w Pałacu Kultury Zagłębia, stwierdziliśmy, że może fajnie by było zorganizować coś w naszej przestrzeni i dołożyć tą małą ilość do tej ogromnej sumy.
4: Tak sobie myślę, może się nie uda zebrać 15 milionów, bo chyba taką kwotę rodzice Franka potrzebują na jego leczenie, ale w tym przypadku ważna jest chyba każda złotówka.
5: Każda złotówka się liczy i tak naprawdę nie ma tygodnia, żeby od ponad roku rodzice Franka czegoś nie organizowali, gdzieś nie byli. Więc myślę, że jeżeli każdy przyczyni się i zrobi coś małego ze swojej strony, płaci ciasto, zaprosi, wystawi, zrobi porządki w domu, bo Franek też ma swoją stronę, gdzie są licytacje codziennie i ludzie oddają rzeczy, również je kupują, więc jeżeli nagłośnimy, zrobimy więcej, to może w końcu się uda te pieniądze.
4: To może jeszcze raz przypomnijmy, kiedy akcja i jak się zgłaszać, bo przypuszczam, że będą takie osoby, które będą chciały przyjść i wziąć w tym udział. Co trzeba zrobić?
5: Nic nie trzeba zrobić, trzeba po prostu przyjść. 23 maja między godziną 10 a 16.
4: I podkreślmy, cały dochód z tego wydarzenia
5: zostanie przekazany na leczenie Franka.
3: Już od 1 czerwca Politechnika Śląska rozpocznie rekrutację na 4 nowe kierunki: sztuczną inteligencję, inżynierię danych i sztuczną inteligencję, bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz inżynierię systemów obronności i bezpieczeństwa. O szczegółach opowiadał na specjalnej konferencji m.in. rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk. Materiał przygotowała Ola Grochowska.
6: Można się przygotować do życia zawodowego w sposób absolutnie unikatowy, ze względu na to, że jedna sprawa to są kierunki studiów, one oczywiście są pewnym magnesem i one dają tą wiedzę absolutnie fundamentalną, natomiast najważniejsza to jest po prostu otwartość, elastyczność, dlatego że zainteresowania osób się zmieniają też w trakcie studiów. Jeśli ktoś przychodzi na studia na 5 lat, wybierając studia, kierując się czasami informacjami, czasami emocjami, czasami tym, co się słyszy, prawda, w telewizji, w mediach, no jednak później, jak się już jest na uczelni, no to czasami się okazuje, że chciałoby się jeszcze coś, prawda? I ważne, żeby taka oferta była, czyli żeby można było tą swoją ścieżkę jak najbardziej elastycznie kształtować. I u nas właśnie to jest możliwe, bo można znaczną część swojego programu po prostu zmienić zupełnie. Nawet mamy takie rozwiązanie, że na pierwszym roku studiów jest bardzo duża grupa, ponad 20 kierunków, które mają ten pierwszy rok studiów całkowicie ujednolicone, czyli właściwie zmiana kierunku studiów nic nie kosztuje, nie kosztuje żadnej straty czasu, prawda? Ale kolejna sprawa jest taka, że mamy bardzo mocno zintegrowane kierunki studiów z przemysłem. Przy każdym tworzeniu kierunku studiów, przy każdej zmianie kierunku studiów konsultujemy to z przemysłem. I teraz jeszcze mamy taki też właśnie bardzo ciekawy pomysł i rozwiązanie, że zapraszamy do prowadzenia naszych zajęć jak najbardziej szeroko przemysł. Czyli nawet takie przedmioty wręcz wydawałoby się prawie podstawowe. Na te przedmioty przychodzą specjaliści z przemysłu, którzy właściwie pokazują tą perspektywę, do czego zmierza ten kierunek, czy prawda, czy do czego zmierza ten przedmiot, czego się można nauczyć. Tak więc to jest moim zdaniem w tym wszystkim niezwykle ważne, że student u nas pracuje w małych grupach projektowych i dostosowuje dla siebie ścieżkę kształcenia. A dla tych, którzy chcieliby się zainteresować już takimi na przykład badaniami naukowymi, to mamy też taką możliwość u nas na uczelni wprowadzoną teraz od kilku miesięcy, że student może się związać z profesorem, tak jak to jest troszkę na przykład na Akademii Muzycznej, że student ma swojego mistrza i pracuje indywidualnie. I tutaj też może pracować indywidualnie, może pracować u tego profesora, w ten sposób zastępując sobie część znaczną nawet programu studiów. To też jest bardzo atrakcyjne.
0: Anna Chrobog, ja jestem prorektorem do spraw studenckich i kształcenia w Politechnice Śląskiej. Politechnika Śląska żywo reaguje na potrzeby rynku pracy. Obserwujemy, co dzieje się na rynku pracy, czy mamy rękę na pulsie. Staramy się analizować takie istotne z punktu statystycznego raporty i widzimy jednoznacznie tendencję, że takie kierunki we współpracy z przemysłem są najbardziej pożądane na rynku, a tematycznie to właśnie kierunki związane z dostarczaniem studentom tych kompetencji cyfrowych, czyli jak najbardziej sztuczna inteligencja, inżynieria danych i sztuczna inteligencja. To dwa kierunki, które proponujemy studentom z tego zakresu. Jeden bardziej praktyczny, ale obydwa mówiące o tym, jak powstaje sztuczna inteligencja, jak tworzyć agentów AI, w jaki sposób generować dane, segregować również w środowisku big data. Także bardzo nowoczesne kierunki i tutaj przewidujemy, że zainteresowanie będzie bardzo duże. A taki drugi worek, który proponujemy, to są kierunki, które odpowiadają na zapotrzebowanie na technologie podwójnego zastosowania, czyli dual use. Mamy specjalistów na Politechnice, którzy już od lat prowadzą takie badania, zarówno na potrzeby pokoju, jak i na potrzeby wojny. Takie technologie są niesłychanie istotne. Stąd też chcemy właśnie sprofilować dwa kierunki. Jeden kierunek to jest kierunek dotyczący inżynierii systemów obronności i bezpieczeństwa, bardzo inżynierski, technologiczny, nastawiony właśnie na te technologie podwójnego zastosowania. I drugi kierunek, który będzie się kończył licencjatem, to jest bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. To jest bardziej taki kierunek, który podchodzi do organizacji, do logistyki w momencie zagrożenia. I to nie tylko na czas wojny, ale tak jak mówię, zagrożenia które mogą się zdarzyć ze względu na środowisko, prawda? Czyli jakby, no i różne inne sytuacje. Czyli odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku po głębokiej analizie i tutaj sięgamy po trzech interesariuszy wewnętrznych, czyli współpracujemy z naszymi studentami, pytamy się tutaj ich o zdanie. Oczywiście wsłuchujemy się z zewnątrz w rynek. Nasza współpraca Politechniki Śląskiej z firmami jest bardzo intensywna. Mamy fantastyczną lokalizację tutaj w centrum regionu. Zazdrości nam tego Warszawa bardzo, że mamy takie bezpośrednie przełożenie do firm, więc współpracujemy, dyskutujemy. No i trzecia grupa osób to jest również samorząd, ten lokalny, też odpowiadajemy na potrzeby transformacji Śląska, tej zielonej transformacji i też chcemy włączyć naszych absolwentów, specjalistów właśnie w te potrzeby. To, że współpracujemy ze służbami mundurowymi szeroko, że będziemy prosić ich o aktywne uczestnictwo w naszym kierunku, no już mamy to wszystko zorganizowane odpowiednio. Chcemy studentowi od razu, od pierwszego roku pokazywać tą praktyczną stronę. Jesteśmy jako Politechnika Śląska zdecydowanie liderem kształcenia projektowego. Także studenci sami budują te grupy projektowe, które muszą być multidyscyplinarne, czyli takie, które odpowiadają tym realnej pracy inżyniera, bo inżynier pracuje w grupie i to multidyscyplinarnej, ale do tych właśnie grup projektowych dopraszamy jako mentorów przedstawicieli z przemysłu. Także robimy to i tutaj tym chcemy być silni.
1: Ile miejsc czeka na tych kierunkach?
0: To są kierunki, na które zakładamy rekrutację, około 60 osób na kierunek, ale oczywiście my też jesteśmy elastyczni. No jak będziemy widzieli duże zainteresowanie, jeszcze większe, no to jeszcze możemy w ramach tam rozsądnego, powiedzmy 10-20% zwiększyć ten nabór. Ale też to mają być też kierunki elitarne, prawda? To nie powszechne, ale elitarne i tu chcemy bardzo, żeby każdy student był zaopiekowany. My też stawiamy na naszej uczelni na indywidualizację kształcenia, w związku z czym, tak jak powiedział pan rektor w swojej przemowie, staramy się, żeby nasz każdy absolwent był taki charakterystyczny, żeby posiadał takie wykształcenie, które mu da się znaleźć i pokazać na rynku pracy. Czyli podstawowe narzędzia inżynierskie to jest zdecydowanie nasz priorytet, a na to nadbudowujemy tą kołderką tych kompetencji miękkich.
7: Błażej Brudny, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej. Od samego początku, jako student pierwszego roku, już widziałem, że ta uczelnia jest naprawdę dobra, a teraz, jak już jestem na etapie studiów magisterskich, no to widzę, jak bardzo mocno się rozwinęła. I to jest naprawdę bardzo dobre uczucie, że mogę studiować po prostu na takiej uczelni. To jest super. To są kierunki, które były konsultowane z samorządem bardzo mocno i też my jako samorząd wypowiadaliśmy się o nich pozytywnie. No jednak przygotowanie młodzieży, która teraz wchodzi na uczelnie wyższe, jest bardzo ważne. Ale przygotowanie młodzieży właśnie w tych wyspecjalizowanych właśnie kierunkach jest o tyle ważne, że ich jeszcze jako tako w Polsce nie ma. My jesteśmy jako Politechnika Śląska, myślę, jednymi z pierwszych uczelni, które takie coś wprowadzają. I to u nas na Śląsku, gdzie mamy zakłady produkujące właśnie takie rzeczy. Tutaj pani prezes firmy Bumar Łabędy jest obecna, więc na Śląsku mamy możliwości studiować i mamy możliwość później jako już absolwenci pracować. To jest najważniejsze.
2: SK Śląsk.
3: Turniejem towarzyskim w Katowicach i Sosnowcu reprezentacja mężczyzn w siatkówce rozpocznie sportowe zmagania. 20 maja Polacy zagrają w Sosnowcu z Serbią, a 22 maja z Ukrainą w Katowicach. To będzie kluczowy sprawdzian formy przed głównymi meczami w ramach Ligi Narodów, mówi Sebastian Świderski, prezes PZPS, w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Bromboszem.
8: Rozpoczyna się nowy sezon siatkarskich emocji, na początek mecze towarzyskie.
9: Tak jak co roku zaczynamy naszą przygodę, jeżeli chodzi o reprezentację tutaj w tym regionie. Rozpoczynamy turniej towarzyski w Sosnowcu, Polska, Serbia 20 maja. Dzień przerwy przenosimy do katowickiego Spodka 22 w godzinach popołudniowych, Aleja Gwiazd i odsłonięcie 6 tablic poświęconych siatkówce, m.in. złotym medalistom z 1976 roku. 23 dzień później bardzo dobry, ciekawy mecz. Polska-Bułgaria, druga i trzecia drużyna naszego globu będzie mogła się sprawdzić właśnie w tym takim pierwszym etapie, pierwszym okresie przed tym trudnym, ale bardzo wymagającym sezonem.
8: No właśnie, panie prezesie, śmiało można powiedzieć, że to będzie test przed tymi najważniejszymi meczami, o których pan wspominał w ramach Ligi Narodów, no i przede wszystkim Mistrzostw Europy, które nas czekają.
9: Dokładnie, Liga Narodów zaczyna się na początku czerwca. Mamy dosyć specyficzną grupę, bo latamy po świecie. Najpierw zaczynamy w Chinach, później gramy w Polsce, później przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że polecimy do Chin na finał Ligi Narodów, więc to dosyć dużo podróżowania. Ale patrząc na naszą kadrę przez pryzmat decyzji Nikoli Grbicza, wkrótce usłyszymy powołania, bo wkrótce trener Grbicz ogłosi swoją reprezentację na ten turniej. To mam nadzieję, że ta rotacja, jak co roku miała miejsce, będzie również i w tym roku. Będziemy mogli zobaczyć kilka nowych twarzy, ale takich twarzy, które będą dawały też jakość i będą utrzymywać ten wysoki poziom, jaki prezentujemy ostatnimi czasy. I wierzymy głęboko w to, że powtórzymy sukces i kolejny rok z każdej wielkiej imprezy będziemy przywozić medale.
8: Proszę powiedzieć, ten 2026 rok, pan zresztą o tym wspomniał, to jest wyjątkowy rok, bo mija 50 lat, odkąd właśnie drużyna Wagnera zdobyła jedyne dotąd złoto na Olimpiadzie.
9: W Montrealu, natomiast rzeczywiście 50 lat od tego czasu. Tutaj w Katowicach chcemy odsłonić właśnie upamiętniającą tablicę, upamiętniającą to wydarzenie. Myślę, że tym zawodnikom, tym panom, nie chcę mówić starszym, ale tym panom należy na pewno się cały czas hołd i ciągle przypominanie o tym, co właśnie uczynili i jakie to jest wielkie, jakie trudne do osiągnięcia wydarzenie, jaki wielki sukces, bo przez 50 lat nasza reprezentacja co prawda zbliżyła się, ale takiego sukcesu nie osiągnęła, więc my chcemy cieszyć się ich obecnością, a dodatkowo chcemy też właśnie przygotować się do Los Angeles i na tyle dobrze wystąpić w tym turnieju, aby gdzieś nawiązać właśnie do tego sukcesu, wielkiego sukcesu tych chłopaków z Montrealu. Ponieważ chcemy rozszerzać tutaj w regionie naszą siatkówkę i promować ją jak najszerzej, a też wiemy, że w Sosnowcu jest piękny obiekt. Mieliśmy okazję już tam grać mecze towarzyskie, ale też ta hala i to miasto zasługuje na to, żeby gościć naszą reprezentację męską, chociażby z tego względu, że bardzo mocno wspierają zespół Zawiercia, bo to tam zespół Zawiercia rozgrywa obecnie swoje mecze playoffów, wcześniej rozgrywały mecze Ligi Mistrzów, więc na pewno ten obiekt i ci kibice zasłużyli na to, żeby też móc gościć na turnieju towarzyskim naszą pierwszą reprezentację męską.
8: Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. No właśnie, panie prezydencie, pan mówił o tym, że jest pan dumny, że w Sosnowiec też włącza się po raz kolejny w organizację meczy towarzyskich. Można śmiało teraz już powiedzieć, że nie tylko Katowice stało się takim Mekką siatkarzy, ale staje się też Sosnowiec?
10: Tak, bo to już kolejny mecz. Niedawno z Ukrainą gościliśmy polską reprezentację. Wcześniej też już takie mecze się odbywały, grała również reprezentacja kobieca. Także cieszymy się, że to, co planowaliśmy te 2-3 lata temu, gdy uruchomiliśmy te obiekty, że one zaczynają żyć i już te imprezy ponadlokalne się odbywają. A naszym takim planem było właśnie to, żeby nie rywalizować ze Spodkiem, bo taka rywalizacja nie jest możliwa, bo to jest najważniejsza hala w Polsce i tam były największe sukcesy polskiego sportu, tylko żeby być tym kolejnym wyborem, żebyśmy mogli wspólnie organizować właśnie tego typu turnieje, gdzie w jednym momencie więcej reprezentacji się zjeżdża i potrzeby są do tego, aby było kilka hal, bo przecież zapewne jak będą Mistrzostwa Świata w przyszłym roku w Spodku, to również nasza hala będzie służyła jako miejsce przygotowań do tych mistrzostw i zapewne też będziemy gościli najważniejsze reprezentacje. A pamiętajcie też Państwo, że też to chyba taka była niespodzianka dla wszystkich kibiców, że przed ostatnimi była Mistrzostwami Świata, dobrze mówię, tak, na pewno Argentyna z Brazylią grały właśnie w naszej hali, także widzimy, że przyciąga nie tylko coś, co wydaje się oczywiste, ale również nieoczywiste imprezy sportowe.
8: To przypomnijmy, jaki mecz dokładnie 20 maja w hali w Sosnowcu ArcelorMittal?
10: Polska-Serbia, bo to na pewno najważniejsze dla naszych kibiców, ale również Bułgaria z Ukrainą na terenie naszej hali, na obiektach naszej hali Areny Sosnowiec się zmierzą, także bardzo serdecznie zapraszamy kibiców z całego regionu.
8: Patrząc na to, jak Serbia rozgrywa swoje mecze, no to czekamy spotykają nas niemałe emocje.
10: No to ja myślę, że Serbowie po takich trochę latach posuchy no chcą wrócić do tej najwyższej grupy najlepszych drużyn siatkarskich, bo rzeczywiście przez chwilę tych Serbów nie było w tym gronie najlepszych, a przecież trenerem reprezentacji polskiej jest również Serb. Także to też będzie taka walka trenera z drużyną, takie zawsze sytuacje, które wzbudzają jeszcze większe emocje, bo pewnie jeden drugiemu chce się też pokazać, gdzieś chce się zaprezentować. Także myślę, że ogromne emocje, zapraszamy.
8: To proszę powiedzieć, panie prezydencie, co hala w Sosnowcu ma, czego nie ma na przykład Spodek?
10: Ja myślę, że nie możemy oceniać. To są dwie zupełnie inne hale. Nasza hala jest mniejsza do organizowania właśnie turniejów towarzyskich, meczy towarzyskich, a Spodek to jest miejsce, w którym muszą odbywać się, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, muszą najważniejsze imprezy, bo atmosfera katowickiego Spodka jest nieporównywalna. Uciekając troszkę od siatkówki, ostatnie mistrzostwa w koszykówce pokazały, że to, co tworzą kibice w Spodku, niezależnie skąd przyjechali, bo to Spodek ma coś w sobie, że on zmienia ludzi, którzy do niego wchodzą. No to, co stworzyli, to jest nie do odtworzenia i na pewno to poniosło polską realizację w koszykówce, do tego, że wyszliśmy z grupy i graliśmy dalej. Także to są zupełnie dwa różne obiekty i one mają ze sobą współpracować, a nie rywalizować.
8: Marcin Krupa, prezydent miasta Katowice. To już w zasadzie taka tradycja. Jak rozpoczyna się wiosna, to rozpoczynają się też, no można powiedzieć, sportowe emocje, między innymi w sercu Górnego Śląska, czyli w Spodku.
11: Tak, bardzo się cieszymy z tego, że stało się to rzeczywiście tradycją, że mimo tego, że może nie ma jakichś super ekstra wydarzeń sensu stricte związanych z walką o jakieś tytuły, ale przynajmniej mamy te mecze towarzyskie w naszym Spodku, które już przeszły do tradycji, gdzie przyjeżdżają drużyny bardzo znaczące się w Europie i w świecie, tym razem Bułgaria, Ukraina i Serbia, którzy będą rozgrywali mecze towarzyskie w ramach turnieju towarzyskiego z naszą reprezentacją. I to będzie się działo w Spodku, ale również na Zagłębiu, w hali sportowej, pięknej hali sportowej w Sosnowcu.
8: Panie prezydencie, czuje pan dumę, kiedy słyszy pan, że kibice mówią, że Spodek stał się taką Mekką siatkarskich emocji?
11: Tak, no trzeba jasno i wyraźnie zaznaczyć, że od tego roku 2014 ten Spodek rzeczywiście odlatuje na każdą obecność reprezentacji Polski w siatkówce, i to bez względu na to, czy grają mężczyźni, czy kobiety, i bez względu na to, jaki wynik osiągają. Na razie Spodek jest w miarę szczęśliwy dla naszej reprezentacji, oby tak było zawsze. I też muszę powiedzieć, że w takich kontaktach kurtuazyjnych już z samymi zawodnikami często słyszę, że Spodek jest tą areną, w której każdy marzy, żeby zagrać. A co za tym idzie, no musi być w jakiś sposób szczęśliwy albo takim wyznacznikiem rzeczywiście, że jestem top of the top siatkarzem w Polsce, bo zagrałem właśnie na Spodku. Powiększy się aleja gwiazd. Od roku 2017 mamy już 50 tablic odciskami dłoni zarówno siatkarzy, jak i działaczy sportowych i trenerów, a w tym roku o kolejne 6 osób się powiększy, w tym również osób związanych z 50-leciem zdobycia Mistrzostwa Świata w roku 1976, a więc też tutaj chcemy uhonorować w tej Alei Gwiazd te osoby, które się do tego przyczyniły.
8: Możemy powiedzieć, kto pojawi się w Alei, bo między innymi z tego, co chyba dobrze pamiętam, Złotko Niemczyka.
11: No, tak jak się to dzisiaj pięknie mówi, to jest słodka tajemnica, niech to jest niespodzianką, bo też chcemy, żeby zachować tą taką nutkę zaciekawienia wszystkich po to, aby przyszli też na tą wspaniałą imprezę, event, który będzie towarzyszył właśnie odsłonięciu kolejnych dłoni. Zawsze to jest okupione wielką rzeszą kibiców i liczymy również w tym roku.
8: To powiedzmy też, przypomnijmy naszym słuchaczom spoza Śląska, którzy być może przyjeżdżają do Katowic, mogliby zobaczyć tę aleję, gdzie ona jest i gdzie dokładnie można zobaczyć te odcisnięte dłonie mistrzów.
11: Tak, aleja gwiazd siatkówki jest na razie, ponieważ tam się już miejsce kończy, po zachodniej stronie Alei Korfantego, Wojciecha Korfantego, czyli w ścisłym centrum naszego miasta, tej głównej drodze, która prowadzi od rynku katowickiego do Spodka, czyli do tej hali, która stała się Mekką polskiej siatkówki. No i oczywiście tam pomalutku, tak jak powiedziałem, się miejsce kończy i się zastanawiamy, czy nie przejść już na drugą stronę, czyli na stronę wschodnią Alei, aby tam rozpocząć kolejną kolejny rząd, czy kolejną linię wyznaczania tych tablic i upamiętniania wspaniałych naszych siatkarzy i siatkarek.
3: Śląski Sanepid podsumował działalność w 2025 roku. Wyniki niepokoją. Okazuje się, że w regionie odnotowano gwałtowny wzrost zachorowań na grypę. Na domiar złego rezygnujemy ze szczepień. Jest też nowe zagrożenie. Nowy typ kleszczy z egzotycznych krajów. O szczegółach poinformowano na specjalnej konferencji, mówi Marek Wójcik, wojewoda śląski.
12: To był dobry rok, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne. Chciałem zwrócić uwagę, że to był też rok, kiedy nie było takich dużych wydarzeń, jak na przykład powódź, z którą mieliśmy do czynienia w 2024 roku, która też stanowiło potężne wyzwanie z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i epidemiologicznego. To, co na pewno z tych liczb wynika, to jest ogromna praca właśnie sanepidu i wszystkich pracowników. To jest ponad 130 tysięcy różnego rodzaju przeprowadzonych kontroli, to jest ponad 1 200 000 przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ale także prawie 3 miliony różnego rodzaju odbiorców różnego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych. To są zarówno takie spotkania w terenie, wtedy kiedy można spotkać się z pracownikami sanepidu przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, ale także prawie 370 tysięcy dzieci, które były odbiorcami różnego rodzaju zajęć w szkołach i w przedszkolach. Ta działalność profilaktyczna pewno cieszy, dlatego że przez właśnie młodych ludzi jesteśmy w stanie dotrzeć z dobrymi nawykami nie tylko do nowego pokolenia, ale także ci młodzi ludzie mogą stanowić pewnego rodzaju takie zbiorowe sumienie i wpływać również na swoje otoczenie. To, co na pewno jest martwiące, to jest kwestia rosnącej liczby przypadków zachorowań na grypę. Jeżeli porównujemy rok 2025 do roku 2024, tutaj zachorowalność była 2,5-krotnie większa, co oznacza, że rzeczywiście mamy poważny problem. Niestety wraz z zachorowalnością rośnie liczba zgonów spowodowanych grypą i tych przypadków śmiertelnych w przebiegu grypy rzeczywiście w ubiegłym roku było 57. Natomiast niestety widzimy, że już w tym sezonie do 24 marca tych przypadków śmiertelnych grypy było aż 68. Dlatego warto zaapelować o szczepienia. Szczepienia właśnie przeciwko grypie, które są ogólnodostępne, a dla grupy seniorów, grupy w wieku powyżej 65 roku życia, te szczepienia są po prostu bezpłatne. Dotyczy to zarówno grypy, a w przypadku seniorów również takich chorób jak RSV i innych, więc na pewno warto się tym zainteresować. Dlatego, że wielu z nas pamięta o różnego rodzaju poważnych chorobach, na które szczepienia są obowiązkowe, takie jak grypa, polio czy ospa. Natomiast no, niestety śmiertelne żniwo mogą spowodować również takie choroby jak, przepraszam, tu była pomyłka, jeżeli chodzi o obowiązkowe, to jest gruźlica, polio i ospa. Natomiast niestety śmiertelne żniwo mogą spowodować również takie choroby jak na przykład grypa, którą zbyt często lekceważymy. To jest tak, że od epidemii COVID-u pojawiły się w Polsce ruchy antyszczepionkowe. Niestety są osoby, które za wszelką cenę są w stanie unikać tego typu szczepień, co jest na pewno z takim negatywnym skutkiem nie tylko dla nich, ale także dla populacyjnej odporności. Niestety obserwujemy takie sytuacje, w których osoby często są w stanie nawet zapłacić grzywnę, natomiast nie realizują szczepień, dlatego na pewno zasady związane z nakładaniem tego rodzaju grzywien wymagają przejrzenia i pewnie zaostrzenia.
13: Grzegorz Udzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
14: Znaczy, najtrudniejsze jak zwykle było zapanowanie nad biologią, czyli chorobami zakaźnymi, które nam towarzyszą. Jak Państwo już usłyszeli, zwykła grypa może okazać się fatalną jednostką chorobową, która zabiera również życie, ale nie tylko. Właśnie te, o których tutaj wspominaliśmy, możliwość zapewnienia skutecznej formy ochrony, jak chociażby przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, kiedy mamy skuteczną formę profilaktyki, zbyt rzadko z niej korzystamy. Dla przykładu około 10% naszych rodaków korzysta również ze szczepienia przeciw grypie. Jeszcze mniej w niektórych innych jednostkach chorobowych. Myślę, że tutaj jest olbrzymia rola nasza, to jest niestety ciągła edukacja i dostarczanie wiedzy opartej na faktach medycznych, żeby przekonywać wszystkich do skuteczności i dobrodziejstwa szczepień. Oczywiście jak każdy środek leczniczy mogą zdarzać się powikłania poszczepienne i to również odnotowujemy jako Państwowa Inspekcja Sanitarna, dążąc do absolutnie wyśrubowanych norm jakościowych dla preparatów szczepionkowych, zgłaszając każde tego typu działanie. Niemniej jednak one mogą się pojawiać. Skutek i korzyść, która przemawia na wytworzeniem odporności, jest zdecydowanie większa od tego, co może zdarzyć się, czyli najczęściej ból i zaczerwienienie w miejscu podania z niewielkim stanem podgorączkowym. To są najczęstsze skutki podawania szczepionek. I o to będziemy absolutnie apelować, do tego dążyć. Również będziemy dążyć do realizacji właśnie tego planu transformacji, który zakłada działania szerokie ze strony wojewody, zarówno edukacyjne, jak i funkcjonalne. Tutaj jeżeli chodzi o ilość podmiotów leczniczych, które świadczą usługi zdrowotne, jak i właśnie skoncentrowani jesteśmy na bezpieczeństwie, bezpieczeństwie dla pacjenta, czyli dla nas wszystkich. No i myślę, że bardzo dobrze radzą sobie z tym problemem dzieci, do których trafiamy z programami edukacyjnymi. Mamy przygotowane dosyć dobrze materiały, które są zwalidowane, są przedstawione nauczycielom jako gotowa forma do realizacji właśnie takich lekcji o zdrowiu. I często, powiem tak, dzieciaki więcej wiedzą od dorosłych i one stanowią to źródło informacji, którymi docierają do swoich rodzin, co nas bardzo, bardzo cieszy. Dalej nieco zaniedbaną jest grupa senioralna. Ale również, ponieważ w tym roku będziemy tego seniora mieli na fali, podobnie jak tutaj w programie telewizyjnym, czyli senior będzie w roli głównej, będziemy skupiać się na dostarczeniu informacji. Sezon epidemiczny, czyli te 50 kilka przypadków, które zamknęły się w roku 2025. W tej chwili w sezonie epidemicznym, który jeszcze trwa do końca kwietnia, to mamy 68, czyli jest to niejako kontynuacja sezonu, nie jest to przebicie aż tak znaczne. Niemniej jednak, no to są te zgony, których moglibyśmy uniknąć. To absolutnie mylne przekonanie, one doskonale sobie radzą. Ba, mało Państwu powiem, że niestety do naszego województwa trafiły również egzotyczne, olbrzymie klesze typu hialoma. Zostały odłowione na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z koni i które przyleciały po prostu do nas samolotem. Bardzo możliwe, że w jakimś luku z bagażem z terenów właśnie endemicznego występowania. A jak naukowcy twierdzą, te kleszcze są niestety zakażone również patogenami typowymi dla danego środowiska, czyli tych właśnie tropików. Miejmy tylko nadzieję, że nie spodobają im się warunki bytowe i nie zadomowią się u nas na dłużej. Znaczy, wiecie Państwo, nie ma idealnej metody, bo zarówno nakładanie kar administracyjnych, jak i przymuszanie kogokolwiek może rodzić skutek odwrotny. To, co Pan Wojewoda mówił, egzekwowanie w tym momencie tych nałożonych kar okazuje się bardzo mało efektywne. Bardziej będziemy stać na stanowisku, żeby absolutnie dostarczać wiedzy i przekonywać tych nieprzekonanych, aczkolwiek no, z tym jest tak jak z religią. Jeżeli ktoś przyjął sobie dogmaty swojej wiary, no to będzie w nich trwał, a naszą rolą jest to, żeby dostarczyć rzetelnej i sprawdzonej wiedzy. Krztusiec jest za nami, ale przed nami biologia nie zna pustki. Proszę Państwa, w wyniku tych różnych ruchów migracyjnych mamy w tym momencie zawleczone do Polski przypadki gruźlicy, o której wspominaliśmy, gruźlicy wielolekoopornej. To są przypadki, które są trudne, które wymagają dużych nakładów, jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, ale te ruchy właśnie społeczności międzynarodowych absolutnie przyczyniają się do wejścia na nasz obszar takich jednostek chorobowych, z których do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Nie tylko zawleczone z fajnych, egzotycznych wojaży, ale również od tych ludzi, którzy przyjeżdżają, są wśród nas pracują. Nad tym również pracujemy i staramy się absolutnie czuwać, żeby nie doszło do jakiegoś zawleczenia, czy też możliwości transmisji chorób, które wynikają z normalnej działalności gospodarczej tych osób.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czartuch, cześć. Zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych tematów z naszego regionu. Sosnowiecki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. O szczegółach za moment. Przygotowaliśmy też materiał na temat mitów dotyczących nowotworów. Śląscy onkolodzy są tym bardzo zaniepokojeni. Przeniesiemy się też na dawne osiedle górników i ich rodzin, a dziś enklawę hipsterów i artystów. Mowa o katowickim Nikiszowcu. Postanowiliśmy wybrać się tam na wycieczkę i z chęcią Was ze sobą zabierzemy. Porozmawiamy też o przełomowych efektach w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To bezbolesny zabieg, który przywraca radość z życia. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: Zatrzymaj się przed torem, nie ryzykuj. Ambasadorzy bezpieczeństwa w wielu miastach Polski przed przejazdami kolejowymi przypominali o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach. Tylko w zeszłym roku z powodu ich złamania zginęło w całym kraju 49 osób. Akcję w ramach kampanii Z bliska przy przejeździe kolejowym na Słonecznikowej w Katowicach obserwował nasz reporter Darek Brombosz.
15: Konrad Górniak, sekcja eksploatacji Katowice, zastępca naczelnika.
8: Panie naczelniku, to w takim razie może wyjaśnimy naszym słuchaczom, co trzyma pan w rękach?
15: W ręku trzymam żółtą naklejkę. Od 7 lat na przejazdach kolejowo-drogowych takie żółte naklejki pojawiły się na każdym przejeździe. Można je znaleźć albo od wewnętrznej strony Krzyża Świętego Andrzeja, albo na napędach rogatek od wewnętrznej strony, od strony toru. Dlatego, że jeżeli kierowca utknie na przejeździe, samochód się zatrzyma, to łatwo tą naklejkę zlokalizuje i będzie mógł z niej skorzystać. Na naklejce znajdują się 3 numery. Pierwszy jest to indywidualny numer każdego przejazdu, 9-cyfrowy, w którym zakodowany jest numer linii kolejowej oraz kilometr, w jakim znajduje się dany przejazd. Drugi numer to numer alarmowy 112, a trzeci numer to numer do służb technicznych polskich linii kolejowych. Dzwoniąc na ten numer alarmowy 112 w razie zagrożenia, podajemy operatorowi 9-cyfrowy indywidualny numer. Dzięki temu ten operator wie natychmiast, w którym miejscu jesteśmy i za pośrednictwem dyspozytora polskich linii kolejowych właściwy dyżurny ruchu będzie mógł zatrzymać pociąg lub ograniczyć jego prędkość. Jeżeli zauważycie przeszkody na przejeździe, złamane rogatki, uszkodzone rogatki, roślinność zasłania przejazd, znaki drogowe są obrócone, zdewastowane, dzwońcie pod numer do służb technicznych polskich linii kolejowych. Niezwłocznie te nieprawidłowości usuniemy.
8: Śmiało można powiedzieć, że ta żółta naklejka ratuje życie.
15: Tak, jest swojego rodzaju kołem ratunkowym dla kierowcy, który znajdzie się na przejeździe w sytuacji zagrożenia, w sytuacji podbramkowej.
8: Jakie najczęstsze grzechy popełniają kierowcy, no nie tylko na Śląsku, przed i w okolicach przejazdów kolejowych?
15: Niestety nie stosują się do przepisów prawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, wjeżdżają w strefę przejazdu, gdy załączone już jest ostrzeganie, czyli na sygnalizatorach pulsuje czerwone światło. Drugi grzech to wjeżdżanie na przejazd, gdy nie mamy zapewnionego jeszcze z niego zjazdu, bo przypominam, że wjechać na przejazd możemy tylko wtedy, kiedy zapewniony jest z niego zjazd. Trzeci grzech, niebezpieczny, taki jak na przejeździe, na którym się znajdujemy. Po przejeździe pociągu, jeżeli rogatki się otwierają, czekamy, aż światła na sygnalizatorach zgasną. Nie można nam ruszyć wcześniej, bo może to być kolejny cykl ostrzegania dla kolejnego pociągu, gdzie rogatki zamkną się bardzo szybko i bardzo szybko pociąg znajdzie się na przejeździe.
8: Bardzo często kierowcy bezgranicznie ufają też rogatkom.
15: Przepisy prawa o ruchu drogowym mówią też, że mamy zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowo-drogowego. Nie każdy przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony w znak stop. Przed każdym musimy się zatrzymać, ale ostrożność musimy zachować przed każdym i tylko stosowanie przepisów gwarantuje nam bezpieczeństwo korzystania z przejazdów.
8: A proszę powiedzieć, w tym stresie całym, jak utknie ktoś na przejeździe, on może wyłamać rogatki?
15: Jak najbardziej. Właśnie mamy taką akcję informacyjną. Jeżeli ktoś utknie na przejeździe, należy wyłamać rogatkę. Nie zastanawiać się, nie czekać. Pociąg, tak jak widzieliśmy, znajduje się bardzo szybko na przejeździe. Nie czekamy, wyłamujemy rogatkę. Ratujemy życie swoje i czyjeś. Następnie należy jak najszybciej opuścić strefę przejazdu i korzystając z żółtej naklejki skontaktować się z odpowiednimi służbami.
8: Czy warto też zaapelować do pieszych? Bo my mówimy o kierowcach, a piesi i przecież rowerzyści też sobie swawolnie przechodzą przez przejazdy.
15: Oczywiście, piesi są takimi samymi użytkownikami jak kierowcy i też obowiązują ich postanowienia prawa o ruchu drogowym.
8: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach. Nieprzypadkowo ten przejazd dzisiaj wybrano do akcji.
15: Tak, w mieście Katowice w tym miejscu dochodzi do największej liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie kierowcy wjadą na przejazd za późno. Gdy sygnalizatory już pokazywały czerwone światło, dochodzi do wyłamań rogatek. My wtedy natychmiast reagujemy, ograniczamy prędkość pociągów. Nasze służby techniczne przywracają te urządzenia przejazdowe do stanu takiego normalnego działania.
8: Z takich ostatnich niechlubnych przykładów można podać kogo?
15: No, przykład z 31 marca, gdzie kierowca autobusu miejskiego wjechał na przejazd w nieodpowiednim momencie, złamał przepisy prawa o ruchu drogowym. Ta rogatka oparła się o autobus, sytuacja niebezpieczna. Na szczęście inny użytkownik przejazdu zareagował trzeźwo, wycofał ten autobus i tutaj nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Jednak statystyka jest zatrważająca. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 163 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, gdzie życie straciło 49 osób, a 15 osób zostało ciężko rannych.
8: Musimy pamiętać, że pociąg zawsze ma pierwszeństwo i druga ważna rzecz, samochód nigdy nie ma szans z rozpędzonym pociągiem.
15: Nie ma szans, nawet przy małej prędkości, to jest ogromna masa, niestety żadnych szans nie mamy.
16: Katarzyna Głowacka, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Ambasadorzy wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpiecznego pokonywania torów. No niestety co roku na przejazdach kolejowo-drogowych dochodzi do około 200 wypadków i kolizji, w których życie traci nawet kilkadziesiąt osób. 99% zdarzeń wynika z niewłaściwych decyzji podejmowanych przez kierowców. Gubią nas pośpiech, brawura, ale też rutyna. Dlatego Polskie Linie Kolejowe od 2005 roku prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd, mającą na celu zwiększanie świadomości u kierowców. No więc powiedzmy sobie, jak bezpiecznie pokonać ten przejazd. Jest 5 żelaznych zasad. Kiedy zbliżasz się do przejazdu, zachowaj szczególną ostrożność, zwolnij. Kiedy przed tobą jest znak stop lub pulsujące, migające czerwone światło, bezwzględnie się zatrzymaj. Kiedy rogatka opada albo kiedy już opadła, nie próbuj jej omijać, poczekaj aż znowu się podniesie, sygnalizator zostanie wyłączony, wtedy możesz kontynuować jazdę. Nie wjeżdżaj na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu z drugiej strony. No i kiedy jesteś zagrożony na przejeździe albo kiedy jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji, skorzystaj z żółtej naklejki PLK. My apelujemy do kierowców, rowerzystów i pieszych o czujne, ostrożne i bezpieczne pokonywanie przejazdów kolejowo-drogowych. Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować zdrowy rozsądek. To gwarantuje bezpieczeństwo na przejeździe.
8: My jesteśmy na ulicy Słonecznikowej w Katowicach, tutaj na przejeździe kolejowym. Proszę powiedzieć, dzisiaj kierowcom będziecie wręczali jakiś taki, można powiedzieć, śmiało pakiet edukacyjny.
16: Dzisiaj ambasadorzy bezpieczeństwa wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei przypominają kierowcom o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Podchodzimy do kierowców z ulotką, z informacją o tym, jakie są zasady bezpieczeństwa na przejazdach oraz czym jest żółta naklejka i jak z niej skorzystać.
7: Gdyby się kiedyś zdarzyło panu, aby zamknąć między rogatkami, śmiało wyłamujemy rogatki, wyjeżdżamy, bezpieczeństwo jest najważniejsze. A gdyby na przykład panu samochód zdefektował, na każdym napędzie jest żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu i numer 112, podając ten numer identyfikacyjny, tutaj dyżurny ruchu ma możliwość zatrzymać.
8: Pana zdaniem akcja potrzebna?
17: Oczywiście. Po ostatnich wypadkach to musi być.
8: Co pan najczęściej zaobserwował?
17: No co, no wjeżdżanie właśnie na czerwony, czy jeszcze czerwony jest, a już samochody jadą, nie?
18: Dzień dobry, pani strażnik Kozłowska, Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Katowicach. Proszę panią, czy powód zatrzymania jest znany?
19: Nie.
18: Nie. Wjechała pani na przejazd kolejowy, dopóki nie otworzyły się do końca rogatki i dalej emitowało się światło czerwone. Jest to wykroczenie zagrożone karą mandatu w wysokości 500 zł. Jeździ tutaj dużo pociągów, jest dużo wypadków, trzeba zwracać uwagę na sygnalizację. To się równoznaczne jest z tym, że jakby pani wjechała normalnie na zwykłym skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Jest to tego typu wykroczenie. Wjazd na czerwonym świetle.
19: Się otwierały, więc ja musiałam
18: poczekać. Tak, proszę panią, rogatki się otwierały, ale nie zostały otwarte do końca i dalej była emisja światła czerwonego. No proszę panią, mówię, mamy bardzo dużo wypadków, bardzo dużo kolizji, niestety też wypadków śmiertelnych. Właśnie przez taką nierozwagę.
19: Rozumiem.
18: Pośpiech, może słoneczko też trochę przyświeciło, ale ma pani okularki, więc powinno być wszystko widoczne. Ja w dniu dzisiejszym panią pouczę za owe wykroczenie i obyśmy się więcej nie spotkały w takich okolicznościach, dobrze? Życzę miłego dnia, do widzenia.
8: Przepraszam, chciałem zapytać, czy takie akcje są potrzebne?
19: Tak, zdecydowanie. Popieramy takie akcje.
8: Zaskoczona dzisiaj?
19: Bardzo.
8: To chyba roztargnienie, cały czas gdzieś się spieszymy.
19: Tak, myślę, że to jest główny powód tego. Nie, no, zdecydowanie rogatki są niezbędne. Myślę, że bez rogatek byłoby to wiele wypadków.
8: Teraz będzie pani pamiętała, że jak mruga czerwone światło, to stoimy cały czas.
19: Oczywiście.
18: I opuszczają się rogatki. Wiesz, że w razie czego mógłby ci się zrobić, mogłaby ci się stać krzywda, gdyby jechał pociąg?
20: Nie zauważyłam.
18: No nie zauważyłaś. Mówię, takie młode uszka nie słyszą. Nie wolno. Musisz wcześniej więcej zwracać uwagi, dobrze? Żeby ci się nic nie stało. A teraz nieco strasznie.
20: dobry. Prowadzimy się akcję Bezpieczny Przejazd. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby nie wjeżdżać na przejazd przed w trakcie już załączenia się sygnalizacji, a także po otwarciu rogatek przed zakończeniem migracji. W przypadku, gdyby pan kiedyś utknął na przejeździe, nie byłaby możliwość wyjazdu bezpiecznego. Na każdym napędzie znajduje się żółta naklejka, na której jest numer identyfikacyjny przejazdu, numer 112. Podajemy ten numer przejazdu i wtedy możemy, dyżurni ruchu mogą wstrzymać tutaj ruch i jest bezpiecznie.
21: Dobrze, dziękuję za informację.
22: Panie kierowco, dobre akcje potrzebne?
21: Oczywiście, że tak.
22: Co pan obserwuje przy przejazdach? Jak kierowcy się zachowują?
21: Po prostu są niecierpliwi i przejeżdżają, jak rogatki już są teraz otwierane, a nie czekają, aż sygnalizacja świetlna nie zgaśnie.
22: A trzeba uważać, chodzi o życie.
21: Dokładnie tak.
2: SK Śląsk.
3: Przełomowe efekty w leczeniu Parkinsona i drżenia samoistnego terapią Gemma Knife. To wszystko w Exira Gemma Knife w Katowicach. Nowatorskie leczenie przechodzą pacjenci, którym leki nie pomagają, a i tradycyjna operacja nie może być wykonana z różnych przyczyn. Zabieg w urządzeniu przypominającym tomograf trwa godzinę, bez otwierania głowy, zupełnie bezbolesny, ale przywraca radość z życia. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
23: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Błaszczyk, jesteśmy w ośrodku Gamma Knife w grupie Voxel w szpitalu UCK. Gamma Knife to rodzaj radioterapii, zwykle radioterapia kojarzy nam się z leczeniem onkologicznym, natomiast ponieważ Gamma Knife charakteryzuje się dużym gradientem i dużą precyzją, można też leczyć inne schorzenia. No i między innymi leczymy też schorzenia pozapiramidowe, neuralgię nerwu trudzielnego. Jeśli chodzi o schorzenia pozapiramidowe, to tutaj głównie jest to choroba Parkinsona, drżenie samoistne. To są stosunkowo rzadkie choroby, natomiast ponieważ nasz ośrodek w szpitalu UCK wspólnie z neurologami specjalizujemy się w leczeniu takich pacjentów, jest ich stosunkowo dużo. Leczenie lezją przy pomocy Gamma Knife jest to nowa metoda, którą wdrożyliśmy. Wcześniej było to oczywiście leczenie farmakologiczne, bo ono jest podstawowe. Leczenie stymulatorami rdzeniowymi, stymulatorami głębokimi mózgu. No i lezja Gamma Knife jako rozszerzenie naszego sposobu leczenia. Ta metoda jest to jedna z zaawansowanych metod leczenia. Stosuje ją się, my przynajmniej mamy takie założenie, u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego lub z różnych powodów nie chcą takiego leczenia. Jest to metoda nieinwazyjna, nie ma otwierania głowy, nie ma wprowadzania elektrod, więc niektórzy pacjenci mają strach przed takim leczeniem, więc tutaj wchodzimy jakby naprzeciw i stosujemy tą kolejną metodę.
22: Panie doktorze, proszę powiedzieć, jak ta metoda mocno zmienia życie pacjenta?
23: Efekty uzyskujemy dopiero po wielu miesiącach, natomiast z obserwacji naszych efekt jest bardzo dobry. Pacjenci, my leczymy pacjentów z zaawansowaną chorobą, czyli takich, którzy nie są w stanie samodzielnie jeść, samodzielnie ubrać się. Natomiast po paru miesiącach od leczenia oni są w stanie właśnie samodzielnie wreszcie coś zjeść, ubrać się, podpisać się na jakimś dokumencie. Wcześniej było to przez wiele lat niemożliwe. Pacjenci są przyjmowani dzień wcześniej do szpitala, są konsultowani przez anestezjologa, przygotowywani do zabiegu. Następnie rano, już w dniu leczenia, zakładamy ramę stereotaktyczną na głowę. Jest to znieczulenie miejscowym. Nie jest to bolesne, jest takie uczucie przez chwilę ściskania głowy, ale zupełnie do wytrzymania. Żaden z pacjentów tutaj nie narzeka na to. Następnie robimy tomografię, rezonans i przygotowujemy plan. No to jest najważniejsza część, przygotowanie planu. Jest to dość żmudny proces, trwa dość długo. W tym czasie pacjent jest na sali swojej, może się położyć, może coś zjeść, może siedzieć, czeka, aż przygotujemy to. Następnie, jak już mamy plan przygotowany, chory trafia do urządzenia Gamma Knife i tam jest prowadzone leczenie. Leczenie trwa różnie, ale z reguły około godziny. Godzina do godzina 15. Stosujemy od roku, ponieważ jakby leczymy w różny sposób, to jest tylko dodatkowa forma leczenia, więc dużo jest pacjentów dopytujących, dużo jest konsultowanych u nas, natomiast zakwalifikowanych i takich, u których przeprowadziliśmy leczenie, jest ponad 10, dokładnie nie pamiętam, ale jest ich kilkunastu. Obserwacja jest dość długa, ci pierwsi pacjenci, którzy byli leczeni, mają bardzo dobry efekt, więc na resztę musimy poczekać.
22: Muszę powiedzieć, kto się nie kwalifikuje do tego zabiegu?
23: Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze leczenie operacyjne, czyli implantacja stymulatora DBS. Ona ma większe możliwości regulacji, tak można stymulator programować. Dlatego też kwalifikujemy chorych tylko tych, którzy nie kwalifikują się do operacji, czyli osoby starsze lub osoby nie decydujące się z różnych powodów na leczenie. Kwalifikuje się tak naprawdę każdy pacjent, który ma rozpoznaną chorobę, drżenie samoistne lub drżenną postać choroby Parkinsona. Natomiast zawsze proponujemy jako pierwsze leczenie operacyjne. Jest zmniejszenie drżenia w znaczącym stopniu do tego stopnia, że pacjent zaczyna normalnie funkcjonować. Nie potrzebuje wsparcia osób trzecich, tak? Nie potrzebuje już takiego wsparcia rodziny jak wcześniej, tak? Jest bardziej samodzielny. Lezja jest wykonywana we wzgórzu, tak zwanym jądrze WIM. Jeśli działamy na lewe wzgórze, to efekty mamy po prawej stronie. Tak? Tak samo jest na odwrót. Zawsze trzeba zacząć od jednej strony, nigdy na raz dwie. Klasycznie uważało się, że tylko raz można leczyć, natomiast dużo doniesień jest z ośrodków zagranicznych. No, z Polski nie, mamy dwa gamma knife w Polsce, natomiast z ośrodków europejskich, gdzie można bezpiecznie to leczenie obustronnie prowadzić i uzyskuje się dobry efekt.
22: Proszę powiedzieć, panie profesorze, czy można pomylić samoistne drżenie rąk z chorobą Parkinsona?
23: Jak najbardziej. To znaczy doświadczony neurolog potrafi to rozróżnić. Oczywiście nie po spojrzeniu na pacjenta, tylko po wykonaniu pewnych testów, ale też takim badaniem, które pomaga przy tym jest DATSCAN, czyli badanie scintygrafii. To badanie jest też tutaj w tym szpitalu wykonywane. Przed zabiegiem, po zabiegu wykonujemy takie proste testy. To jest, no tutaj mamy nazwisko u każdego pacjenta, postaram się to jakoś może zakryć. Ślimaki rysowane przez pacjenta prawą i lewą ręką. To jest obraz z listopada 23, wtedy kiedy był pierwszy zabieg u pacjenta dzisiaj leczonego. Widać, że prawa strona, tutaj jest dość duże, bardzo nasilone drżenie. Natomiast po mniej więcej roku, bo to jest 6 listopada, widzimy, że ten efekt jest dobry, jest dużo mniejsze drżenie. Tak, ten obraz jest lepszy, prawda? Natomiast lewa strona jest bardzo kiepska, dlatego leczymy teraz tą lewą stronę. Tak, czyli mamy prawą przed leczeniem i prawą po leczeniu tutaj. No to drżenie jest oczywiście, ale ono jest zdecydowanie mniejsze. Niestety wymaga czasu. Od razu widać efekty przy leczeniu operacyjnym. Natomiast w radioterapii efekty są dopiero po wielu miesiącach. Tak naprawdę pierwsze takie efekty po 3 miesiącach, ale tak naprawdę uważa się, że dopiero po 9 miesiącach można taki ostateczny stan uzyskać, taki najlepszy efekt.
22: Ale on po zabiegu jakieś wykonuje ćwiczenia?
23: Nie. Normalnie funkcjonuje w domu, żyje tak jak dotychczas, no i dopiero po pewnym czasie, po miesiącach zauważa poprawę. Czy bezpieczniejsze od leczenia operacyjnego? No, nie ma ryzyka krwawienia śródczaszkowego, no bo nie otwieramy głowy, nie ma ryzyka infekcji, no bo też nie ma takiego typowego zabiegu. Natomiast podobnie jak przy operacji mogą wystąpić efekty uboczne, czyli niedowład, może być zaburzenie czucia po tej stronie przeciwnej do leczonej. Natomiast w radioterapii są to z reguły niewielkie objawy i przejściowe. Myśmy nie obserwowali tego. Ja mówię o danych takich, które są w literaturze. U tych naszych pacjentów nie wystąpiły działania niepożądane.
1: Mieczysław Siedliski.
22: A skąd pan jest?
1: Z Katowic. No świetnie, teraz już po najważniejszych zabiegach, teraz tylko naświetlanie będzie i do domciu. Wczoraj przyszedłem, dzisiaj do domciu.
22: Proszę powiedzieć, dlaczego pan zdecydował się na ten zabieg?
1: No dlaczego, trudno powiedzieć, ale zaskoczony byłem, że w tym wieku właśnie jeszcze lekarze się zajęli mną. Zaufałem lekarzom po prostu i tego nie żałuję, bo to osiągnęło dobry rezultat.
22: A może pan powiedzieć, jak te samoistne drżenie rąk panu przeszkadzało w codziennym życiu?
1: No proszę pana, ze wszystkim przeszkadzało, bo ja nawet nie mogłem się podpisać czytelnie, tylko parawką się dawało, a dzisiaj nawet, nie wiem, tam jest efekt, że nie dość, że można się podpisać, ale można i coś napisać. No a to jest, no mimo wieku, bardzo dobry efekt, rezultat tych zabiegów, bo to jest drugi zabieg. Bo pierwszy był na prawą rękę, która efekt nawet to widać, proszę bardzo, a tak wyglądała lewa ręka.
22: A długo

0: tylko Warszawa te zabiegi wykonywała, ale po pewnym tam trzeba było czekać gdzieś około kilku lat. Ale gdy zaczęto wykonywać te zabiegi tu, pani doktor jakoś znalazła mój adres i powiadomiła mnie, że to wszystko można wykonać w Katowicach. I właśnie dzięki pani doktor znalazłem się tu i tu są te efekty. Nie mówiąc o głównym wykonawcy, panu doktorowi. Głównie rok temu, to jakoś parę dni tylko różnicy. No pierwsze efekty to następowały stopniowo. No trudno tak powiedzieć, bo to nie jest od razu kilka dni i z biegiem tygodni, miesięcy. No a efekt najbardziej to jest teraz, co jest bardzo widoczny. No.
1: Dlatego zdecydował się pan też na drugą rękę.
0: Dlatego zdecydowałem. Mówię, czego ma być ta lewa gorsza od tej prawej. No, no ja już wiedziałem właśnie, co mnie czeka. A czemu się można bać? No wiedziałem już, jak to wszystko wygląda. Wiedziałem, jaki efekt jest. No dlatego postanowiłem prosić o drugą rękę. No tam będzie jeszcze to naświetlanie trochę dłużej, ale myśleć to nie będę wiele, bo będę słuchał muzyki, bo w tym czasie muzyczka przygrywa. To taki relaks, to się czeka tylko, żeby ten czas się skończył już i wyjść z tego naświetlania. No pierwsze objawy nie następowało powoli. No stopniowo, aż w końcu trzeba było iść do lekarza i zacząć coś z tym robić. No najpierw były lekarstwa, ale w zasadzie na to wiele nic nie pomagało. Postępowanie tej choroby następowało dalej. Aż no, doszło do efektu, który dzisiaj mamy. No trudności z jedzeniem, prawda, z piciem. No i w życiu codziennym nie można było nic napisać, czytelnie się podpisać. No w zasadzie to najbardziej trudne te sprawy były.
1: To teraz po zabiegu będzie mógł pan podać kawę niczym kelner.
0: O, nie zamierzam już kelnerować. Ale już inna rzecz, już można sobie kubek swobodnie się napić. Jak tu powiedzieć, może efektownie to wygląda, nie? Ale no uciążliwe troszkę jest. No jak wszystkie zabiegi, przecież podstawowe zabiegi to też są uciążliwe. Tak samo i tu zakładanie tej maski. Bo później to czy renozans, czy naświetlanie, to już jest, jak to mówią, mały pikuś. O.
1: Czyli śmiało poleciłby pan innym seniorom?
0: To polecam nie tylko seniorom, ale i młodym ludziom, którzy nie zdają może sobie sprawy, gdy ta choroba się zaczyna, do jakiego stanu mogą doprowadzić. Także do lekarza. I jak najbardziej polecałbym taki zabieg.
2: SK Śląsk.
3: Dawniej osiedle górników i ich rodzin, dziś enklawa hipsterów i artystów, a turyści z całego świata zaglądają w tym miejscu i to dosłownie mieszkańcom do okien i robią pamiątkowe zdjęcia. Mowa o Nikiszowcu, który ma już ponad 100 lat. To unikat w skali Europy. Na Nikiszowiec w Katowicach wybrał się nasz reporter Darek Brombosz.
4: Mianuję się Arnold Reinhold-Langer, Bierzek z Nikisza.
5: No właśnie, jesteśmy na Nikiszu, to wyjątkowe miejsce w zasadzie na mapie Europy. Pan co takiego wyjątkowego tutaj na osiedlu Katowice Nikiszowiec przygotował?
4: Na tym zidlungu, na Nikiszu, prowadza taki mój geszeft. Pierw była to taki richtig, samo miano tego geszeftu to jest Einzla. Wzięło się to właśnie z tego, że mój pierwszy lokal to była genau taką mała Einzla. Sam na Nikiszu, zaraz po trepach się właziło do tego geszeftu. No ale żek się przekludził do trochę srokszego, też dali na Nikiszu, na dawnym masożu, co dużo ludzi merkuje. Ponad 90-metrowy lokal, no i jest już to, jak powiem, troszkę inszoliga.
5: Inszoliga, ale co można zobaczyć?
4: Rozmaite pamiątki, takie suweniry, geszynki, bardzo dużo mombuchów, ponad 120 tytułów, ino albo po śląsku,

0: albo o Ślązokach, a do tego moc takich rozmaitych gadżetów śląskich, jakieś fany, szale, treski, wszystko z takim mocnym żółto-modrym akcentem.
1: Jak rozumiem, to dla wszystkich fanów śląskości, gotki śląskiej, ale nie tylko.
0: Ja też nie ino, gdyż na przykład jak ktoś chce dopiero jakoś poznać i zrozumieć, na czym polega ta śląskość, na czym polega tu ten śląski problem, to każdy znajdzie coś dla siebie i też do tych bardziej zaawansowanych, którzy już szukają jakieś naprawdę wyspecjalizowane tematy, teraz godzą właśnie bajszpilu buchu, ale no też gadżety są często takie przystępne, że nie ino jakieś takie radykalne, ale też, że taki powszechny, powiedzmy jakiś tam mieszkaniec Katowic też by mógł sobie na przykład coś takiego sprawić.
1: Kto najczęściej Was odwiedza, Pana odwiedza? Bo słyszałem, że tu są też wycieczki z całego świata.
0: Zgadza się, no te rozkuli korony to trochę się namieniało. Faktycznie z tego całkiego weltu już tak nie ma, jak było faktycznie wcześniej, bo jeszcze właśnie na starym lokalu to no, nie było dnia, żeby ich tam praktycznie po angielsku nie godło. To byli ludzie z Izraela, Stanów, z Rosji i tak dalej. No teraz to raczej bazujemy na takich lokalnych spacerowiczach, że tak powiem. To są ludzie przeważnie tak z krajsu, tam powiedzmy 50 km, no albo potem już tak no, turyści, no to już potem przeważnie ze Warszawy, Poznań, Gdańsk, z takich większych polskich miast.
1: To proszę powiedzieć, co ludzie z całego świata szukają u Was albo mieszkańcy innych regionów? Co ich takiego fascynuje? Co Pan im najczęściej proponuje?
0: Co im najczęściej proponuję, właśnie przyjechać na Nikisz, o ile nie są my już na Nikiszu. No Nikisz są w sobie, no jest einfach unikalny, no takiego drugiego Zidlungu nie ma. Zidlungi i Familoki na Górnym Śląsku to nie jest żadno przeważnie atrakcjo, bo przeważnie ta architektura już na dzień dzisiejszy, no architektura jest bardzo fajna, ale stan tych Familoków jest często tragiczny i te Zidlungi bardzo często popadały dosłownie w ruiny, a Nikisz jest właśnie takim placem, że nie dość, że on jest właśnie tak architektonicznie wyjątkowy, bo jedyny plac na Śląsku, że te Familoki tworzą place, a drugie, że on się faktycznie dobrze zachował. Tutaj dużo takich technicznych nowinek zastosowano, bez co do dzisiaj faktycznie ten Nikisz jest takim dobrym tusztandiem.
1: Na przykład jakie to nowinki?
0: Jeden z pierwszych zastosował żelbet na przykład. To jest jedno z tych. Też wyjątek, na Nikiszu nie stosowano ankrów. Ankry to były takie wielkie pręty, które miały za zadanie trzymać Familok z dwóch zajd, taki skręcony pręt. Tutaj tego nie stosowano, ale to już z racji tego, że tak jak godą te Familoki tworzą właśnie te place. No to nie było tej konieczności tego.
1: Zauważył Pan, że przeżywamy renesans gotki śląskiej, czy kiedyś mówiło się, że jak ktoś godał po śląsku, to się wstydził, nawet w szkole go prześladowano. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy z tego dumni. Ci, którzy na przykład gotka śląska znają, a niektórzy się nawet uczą.
0: Ja, to jest rak. No są personalnie pora właśnie takich osób, co no z doma nie wyniosły praktycznie, tak powiem, ani słowa po śląsku, a teraz się tego uczą. Śląski faktycznie stał się modny. Jest taki, no już tak powiem, jakaś 10 lat, jest to jakiś taki cały taki etap, że możemy gadać o takim renesansie śląskości. Dużo się na to nałożyło. Jedno z takich podstawowych rzeczy, które my jakby doprowadzili do tego, że zaczęliśmy gadać o wyższej też kulturze śląskiej, bo w śląskiej dawniej też był markowany bajszpil ino, nie wiem, z bercikiem, z roladą, z jakimiś festynami na tym.
1: W kopalnią z grubą.
0: No genau. A dzisiaj się okazuje, że mamy światową literaturę bajszpil przekładano na że są spektakle w teatrze po śląsku. I to wszystko robi coś tako, też taką otoczkę, że ten śląski to nie jest jednak gorszy, jak się zdawało. I no to była normalna gotka. Dawniej wszyscy praktycznie no sam tym poradzili. No dzisiaj no już jakoś tam tajla, ale no też chcemy właśnie dbać o ta gotka. Przede wszystkim musimy sami się uczyć, no bo jak słyszycie, bajszpil poradza po śląsku, ale ja wiem, że no nie poradza tak w 100% jak nie wiem, jak tam 200 lot do zadku taki Ślązok. To co jego, no to jest może bajszpil na 80% taki śląski. Ja też się tej śląskiej gotki ucza.
1: I na koniec, kto przygotowuje panu te gadżety? Bo przecież nie każdy zna Godkę Śląską. Istnieje ryzyko, że też ktoś no, po prostu namiesza w tym języku.
0: Ja to się często zdarza, ale mam jakby ten plus, że te gadżety są często jakby przeze mnie realizowane na zasadzie, że...
1: Projektowane.
0: To też się zdarza, ale bardziej chciałem powiedzieć, że jak na przykład zlecą grafikowi coś do zrobienia, no to praktycznie daję mu od razu wytyczne, które się tam muszą znajdować, a potem, no wiadomo, jeszcze czasami i po 50 poprawek się zdarza i to są felery rozmaitej sorty. Jeden z takich bajszpilów kiedyś na produkcji chcieli mi zrobić taką na próbę, coś nawet mnie wcześniej o tym nie poinformowali, taką wywrznięto mapa Górnego Śląska. To przeważa, to się okazuje, że to jest mapa województwa śląskiego, nie Górnego Śląska, także od razu im powiedziałem, że to jest no, taki kolosalny feler i z czegoś takiego iPhone, no nie mogę mieć. Poprawili my to i dzisiaj faktycznie mam takie z drewna, takie wykrojone mapy Górnego Śląska, takie rechtowne.
1: To proszę powiedzieć na koniec, za co pan najbardziej kocha po śląsku, bo pszaje, jeżeli chodzi o Nikisz?
0: Co najbardziej pszaja w Nikiszu? Zdaje mi się, że to jego taka autentyczność, że to był richtig taki Siedlung, który no widział już mocno tej geschichty i też ci ludzie tutaj przeważnie, którzy są właśnie miejscowi, no też jakby są tego świadomi, że z dzielnicy, która pierw była no jedną z najbardziej nawet pokaźnych w regionie, czy wtedy nawet w całkich Niemcach, przez no cajty, kiedy jeszcze tam powiedzmy było lepiej, a po Cajtykej była praktycznie z najgorszych w Katowicach dzielnicą, no bo jednak tutaj ta przestępczość i tak dalej, no nie było tu kolorowo, że tak powiem. A aż dzisiaj, kiedy zaś jest taki renesans tej dzielnicy i staje się ona taką richtig modno, hipstersko i to jest faktycznie, to jest właśnie ta autentyczność tego Nikisza.
2: SK Śląsk.
3: Niektóre są bardzo małe, inne troszkę starsze. Jednak wszystkie bez względu na wiek zasługują na spokojny, kochający dom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. Dla dzieciaków po przejściach takie rodziny to jedyna szansa, by móc spokojnie żyć, bawić się, uczyć i dorastać. Materiał Kasi Dziółkowskiej.
4: Liza Violetta, jestem pedagogiem zespołu pieczy rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu i aktualnie działamy z akcją promocyjną dotyczącą poszukiwania rodzin zastępczych dla naszych dzieci.
5: Kto może zostać rodzicem zastępczym?
4: Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna, osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba, która korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, osoba, która nie była i nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci. Osoby te muszą być zdrowe, to jest potwierdzone też zaświadczeniem lekarskim i osoby takie muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodów.
5: Dużo takich rodzin zastępczych potrzebujecie w Sosnowcu?
4: Potrzebujemy jak najwięcej rodzin zastępczych, ponieważ nasze rodziny aktualnie, chociaż i tak mamy ich bardzo dużo, to nasze rodziny są przepełnione i jest bardzo wiele dzieci w rodzinach zastępczych, dlatego potrzebujemy nowych, żeby tamte rodziny działały też sprawniej.
5: Czyli rozumiem, wynika to z tego, że w mieście odchodzi się od domów dziecka. Cały ciężar, jeśli chodzi o wychowanie tych dzieci, spoczywa na rodzinach zastępczych.
4: Placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmują dzieci powyżej 10 roku życia i tak będą one funkcjonować, ale my przyjmujemy te młodsze, czy rodziny zastępcze przyjmują dzieci do 10 roku życia, żeby właśnie dzieci miały taki prawdziwy dom stworzony i od tego jest rodzina zastępcza.
5: W jaki sposób wy tę rodzinę wybieracie? Do was rodzina się zgłasza i może się zdarzyć tak, że jednak danej rodziny nie zaakceptujecie, ona nie będzie mogła być rodziną zastępczą?
4: Tak, do nas zgłaszają się osoby, które chcą zostać rodzinami zastępczymi. Przeprowadzamy z nimi rozmowę, a potem nasi psychologowie jadą do nich na sporządzenie takiej diagnozy. Po tej diagnozie wydajemy opinię, czy kandydaci nadają się na bycie rodziną zastępczą. I potem, jeżeli jest taka pozytywna opinia psychologów naszych, to takie osoby biorą udział w naszym szkoleniu, przeprowadzamy szkolenie i po tym szkoleniu mogą zostać rodzinami zastępczymi.
5: Czy wy w jakiś sposób później kontrolujecie rodzinę zastępczą, czy nie?
4: Tak, kontrolujemy, w sensie wspieramy nasze rodziny zastępcze i od tego są koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, którzy bardzo często chodzą do rodzin naszych zastępczych, wspierają je na bieżąco, pomagają w rozwiązywaniu problemów z dziećmi, problemów wychowawczych i wspomagają rodziny zastępcze.
5: Tak,
6: Agnieszka Krzemienowska, starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
5: W jaki sposób pani z tymi rodzinami współpracuje?
6: Przede wszystkim nasza praca opiera się na wspieraniu rodzin zastępczych, ale też na monitorowaniu ich działania, czyli chodzi tak naprawdę o dobro dzieci. Czy dziecku nie dzieje się krzywda, czy dziecko nie jest zaniedbywane opiekuńczo-wychowawczo. No i mamy taki obowiązek, że jakby spotykamy się z tymi rodzinami co najmniej 2 razy w miesiącu, tak? Rodzina zastępcza ma bardzo duże takie wsparcie koordynatora, ale też tutaj zespół specjalistów, tak? Bo mamy też psychologów, panią pedagog, jest wsparcie duże kierownika do spraw rodzinnej pieczy zastępczej i te rodziny mogą też po prostu tak naprawdę nas liczyć. Od tego jesteśmy.
5: Z jakimi problemami się do Was rodziny zastępcze zwracają? Z czym mają największy problem?
6: Największy problem jest ze współpracą z rodziną biologiczną. To jest największy problem, że z takimi roszczeniami rodzin biologicznych, to no, ta współpraca czasem jest po prostu trudna, tak? Natomiast też rodziny zastępcze no, mają taki problem, bo znaczy problem. Problem ze współpracy z rodzinami biologicznymi z uwagi właśnie na tą roszczeniowość, ale też chodzi o to, że my nie możemy zabronić rodzinom biologicznym jakby spotykania się też ze swoimi dziećmi i jak najbardziej jesteśmy za. Takie spotkania odbywają się u nas w siedzibie MOPS-u. Mamy do tego jakby specjalny pokój taki do spotkań z dziećmi. Pokój jest zupełnie wyposażony w zabawki, w gry planszowe, w kredki, można rysować z dziećmi. Także też jest to takie otwarcie się na rodzinę biologiczną, żeby też rodzice biologiczni mieli szansę utrzymywania tych więzi, tak? I ich też w przyszłości mogą, prawda, wystąpić z wnioskiem o powrót takiego dziecka do swojej rodziny.
5: Ile dzieci najczęściej rodziny dostają? Czy to jest jedno dziecko, czy zdarza się, że kilkoro dzieci trafia?
6: Rodzina zastępcza zawodowa, no to generalnie może mieć 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, ale za zgodą rodziny zastępczej może być umieszczone więcej. No generalnie, no tak jak powiedziała tutaj koleżanka, rodziny są przepełnione, tak? Żeby tutaj w rodzinie zastępczej u pani Drobnickiej, która za chwilę będzie się wypowiadać, jest 4 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Czasem jest tak, że jest ta uregulowana sytuacja prawna, a czasem jest tak, że jakby toczy się jakieś postępowanie. I tak jak mówiłam, że jeżeli jest uregulowana sytuacja prawna, no to można dziecko zgłaszać do adopcji, a jeżeli nie, no to jest szansa na powrót, to jakby też współpracujemy. Koordynatorzy współpracują, mają obowiązek współpracy na przykład z asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi w celu właśnie tutaj pracy nad powrotem dziecka do rodziny biologicznej.
5: A dużo macie takich dzieci, które mają nieuregulowaną sytuację prawną?
6: Jest dużo takich dzieci, jakby tutaj toczą się postępowania w sądzie. Te postępowania no, toczą się bardzo długo, tak? Ale czekamy na jakby rozwój sytuacji.
5: Czy zdarza się tak, że jakaś rodzina wam się na przykład nie sprawdziła?
6: Zdarzają się takie rodziny, no, które później następuje rozwiązanie takiej rodziny zastępczej, ale mnie osobiście nie zdarzyło się, że tak powiem, jeżeli chodzi o rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe, bardziej są to rodziny spokrewnione, czyli na przykład babcie. To ja miałam taką sytuację, że jakby babcia źle sprawowała opiekę nad dzieckiem, zaniedbywała, głodziła dziecko, tak? I z uwagi na to została rozwiązana przez sąd rodzinę zastępczą z pokrewnymi.
5: Czy rodzicami zastępczymi najczęściej zostają osoby, które mają swoje dzieci? Czy to są osoby, które dzieci swoich nie miały?
6: Tak naprawdę różnie, natomiast często jest tak, że mają swoje dzieci.
5: I te dzieci wychowują się wspólnie, łatwiej im taką decyzję też podjąć.
6: Tak, tak, nie ma problemu.
5: Do Was trafiają już osoby, które wiedzą, że chcą, czy trafiają osoby niezdecydowane, a po rozmowie z Wami na przykład jednak podejmują decyzję, tak, chcemy podjąć ten krok?
4: Osoby zgłaszają się już z jakąś informacją i my ich, że tak powiem, przekonujemy, ale oni już tą ścieżkę tak by obrali, więc oni mają wiele pytań dotyczących, jak to działa, jak to funkcjonuje, jakie wsparcie mogą uzyskać, ale zazwyczaj te osoby chcą zostać rodzinami zastępczymi, tak jak ta informacja została powzięta wcześniej.
6: Izabela Drobnicka, rodzina zastępcza zawodowa.
5: I jak to się stało, że pani podjęła taką decyzję, żeby rodziną zastępczą zostać?
7: Ja zawsze chciałam mieć bardzo dużo dzieci. Niestety pracowałam z związkami chemicznymi i praca zawodowa wykluczała to, żeby zajść w kolejną ciążę. Razem ze swoim kolegą stworzyliśmy fabrykę wiedzy i żeby dograć swoje pokazy chemiczne, jeździliśmy do domów dziecka, żeby zobaczyć, czy te pokazy chemiczne dobrze wpływają na młodzież. Tam się zakochałam w jednej dziewczynce, niestety nie mogłam jej wziąć pod swoje skrzydła i w tym momencie pojechałam do MOPS-u zorientować się, jak wygląda rodzina zastępcza, co to w ogóle jest i czy dam radę. Po przejściu kursu otrzymałam 2 dzieci, które są do dnia dzisiejszego już 5 rok. Również mam kolejne dziecko, które już jest 4 rok i od miesiąca jest kolejna dziewczynka, więc mam 4 dzieci w pieczy zastępczej i myślę, że jeszcze długie lata przed nami.
5: Czy z jakimiś problemami na początku się pani spotkała? Czy wszystko, można powiedzieć, przebiegło tak, jak pani sobie myślała?
7: Na pewno są problemy, bo dzieciaki, które trafiają do nas, to nie są takie dzieci z normalnych domów, że tak powiem, tylko z ogromnym bagażem doświadczeń. I do dnia dzisiejszego, czyli już ponad 5 lat, nad każdym z moich dzieci czuwa i psycholog, pedagog, logopeda, cały czas są pod nadzorem, ponieważ, no jak mówię, dzieciaki są po przejściach i to dosyć dużych i na samym początku są zawsze problemy. Natomiast my staramy się zapewnić im ciepło, miłość, ale również wykształcenie. I te problemy są z biegiem czasu coraz mniejsze.
5: Jakie Pani widzi zalety właśnie takiego rodzinnego domu dziecka, gdzie te dzieciaczki trafiają nie do instytucji, tylko właśnie do normalnego domu?
7: Mogą normalnie żyć, normalnie funkcjonować, normalnie się rozwijać. Widzą, jak wygląda normalne życie, jak wygląda tata i mama, wujek i ciocia. Widzą, jak my borykamy się z sprawami codziennymi, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, można powiedzieć, ta rodzina zastępcza na normalne życie.
5: Czy Pani widzi zmianę u dzieci, które u Pani są, jak one się zmieniały w przeciągu tego czasu?
7: Tak, widzę ogromną zmianę. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, ta zmiana może jest etapowo i tak troszeczkę wolniej, natomiast jeżeli chodzi o te małe dzieciaki, to ta zmiana jest ogromna. Potrafią panować nad swoimi emocjami, potrafią się uczyć, potrafią funkcjonować w rodzinie. Mają i swoje obowiązki, mają i swoje problemy, potrafią się dzielić tymi problemami z nami, więc myślę, że to jest bardzo dobra instytucja, jeszcze raz podkreślam, ta rodzina zastępcza. One potrafią później dobrze funkcjonować.
5: Czy do Pani trafiły dzieci, które już mają uregulowaną sytuację prawną, czy to są dzieci, które tam te sprawy się jeszcze ciągną i one u Pani będą jeszcze dłuższy czas?
7: Część dzieciaków ma uregulowaną sytuację, natomiast trójka dzieci nie ma uregulowanej sytuacji. Myślę, że proces będzie jeszcze dosyć długo trwał. Będą jeszcze u mnie na pewno parę lat.
5: Czy dzieci wyczuwają, że one są u Pani tylko przez jakiś czas na przykład, czy nie? Czy one po prostu czują się tutaj jak w domu?
7: Myślę, że nie czują, że są na chwilę tylko i zaraz przeniosą się gdzie indziej. One są już tak długo u nas, bo 5 lat to jest naprawdę duży okres czasu i myślę, że są pewne, że zostaną do na pewno 18 roku życia albo i nawet dłużej.
5: Pani też pewnie jakoś tam w jakiś sposób przygotowywała nawet dom, tak, na przyjęcie dzieci. Czy to powoduje jakieś komplikacje, trudności, czy to jest, jak człowiek już podejmie decyzję, to już mu nic nie jest straszne?
7: Myślę, że jak już podejmie taką decyzję, bo to jest trudna decyzja, bardzo odpowiedzialna decyzja, to już to, jeżeli chodzi o takie materialne rzeczy, to przychodzą same.
5: Panią na przykład coś zaskoczyło, czy nie? Czy to jest wszystko to, czego się Pani spodziewała, że na przykład mogą być problemy z dzieciaczkami, tak?
7: Kurs, który przeszłam, uświadomił mi to, że naprawdę dzieci to są z problemami i liczyłam się, że to będą dzieciaki z problemami. Duże wsparcie mam Pani koordynator i ze wszystkim mogę się zwrócić, z każdą sprawą mogę się zwrócić do Pani koordynator i nie zostaję sama z problemem, więc jest to duże wsparcie.
5: Tu Pani wspomniała o problemach z rodzicami biologicznymi. Czy Pani z takimi się spotkała, czy nie?
7: Tak, mam problemy, jeżeli chodzi, ponieważ trójka dzieci mamy w zakładzie karnym i niestety raz w miesiącu muszę iść do zakładu karnego, a wydaje mi się, że to nie jest miejsce dla małych.
5: Czy to jest tak, że to rodzice biologiczni zabiegają o kontakty z dziećmi, czy to bardziej jest inicjatywa rodziny zastępczej?
7: Jeżeli chodzi o moje dzieci, to jest mój obowiązek, utrzymanie kontaktu z rodzinami biologicznymi i też mamy biologiczne gdzieś tam chcą tego kontaktu. Teraz jest pytanie tylko, czy dzieci chcą tego kontaktu.
5: No właśnie, jak dzieci podchodzą do tego typu wizyt?
7: Powiem szczerze, że moje dzieciaki nie czekają na tą wizytę, nie pytają, ciociu, kiedy idziemy do mamy. Więc sama nie wiem, czy to jest dobre. Na razie na pewno są lojalne wobec swoich mam.
5: Proszę powiedzieć, jak Wasze codzienne życie wygląda? Co robicie? Jak funkcjonujecie?
7: Nasze codzienne życie jest bardzo szybkie. Rano dzieciaki idą do szkoły, do przedszkola. Później mamy dodatkowe lekcje. Chłopcy trenują piłkę nożną 3-4 razy w tygodniu. Dziewczyny basen i taniec. Więc 5 dni w tygodniu to jest bardzo szybkie 5 dni w tygodniu. Natomiast sobota i niedziela to jest czas dla nas, w momencie idziemy do kina, w tym tygodniu planujemy robić pompki na choinkę, więc sobota i niedziela to jest czas spędzony stricte my i nasze dzieciaki.
5: Pani zdaniem nie ma się czego obawiać? Można taką decyzję podjąć i nie żałować tego?
7: Jeżeli ktoś kocha dzieci, jest bardzo odpowiedzialny i zorganizowany, to tak, jak najbardziej.
5: Pani myślała o tym właśnie, żeby mieć kilkoro dzieci, czy właśnie Pani bardziej się skupiała na tym, że może jedno, może dwa ewentualnie?
7: Na samym początku chciałam jedno dziecko, natomiast zaproponowali nam chłopca. Chłopiec miał siostrę. no to nie można rozdzielać rodzeństwa. Później przyszedł kolejny chłopczyk i kolejny, natomiast w momencie, kiedy teraz pracuję zawodowo, bo jestem nauczycielem, to wydaje mi się, że czwórka dzieci to jest maksimum, które mogę się poświęcić, żeby nie zaniedbać czegoś. Natomiast z biegiem czasu, jak się wypalę już zawodowo i będę na emeryturze, może więcej, zobaczymy po prostu, jak to będzie.
5: Czy jest coś, co by Pani chciała poprawić? Na przykład, czy co uważa Pani, że gdzieś tam w całym tym systemie tej pieczy zastępczej coś tam nie funkcjonuje tak, jak należy?
7: Powiem szczerze, nie spotkałam się z tym i mam duże wsparcie, jak mówiłam, i u Pani koordynator, i kierownika MOPS-u. Nie mam problemów tak związanych z instytucją. Na razie jestem bardzo zadowolona ze współpracy z MOPS-em.
5: I w jaki sposób by Pani zachęciła ludzi do tego, żeby taką decyzję podjąć?
7: Jeżeli ktoś kocha dzieci, to jak najbardziej bardzo proszę, ponieważ dzieciaki potrzebują tego ciepła rodzinnego domu. Zupełnie inaczej się rozwijają i to jest szansa na to, żeby wyrosły na prawdziwych, wartościowych ludzi.
5: Czy w takim codziennym życiu Pani zauważyła, że Pani te dzieci musiała uczyć rzeczy, które dla nas są jakby z takich normalnych domów oczywiste, a te dzieci nie miały o tym zielonego pojęcia?
7: Takie prozaiczne rzeczy, jak korzystanie z łazienki, z ubikacji, nauka jedzenia. Przez długi czas musiałam zapewniać dzieci, że pełna lodówka jest zawsze, że nie muszą się najadać na zapas. Trzymania długopisów, co to jest flamaster, co to jest gra, co to są puzzle, musiały się nauczyć.
5: Takie rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie finansowe.
4: Tak, również rodziny, które zdecydują się pełnić funkcję rodziny zastępczej, dostają u nas wsparcie finansowe. Na każde dziecko, które będzie w rodzinie zastępczej, to jest 1000 zł plus 500 zł dodatku wychowawczego, czyli to jest łącznie 1500 zł. I rodzina, która zostaje rodziną zawodową po jakimś czasie, według ustawy po 3 latach, dostaje również tak jakby wypłatę od nas za pełnienie takiej funkcji, ponieważ wtedy jest umowa z MOPS-em i rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Rodziny zastępcze ogólnie dzielimy na spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, pogotowia opiekuńcze i rodzinne domy dziecka. Więc to się wszystko łączy tak jakby pod jedną nazwą rodziny zastępczej, ale wyróżniamy wiele odłamów tej rodziny zastępczej i pogotowie ogólnie pełnią funkcję taką interwencyjną, czyli jak jest interwencja, pomieszczamy dzieci w pogotowiu, ale to też jest również rodzina zastępcza.
5: Ale generalnie Wy potrzebujecie rodzin, które tak jak Pani właśnie tutaj sprawuje opiekę nad dziećmi przez po prostu jakiś tam czas, tak?
4: Tak, ogólnie z założenia rodzina zastępcza działa przez jakiś okres czasu, czyli do czasu uregulowania sytuacji dziecka prawnej. Albo jeżeli następuje pozbawienie praw rodzicielskich, to dziecko idzie do adopcji lub może do 18 roku życia przebywać w rodzinie zastępczej zawodowej.
5: Czyli to nie jest tak, że osoby, które tworzą rodzinę zastępczą, czyli mama, tata czy osoba samotna, muszą się całkowicie poświęcić tej funkcji, tak? Mogą się również spełniać zawodowo.
7: Tak, ponieważ ja się spełniam zawodowo jako nauczyciel, bo pracuję w szkole podstawowej, jestem nauczycielem biologii i chemii, ale również spełniał się naukowo, ponieważ parę lat temu ogoniłam tytuł doktora nauk chemicznych.
5: Czyli da się, tak? Połączyć tak jak w rodzinie, tak?
7: Oczywiście da się. Wszystko się da. Tylko trzeba chcieć.
2: SK Śląsk.
3: W Polsce pacjenci oczekują średnio 3 lata na przeszczep rogówki. Tak długi czas oczekiwania odbiera im szansę na tzw. przeszczep warstwowy i normalne widzenie. Problemem jest niedobór dawców. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
8: Dariusz Dobrowolski, kierownik oddziału okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu.
5: Polska jest na szarym końcu Europy, jeśli chodzi o przeszczepy rogówki. Dlaczego?
8: No nie do końca jest na szarym końcu, aczkolwiek dużo nam brakuje, bo liczba oczekujących przekracza liczbę naszych możliwości. Na liście oczekujących w tej chwili w Polsce jest około 4000 osób, a tak naprawdę robimy 1300 zabiegów rocznie. Zatem pierwszy cel, jaki jest postawiony przed ośrodkami transplantacyjnymi, to podwoić tą liczbę przeszczepień, którą robimy, bo to zdecydowanie skróci czas oczekiwania. Nie jesteśmy na szarym końcu, ponieważ techniki, które stosujemy, niczym nie odbiegają od technik stosowanych na zachodzie i w zasadzie robimy dokładnie te same procedury. Natomiast niedobór dawców, który jest odczuwalny, powoduje, że nie jesteśmy w stanie robić tyle, ile rzeczywiście byśmy mogli.
5: Jak dawców mogłoby być więcej?
8: Mogłoby być więcej, aczkolwiek to wymaga zaangażowania na wielu poziomach, bo oczywiście są dawcy wielonarządowi, od których uzyskujemy narządy miąższowe, prawda, które są w Polsce też licznie przeszczepiane, ale też i tkanki. I tutaj to jest jedno źródło, natomiast w przypadku tkanek są też dawcy już pośmiertni, prawda, czyli niektóre tkanki, między innymi rogówki, można pobrać nawet do 48 godzin. I to jest kwestia dotarcia do tych dawców, czyli zorganizowania dość takiego złożonego systemu przede wszystkim informowania o potencjalnym dawcy, no i później też organizowania zespołów, które po różne tkanki, między innymi rogówki, będą się udawać i je pobierać.
5: Czy to jest kwestia pieniędzy, czy kwestia tego, że tak jak mówił Pan przed chwileczką, że tych dawców jest też niewiele?
8: No to jest przede wszystkim kwestia kosztów, bo do tych dawców trzeba dotrzeć, dojechać, trzeba zorganizować zespół. No wiadomo, że kadrowo w medycynie w tej chwili nie jest dobrze i ciężko jest pozyskać osoby, które będą pozyskiwać te tkanki. No, kierownikiem zespołu jest zawsze lekarz, prawda? Czyli musi być ktoś, kto dysponuje możliwościami udania się na pobranie. Pobranie tkankowe, gdzie pobiera się chociażby tkanki oka, gdzie pobiera się ludzki naskórek, gdzie pobiera się kości, gdzie pobiera się chrząstki, po prostu trwa. To jest wielogodzinne działanie złożonego zespołu i techników, i lekarzy, żeby te tkanki pozyskać. No i nie da się ukryć, że zorganizowanie tego w jednym miejscu, w jednym czasie jest po prostu trudne.
5: Wy czekacie na rogówki.
8: My czekamy na rogówki. Oczywiście tutaj nasz szpital dysponuje bankiem tkanek i jak gdyby to jest ogromne wsparcie, że mamy tutaj własne zaplecze. No nie da się ukryć, że współpracujemy też z innymi bankami, no bo chociażby dzisiejsze przeszczepy pochodzą z banków, rogówki pochodzą z banków zewnętrznych, także to nie jest tak, że nie pozyskujemy z różnych źródeł, pozyskujemy gdzie się da po prostu, no żeby tą kolejkę jak najbardziej zmniejszyć.
5: A proszę mi wyjaśnić, bo rogówkę można przeszczepić w przypadku narządu, wszystko się musi zgadzać, tak? Czyli musi być ta sama grupa krwi i tak dalej. Jak jest w przypadku rogówki?
8: No właśnie w przypadku rogówki, tylko w bardzo nielicznych przypadkach w tej chwili istnieje potrzeba typowania tkankowego. W zasadzie to są tylko takie sytuacje, gdzie dochodzi do uporczywych odrzutów na tle immunologicznym lub my wiemy, że dojdzie do takiego zdarzenia i wtedy rzeczywiście korzysta się z typowania tkankowego, ale to jest niezwykle rzadkie. W największej liczbie przypadków jest jednak tak, że rogówka jako tkanka nieunaczyniona nie wymaga typowania tkankowego, co znacznie nam ułatwia spięcie ze sobą dawcy i biorcy. I tak naprawdę tutaj decyduje głównie wiek, nie przyjmujemy takie kryterium, kiedy wiek biorcy to jest wiek dawcy plus minus 10, czyli te witełki są rzeczywiście dość szerokie i stosunkowo łatwo jest, że tak powiem, sparować dawcę z biorcą, więc tutaj ten problem typowania tkankowego, który jest przy innych narządach, jest tak naprawdę marginalny.
5: Kto się kwalifikuje do przeszczepu rogówki?
8: Do przeszczepu każda osoba, która ma takie zaburzenia, bądź to kształtu, bądź przeźroczystości tkanki lub zmiany tkankowe, które uniemożliwiają widzenie, czyli powodują, że światło, które ma wpadać do wnętrza oka, wpada w stopniu niewystarczającym lub jest ten obraz tak bardzo zniekształcony, że mówiąc krótko, nie jesteśmy go w stanie zinterpretować, czyli widzimy źle. Także każda sytuacja, mówimy o tak zwanej ślepocie rogówkowej, prawda? Jeżeli w naszym układzie optycznym, obejmującym właśnie rogówkę i soczewkę, istnieje jakaś przeszkoda, no to te przeszkody naprawiamy, czyli w przypadku rogówki wymieniamy wadliwą, chorą rogówkę, czy uszkodzoną rogówkę pourazową na przykład na prawidłową tkankę, no a w przypadku chociażby współistnienia zaćmy, no to usuwamy zaćmę i wszczepiamy sztuczną soczewkę.
5: A jakieś ograniczenia wiekowe, najmłodszy pacjent z przeszczepioną rogówką?
8: No najmłodszy pacjent to już kilkumiesięczne dzieci, prawda, czyli półroczne dziecko już można przeszczepiać, no to jest kwestia, krytyczną kwestią jest właśnie wiek dziecka, prawda, pierwszy rok życia, kiedy rozwija się widzenie i jeżeli mamy obłoczne zmiany, które są zmianami wrodzonymi, to one muszą być zaopatrzone wcześniej. Natomiast gro dzieci to są jednak zmiany pozapalne, pourazowe, to są dzieci starsze. No niemniej u dzieci bardzo szybko rozwija się niedowidzenie. Nie? Dlatego w polskim systemie transplantacyjnym dzieci mają absolutne pierwszeństwo. Czyli jeśli mamy dziecko, ono jest absolutnie jedynką na liście oczekujących i pierwsza rogówka, która pasuje wiekowo, czy jest to nawet rogówka dziecięca, czy bardzo młody dorosły, jest przypisywana właśnie do biorcy dziecięcego.
5: Co po takim zabiegu dziecko dobrze widzi?
8: A to zależy właśnie od zmian, które są w obrębie oka, bo w przypadku zmian wrodzonych, kiedy mamy zmiany obejmujące cały przedni odcinek lub zmian rozwojowych, no to wtedy walczymy o widzenie jako takie, żeby ono było użyteczne przynajmniej. Natomiast w przypadku zmian właśnie pourazowych, pozapalnych, no to staramy się przywrócić ten stan prawidłowy, aczkolwiek u dzieci zawsze jest problem niedowidzenia, prawda? No mózg niestety dziecka jest bardzo plastyczny i mając jedno oko wyłączone na czas choroby, przestawia się na drugie i niestety później bardzo trudno go zmusić, żeby z tego już wyleczonego oka zechciał skorzystać. Także no później dzieci czeka długotrwała i taka uporczywa rehabilitacja, żeby przywrócić te funkcje, przynajmniej zbliżyć się do tego oka zdrowego.
5: A dużo jest osób oczekujących na przeszczep rogówki? Tutaj u Was w szpitalu na przykład?
8: U nas jest ponad 350 osób w tej chwili, nie? Przy ponad 200 przeszczepach w roku, więc może sytuacja nie jest jakoś szczególnie tragiczna, ale to i tak no jak jeśli to przeliczyć, to i tak oznacza to co najmniej 2 czy nawet 3-letni okres oczekiwania, bo wiadomo, że oprócz pacjentów takich planowych, którzy mogą czekać, są jeszcze pacjenci pilni, czyli z takimi schorzeniami, które zagrażają nawet integralności gałki ocznej, czyli zapalnymi, infekcyjnymi urazami, którzy muszą być zaopatrywani w trybie pilnym. No i tak naprawdę ci pilni troszkę wypierają planowych z listy, bo no, planowy wiadomo może czekać, ponieważ tam nie ma zagrożenia do widzenia. Natomiast pilny musi być zaopatrzony jak najszybciej, bo to jest no, zagrożenie dla gałki jako takiej.
9: Franek Szudrowicz.
5: Denerwujesz się czy nie?
9: Nie, niby czym.
5: Myślisz, że ten zabieg w jaki sposób ci pomoże?
9: No, w głównej mierze, że będę widział no bardziej normalnie niż teraz.
5: Ty od kiedy nie widzisz?
9: 2 lata temu odkleiła mi się siatkówka, chyba z powodu urazu. Pomysł na przeszczep pojawił się dosyć niedawno, bo byliśmy gdzieś 5,5 roku temu w Bremie z konsultacją z takim podobno specjalistą od rogówki, który powiedział, że trzeba czekać do jakiegoś dorosłego wieku. Ale tutaj jak przyjechaliśmy do pana Dobrowolskiego, to powiedział, że warto teraz to robić, bo gdy będę już starszy, to ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za widzenie nie będzie już się rozwijał i przyjmie taką formę oka, jaka jest. I co z tego, że wtedy bym zrobił przeszczep, jakbym nic nie widział wtedy.
5: Powiedz mi, ty na to oko widzisz w tej chwili, czy nie?
9: Bardzo słabo.
5: Masz nadzieję, że będziesz całkiem dobrze widział?
9: Tak. I mam nadzieję, że to mi pozwoli w przyszłości no, być żołnierzem.
5: Ten uraz, o którym powiedziałeś, tak, to co się wydarzyło, wpływa pewnie na twoje życie. Masz pewne ograniczenia w tej chwili. Wielu rzeczy robić nie możesz.
9: Tak, nie mogę chodzić na WF. W szkole mnie pilnuje taka, jak to nazywam, pani bodyguard. Jeszcze też nie mogę wykonywać za bardzo tych siłowych rzeczy.
5: I po operacji masz nadzieję, że wszystko wróci do normy, że będzie tak jak wcześniej.
9: Tak, albo przynajmniej w połowie lepiej.
5: Teraz rozmawiam z tatą. Proszę powiedzieć, stres jest przed zabiegiem?
10: Zawsze jest. To już nie pierwszy raz, ale staramy się podchodzić do tego w sposób jakiś taki wyważony, normalny. Tym bardziej, żeby nie udzielało się to właśnie operowanemu.
5: Ile oczekiwaliście?
10: To się odbyło dość szybko. Akurat się tak złożyło, że właściwie od momentu zapisania się w kolejkę po 2 godzinach mieliśmy telefon, że już jest taka możliwość, więc w ciężkim szoku, ale od razu wszystko było. Życie trzeba szybko zmieniać, żeby dostosować się do sytuacji. No i właściwie tydzień później jesteśmy tutaj i tak, już zaraz.
5: To może powiedzieć, że jesteście wielkimi szczęściarzami, prawda? Bo generalnie czas oczekiwania to po prostu prawie go w ogóle nie było.
10: Z tego co wiem, to u dzieci w ogóle jest krótsza kolejka, natomiast tak, to jest duże szczęście, tym bardziej, że znając sytuację w Polsce, jaka jest jaka się wiąże z przekazywaniem organów czy zgód, tak, na przeszczepianie organów, no jest to duży plus, tak, no tutaj nam się tak szczęśliwie udało, że to poszło właściwie błyskawicznie. Nie mieliśmy właściwie czasu się zastanawiać, czy to faktycznie się ma tak dziać, czy nie. Życie ułożyło swój plan.
5: Właśnie to taki, można powiedzieć, ciężki temat w Polsce, prawda? Jeśli chodzi o transplantologię, ludzie się tego obawiają, ale są też ludzie, którzy po prostu na to czekają.
10: Tak, z jednej strony są dramaty, z drugiej strony jest wielkie szczęście, ale trudno o tym myśleć, ale to my dziękujemy tym ludziom, że zgodzili się.
5: Dla pana syna to będzie nowe życie, prawda? Bo on chce do wojska, tak? Chce normalnie żyć.
10: Tak, tutaj jego plany, oczywiście też życie zweryfikuje, ale na pewno będzie łatwiej. Może nie będzie faktycznie w pełni sprawnym człowiekiem, jeżeli chodzi o opatrzenie, widzenie, ostrość wzroku i tak dalej, która pozwoli gdzieś tam wstąpić w szeregi wojska, ale to już zbliża. To daje szansę na to, że on będzie widział normalnie. Tym bardziej, że drugie oko ma całkowicie zdrowe. Technika idzie do przodu. On jest w młodym wieku, więc ma 12 lat i to już powoduje, że jest szansa na to, żeby wrócił do pełnej sprawności.
11: Syn Dominik Koreźniński.
5: I dzisiaj też będziesz miał zabieg przeszczepu rogów.
11: Tak.
5: Powiedz mi, jakie ty wiążesz nadzieje z tym zabiegiem?
11: Mam nadzieję, że to się też uda, bo no przydałoby się widzieć na to drugie oko.
5: A w twoim przypadku jak to się stało, że na to oko nie widzisz?
11: To był uraz, jakieś 2 lata temu też to był uraz oka.
5: Uraz, ale czym spowodowany? Nie wiem, upadłeś gdzieś, coś uderzyło cię w oko?
11: Dłutem. Chciałem podać wujkowi dłuto, no i wtedy właśnie to się wydarzyło. Potknąłem się, gdy przechodziłem obok i wtedy właśnie obsunęło mi się to dłuto, no i to był ułamki sekundy.
5: Nieszczęśliwy wypadek.
11: Tak.
5: Wtedy myślałeś, że wszystko wróci do normy, że będziesz widział na to oko, że będzie wszystko tak jak wcześniej?
11: Na początku nie dawali sobie bardzo szansy, ale miałem nadzieję. No i dobrze, że miałem nadzieję, bo teraz trafiłem do doktora i no naprawdę pomógł.
5: Czekasz na ten zabieg. Co ty, jakie masz plany na przyszłość?
11: Ja chciałem zostać architektem. Mam plan takie, żeby po prostu być tym architektem, żeby to się wszystko udało, no i żebym widział.
2: SK Śląsk.

0: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
0: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
1: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
0: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
1: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
0: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment. Skorzystaj z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostaniesz za złotówkę.
1: Tak, dobrze słyszysz. Tylko 1 zł.
2: A jeśli nie wiesz, co wybrać?
1: Specjaliści Multiform pomogą dobrać idealne drzwi do Twojego domu.
2: Nie czekaj, odwiedź najbliższy salon Multiform.
1: Szczegóły promocji w regulaminie na stronie www.multiform.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Madix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beat. Już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się impreza, jakiej nie możesz przegapić. Będą wszyscy. Musisz być i ty. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
5: I po reklamie.

0: informacja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.